0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Życie ojca Pio z Petrelciny nie było usiane różami. Nie było, choć do różańca miał on wielką i nabożną cześć. I to ta modlitwa, a precyzyjnie rozważanie dzięki niej życia Zbawiciela, które wiodło przez krzyż, to pozwoliło ojcu Pio konsekwentnie podążać drogą do nieba, gdy co róż napotykał na niej ciernie. Zaczęło się już w dzieciństwie, bo był więcej niż słabego zdrowia. Kilka razy jego życie wisiało z tego powodu dosłownie na włosku. Potem były wątpliwości, a nawet posądzenia ze strony przełożonych kościelnych, którzy kwestionowali jego mistyczne doświadczenia. Do tego doszła postawa wiernych, którzy mniej niż na orędziu o miłosierdziu Boga skupiali się dużo częściej na cudach dokonywanych za wstawiennictwem ojca Pio, z tym najbardziej spektakularnym, czyli stygmatami na czele. Takiej otwartości na Chrystusa nie przepuścił także i zły, który

0: każdego dnia doświadczą naszego patrona realnymi cierpieniami i pokusami. I jakby tego wszystkiego było mało, ojciec Pio miał jeszcze jednego przeciwnika w swoim własnym, gwałtownym charakterze. Ale ten urodzony w 1887 roku kapucyn na swojej drodze powołania był wytrwały i posłuszny zwierzchnikom. I dlatego, choć nieidealny, stał się narzędziem uzdrowienia, zarówno duchowego, jak i fizycznego, dla tysięcy ludzi, których spotkał w konfesjonale i w czasie sprawowania Eucharystii. Pytany przez nich o radę, jak żyć, gdy na drodze życia dokuczają nam każdego dnia ciernie, odpowiadał: módl się. Módl się wytrwale, ufnie, zachowując spokój i pogodę ducha.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Radio Emaus.

0: 23 września, jest to środa i słuchacie Radia Emaus.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Nastolatek planował zamach terrorystyczny, zatrzymała go ABW. Specjaliści od komunikacji tramwajowej z całego świata spotkali się w Poznaniu. Zbliża się Międzynarodowy Dzień Muzyki. Zarzut przygotowania zamachu terrorystycznego i 3 miesiące aresztu dla 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatka zatrzymała ABW. Jak mówi rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, 17-latek był zafascynowany ideologią faszystowską.
3: Ten młody człowiek zafascynowany ideologią nazistowską przygotował zamach terrorystyczny, w którym miało zginąć wiele osób. Planował zresztą wcześniej zakup broni i wyposażenia wojskowego. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie.
2: Jacek Dobrzyński zwraca uwagę, że to kolejny przypadek, kiedy nastolatek planuje zamach. Paweł G. przebywa teraz w areszcie. Grozi mu do 15 lat więzienia.
1: Informacje z Poznania.
2: Przedstawiciele dywizji tramwajowej działającej w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Publicznego spotkali się w Poznaniu. Podczas wizyty zapoznawali się z najnowszymi rozwiązaniami infrastrukturalnymi zastosowanymi w stolicy Wielkopolski oraz dyskutowali o przyszłości tramwaju jako środka komunikacji miejskiej. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z poznańską siecią tramwajową i taborem, jakim dysponuje MPK Poznań. Zwiedzili m.in. zajezdnię Franowo oraz plac budowy nowego odcinka trasy tramwajowej na węźle Wierzbięcice. Obejrzeli układ torowy w formie tzw. pełnej gwiazdy, wykonany w technologii prefabrykowanych płyt. Już po raz 16 Poznań obchodzić będzie Międzynarodowy Dzień Muzyki. 1 października sprzed gmachu Poznańskiej Szkoły Muzycznej imienia Mieczysława Karłowicza wyruszy muzyczna parada, by punktualnie o 12 dotrzeć na Stary Rynek i wspomóc słynne poznańskie koziołki swoim śpiewem i dźwiękami instrumentów. Kulminacją wydarzenia będzie koncert w atrium Starego Browaru, zapowiada dyrektorka Poznańskiej Szkoły Muzycznej Monika Kusz.
4: To piękne miejsce, ba, przyjął z maską i to raja, aż się prosi, żeby organizować tam koncerty. I tam, jak już dojdziemy tym deptakiem znowu grając, powtórzymy ten koncert w tym samym składzie, też pewnie zaskakując tylko ludzi, którzy przyszli do Centrum Handlowego. Ale też taki nasz jest cel, żeby pokazać, że muzyka jest wszędzie i że może mieć różne oblicza. Jest to okazja do tego, żeby zobaczyć, jak wielu zdolnych, młodych ludzi mamy w Poznaniu.
2: Międzynarodowy Dzień Muzyki został ustanowiony w 1975 roku, by promować muzykę jako dobro wspólne i uwrażliwiać na jej piękno oraz znaczenie w życiu człowieka.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Wczoraj odbyła się premiera wyjątkowego filmu o poznańskich elżbietankach. Obraz pod tytułem Zawsze możesz przyjść opowiada o działalności sióstr elżbietanek, wolontariuszach oraz osobach, którym zakonnice pomagają w Elżbietańskim Centrum Pomocy Ubogim przy ulicy Łąkowej w Poznaniu. Jedną z bohaterek filmu jest siostra Józefa Krupa, która każdego dnia bezinteresownie pomaga potrzebującym, mówi reżyser filmu Andrzej Łuka.
5: Taki fragment, w którym podopieczni na pokrzywnie opowiadają o tym, że siostra jest dla nich trochę jak matka. I nawet opowiadają o tym i siostra też o tym opowiada, jak zorganizowali jej Dzień Matki. Zaprosili ją na grilla, razem sobie spożyli ten posiłek, no była fajna rodzinna atmosfera. No i siostra mówi, że no tak, owszem tak jest, ale matka to nie tylko ma głaskać jak kotka, tylko też musi wymagać i to też jest jej nastawienie.
2: Twórcy filmu odwiedzili też Dom Świętego Józefa. To działające na poznańskim pokrzywnie miejsce, gdzie mężczyźni wychodzą z nałogów i po latach ponownie zyskują dom.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: 7 stopni o poranku. Taka temperatura na termometrach, więc trochę chłodniej niż wczoraj. Odczuwalna temperatura jeszcze niższa, bo 6 stopni Celsjusza, ale maksymalnie dzisiaj na termometrach w Poznaniu zobaczymy 17 stopni Celsjusza. Tylko, że to będzie dopiero około godziny 14, 15, 16. a potem znowu temperatura będzie nieco spadać. Jaki to będzie dzień? No piękny, raczej bez opadów. Trochę chmur będzie na niebie, ale będzie też błękit. No jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, dzisiaj maksymalnie 1023 hektopaskale zobaczymy na barometrach. No i warunki biometeo. Dzisiaj korzystne i w nocy także będą korzystne. A jutro po prostu będzie jutro. I będzie inaczej, nieco.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Na świecie jest tyle krzyży, ilu ludzi. Zamiast pytać, czy Bóg jest po naszej stronie, powinniśmy zadbać o to, byśmy my byli po stronie Boga.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

No i jest, przyszła. Ta żółta, burgundowa, pomarańczowa jesień. Jesień kalendarzowa oraz astronomiczna rozpoczęła się dzisiaj w nocy, dokładnie 6 minut po godzinie 2. A więc czy się to komuś podoba, czy nie, nie, jesień już jest z nami. Ale to nie jedyna jesień, bo warto wiedzieć, że meteorologiczna jesień rozpoczęła się 1 września i potrwa do 30 listopada. Kalendarzowa natomiast rozpoczęła się dzisiaj w nocy i zakończy się 21 grudnia. Astronomiczna też rozpoczęła się dzisiaj właśnie o 2:06 i potrwa do momentu przesilenia zimowego. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak jesień termiczna i nie ma stałej daty. Następuje wtedy, gdy średnia dobowa temperatura powietrza utrzymuje się w przedziale od 5 do 15 stopni Celsjusza. No i tu może być pewna odchyłka od normy. Podstępstwo pewne od normy tu może być, gdyż temperatury ostatnio dość wysokie, takie nawet rekordowo wysokie jak na jesień, więc ciekawe jak długo ta jesień termiczna potrwa, jak długo zostanie z nami. 22 minuty już prawie po godzinie 6. Za chwilę na scenę u nas w Radiu Emaus wejdzie grupa Cold Play. No ja tylko przypomnę, że o 6:50 albo trochę wcześniej spojrzymy na czujnik smogu.

0: zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
1: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
2: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

tym, jak niedostępne są góry wysokie, napisała ostatnio na swoim profilu Monika Witkowska, nasza himalaistka, bo to już 8 lat od tego momentu, kiedy razem z Joanną Kozanecką stanęła na szczycie Manaslu, to jest 8163 metry nad poziomem morza, to jest 8. pod względem wysokości góra świata. Stworzyły bardzo dobry duet, tym bardziej, że jeśli spojrzymy na to w ten sposób, że w tym roku sezon na Manaslu nie był w ogóle udany. 4 osoby straciły życie, 2 w lawinie, jaka zasypała nie tak dawno namiot z wspinaczami, a warunki pogodowe sprawiały, że już dzisiaj prawie wszystkie agencje ogłosiły koniec wypraw na Manaslu. Na szczycie stanęło jedynie 7 szerpów z ekipy poręczującej górę. 480 osób, które dostały zezwolenie na wspinaczkę, niestety marzeń o górze w tym roku nie spełni. Zobaczcie, tak duża liczba osób chciała wejść na Manaslu, wykupiła sobie zezwolenie na to, żeby zdobyć tę górę i jej nie zdobyła. Natomiast na naszej stronie internetowej radioemaus.pl macie jeszcze możliwość odsłuchania rozmowy z naszą czołową polską skialpinistką Anną Tybor. Miałem okazję z nią rozmawiać, to już było trochę czasu temu, a ona właśnie weszła na Manaslu i zjechała z niego na nartach, ale to był całkiem inny sezon niż ten obecny.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Za chwilę zajrzymy do czujnika smogu. Zobaczymy, czym oddychamy.

0: smogu.
1: Jak to dobrze, że wiatr jest porywisty. Jak to dobrze, że raz po raz popada deszcz. Jak to dobrze, że taką aurę mamy, bo w związku z tym poziom pyłów PM2,5 dzisiaj w Poznaniu 2,44 mikrograma na metr sześcienny, a więc 10% tego, czym oddychamy, to jest pył PM2,5. I to jest całkiem dobra wartość. Jeśli chodzi o pył PM10, to tu jeszcze lepiej, bo jego zawartość w powietrzu to 2,76 mikrograma na metr sześcienny, a to daje nam 6% tego, czym oddychamy. Jakość powietrza dzisiaj przez cały dzień bez wyjątku, do wieczora będzie dobra, a zatem idealny czas na spacer, idealny czas na przewietrzenie pomieszczeń, idealny czas na oddychanie pełną piersią, bo taka jakość powietrza to nie jest codzienność jednak mimo wszystko, więc warto dzisiaj oddychać po prostu płucami, poczuć to powietrze w swoim organizmie, bo jest naprawdę dzisiaj czyste.

Szczegółowo o pogodzie to będzie pewnie po informacjach Radia Emaus, ale teraz wam powiem o pewnej inwersji, która nam się zdarzyła dzisiaj. No i to nie jest taka oczywista rzecz, bo nie co dzień jest tak, że na północy Wielkopolski jest cieplej niż na południu. A dzisiaj właśnie tak. Północna Wielkopolska z dużo wyższą temperaturą niż południe. 18 stopni Złotów, 18 stopni Piła, 18 stopni Wągrowiec, Szamotuły też 18 stopni, tylko że Wągrowiec, no tam może dzisiaj popadać deszcz. To tylko taki mały wyjątek, taka mała uwaga, ale poza tym północ cieplejsza od południa Wielkopolski. Tak jest dzisiaj.

0: Jest punktualnie 7.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Kolejne zatrzymanie w sprawie zonda krypto. W stolicy Wielkopolski ruszyła coroczna akcja Liść. 2 października zakończą się prace w rejonie Ronda Kaponiera w Poznaniu. Kolejne zatrzymanie w śledztwie dotyczącym afery zonda krypto. Informację potwierdziła rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
3: Dzisiaj rano na polecenie prokuratora ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PZ doszło do zatrzymania jednej osoby w postępowaniu dotyczącym zonda krypto. Na ten moment nie ujawniamy danych, które pozwoliłyby na identyfikację tej osoby, ale chcę też dodać, że równolegle prowadzone są inne czynności, ale też o ich charakterze na ten moment nie informujemy.
2: Według nieoficjalnych informacji medialnych chodzi o byłego naczelnika zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Dotychczas w sprawie zonda krypto zatrzymano m.in. byłych współpracowników założyciela giełdy Sylwestra Suszka oraz prezesa PKOL Radosława Piesiewicza.
1: Informacje z Poznania.
2: W Poznaniu ruszyła coroczna akcja Liść. Jej celem jest pomoc w uprzątaniu liści opadających na miejskie chodniki położone przy posesjach, mówi Agata Kaniewska, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
4: Ta akcja cieszy się dużą popularnością. Ona jest skierowana do właścicieli, do zarządców, administratorów nieruchomości i chcemy pomóc w ten sposób właśnie tym osobom w uprzątnięciu liści, które spadają na miejskie chodniki. Bo trzeba pamiętać o tym, że oczyszczanie nawierzchni chodników, które bezpośrednio przylegają do granicy nieruchomości prywatnej, muszą być przez tych właścicieli prywatnych trzymane w porządku.
2: Wypełnione worki z liśćmi odbiorą bezpłatnie wyznaczone przez miasto służby. Akcja potrwa do końca roku. Regularne sprzątanie ma zapewnić bezpieczeństwo pieszym i utrzymać porządek w mieście. Naprawa torowiska pomiędzy Rondem Kaponiera a ulicą Dąbrowskiego w Poznaniu potrwa do 2 października. Dzień później służby torowe przeniosą się na część węzła od strony mostu teatralnego, gdzie będą wymieniane m.in. zwrotnice. Jednocześnie trwa usuwanie awarii na ulicy Dowbora Muśnickiego w miejscu, w którym stwierdzono pęknięcie płyty torowej spowodowane, jak ustalono, wypłukaniem jej podbudowy. W związku z tym zamknięty został odcinek trasy tramwajowej przez most Świętego Rocha między węzłem Kurnicka a ulicą Podgórną. Wprowadzone zostały zmiany w komunikacji miejskiej. Więcej można przeczytać na stronie poznań.pl, a także MPK i ZTM.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Poznańskie Zoo wreszcie zdradziło imiona małych pandek rudych. Szczegóły wyboru zdradza Remigiusz Koziński z Poznańskiego Ogrodu.
5: Na imię Zizi i Lulu. Takie imiona nadały mieszkanki DPS-u przy ulicy Niedziałkowskiego na Poznańskiej Wildzie. Zizi to imię oznacza w języku arabskim kogoś, kto jest pogodny, aktywny. Natomiast drugie imię Lulu oznacza perełkę, kogoś, kto jest delikatny.
2: No i pierwsze kroki na zewnętrznym wybiegu. Zwiedzający będą musieli jednak jeszcze trochę poczekać.
5: Kiedy będzie można je zobaczyć na wybiegu? No myślę, że to będzie najwcześniej za miesiąc, może półtora. Pandki potrzebują dużo czasu do tego, żeby się w pełni rozwinąć. One w warunkach naturalnych świetnie wspinają się na drzewach, ale muszą się tego nauczyć.
2: Zizi i Lulu oficjalnie dołączyły już do rodziny poznańskiego zoo. Każdy maluch to realna szansa na przetrwanie tego zagrożonego gatunku.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
6: Czy za oknem widzicie Państwo chociaż jedną chmurę? Bo może być tak, że w Poznaniu właśnie teraz przestają być chmury obecne ponad nami, a będzie błękit. Ale może być też tak, że trochę chmur jednak zobaczymy, z tym, że słońca na pewno dzisiaj też nie zabraknie. 8 stopni teraz na termometrach w Poznaniu, 6 stopni to jest jednak temperatura odczuwalna. A dlaczego 6, skoro 8 na termometrach? Bo porywy wiatru imponujące, 40 km na godzinę. Jutro będzie jeszcze więcej, bo jutro prędkość wiatru dojdzie nawet do 50 km na godzinę. Ale za to dzisiaj korzystne warunki biometeo. Pewnie to czujecie. No i w nocy też będzie biometr korzystny. Jutro jedynie ten drugi, o którym nie będziemy teraz wspominać. No po co sobie psuć nastrój? Po co?

już 6 minut po godzinie 7, słuchacie Radia Emaus. U nas już niedługo, o 7.30, przegląd pierwszych stron gazet. Zapraszam, Arkadiusz Szymański.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jestem misjonarzem w mojej codzienności. Jezus mnie posyła, żebym głosił Ewangelię tam, gdzie jestem. Dobrze jest w pracy robić znak krzyża przed posiłkiem. Dobrze jest w domu codziennie czytać dzieciom Biblię na dobranoc. Dobrze jest w małżeńskich rozmowach nie przerywać, ale wsłuchiwać się z szacunkiem w słowa drugiej osoby. Dobrze jest pościć w intencji kogoś, kto zmaga się z chorobą. Do kogo szczególnie mnie dziś Jezus posyła?

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Ona zaraz powie, że nazywa się Lolita. Moi, je m'appelle Lolita. I to zaśpiewa Alizé o godzinie 7:17 na naszej antenie.

To już dzisiaj o godzinie 17 w księgarni Świętego Wojciecha przy Alejach Marcinkowskiego. W Poznaniu odbędzie się wyjątkowe spotkanie. Spotkanie z redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze, ojcem Romanem Bieleckim. Będę miał przyjemność poprowadzić to spotkanie, ale tak naprawdę bohater będzie jeden. A w zasadzie chyba nie jeden, bo patrząc na publikację ojca Romana, to myślę, że wielu tam bohaterów się dzisiaj pojawi podczas tego spotkania, ale myślę, że jeśli chcielibyście posłuchać, to warto tam się dzisiaj pojawić w księgarni Świętego Wojciecha o godzinie 17. Porozmawiamy o literaturze. Na pewno to literatura będzie w centrum naszej uwagi, no ale myślę, że skoro będziemy mówić też o publikacjach, które mówią, może nie wprost, ale dotykają tematu wiary, Boga, to i Bóg na pewno tam zagości. No jak nie, jak tak. Oczywiście, że tak będzie. Moi drodzy, a jeśli chodzi o to, co u nas się wydarzy już za chwilę, o 7.30 przegląd pierwszych stron gazet. Zapraszam serdecznie. Zobaczymy, o czym dzisiaj dzienniki piszą. No ale to będzie dosłownie taka namiastka tego, co znajdziecie w środku, bo czasu niewiele, a to dosłownie taki tylko wprowadzenie, delikatne, muśnięcie tej porannej prasy, bo może kogoś to zachęci do tego, żeby zajrzeć głębiej. O 7.30 wspomniany przegląd prasy, to już za chwilę, ale na razie jeszcze zagramy.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranna prasówka.
1: Zaczynamy poranny przegląd prasy. W zasadzie pierwszych stron gazet, nie zapominajmy o tym. Dziennik Gazeta Prawna, najpierw na tapet i tutaj o kondycji konsumentów. Dane w ujęciu realnym przedstawia Dziennik Gazeta Prawna. Jak to wygląda? Konsument słabszy niż oczekiwano. Sprzedaż detaliczna w sierpniu rozczarowała, bo rynek wierzył, że polski konsument jest odporny jak w poprzednich okresach szoków covidowego i roku 2022. We wrześniu zaufanie konsumentów utrzymało się na wysokim poziomie pomimo dalszych zawirowań geopolitycznych, a mimo spowolnienia wzrostu realnych wynagrodzeń gospodarstwa domowe powinny utrzymać tempo wzrostu konsumpcji prywatnej na poziomie około 3% w drugiej połowie 2026 roku, tak oceniają analitycy Erste Group. O tym dzisiaj przeczytacie w Dzienniku Gazecie Prawnej, ale tutaj także o tym, że wicepremier musiał ustąpić Chinom. Chodzi o wizytę Władysława Kosiniaka-Kamysza w Stanach Zjednoczonych. W tle odwołania wizyty w Waszyngtonie pojawia się nie tylko konkurencyjne spotkanie z przywódcą Chin, ale też kwestia stałej bazy w Polsce i relacji politycznych. Wojciech Kubik pisze na ten temat, że odwołanie wizyty powoduje, że na placu boju za oceanem pozostaje jedynie teraz prezydent Karol Nawrocki, biorący udział w sesji ONZ. O tym przeczytacie dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej. Kolejny tytuł to Rzeczpospolita. O tym tutaj, że Putin chce postawić NATO pod ścianą. Rosja robi wszystko, by odciąć Ukrainę od dostaw. Czekają nas ataki na węzły komunikacyjne, a w końcu tak zwane przesilenie. Marek Kozubal szczegółowo na ten temat pisze dzisiaj w Rzeczpospolitej, ale w Rzeczpospolitej także o tym, jak to po sukcesach AfD w Landach Wschodnich kanclerz Niemiec Friedrich Merz będzie domagał się cięć w budżecie Unii Europejskiej na lata 2028-2034. W Rzeczpospolitej także o tym, czy Wałbrzych wygra rywalizację o mieszkańców z Wrocławiem. O co chodzi? Chodzi o to, że eksperci twierdzą, że mniejsze miasto może wygrać z większym rywalizacją mieszkańców, ale musi zaoferować cały pakiet benefitów. Jeden element, nawet jeśli będzie to nowe, tanie komunalne mieszkanie, nie wystarczy. Czy Wałbrzych wygra na benefity z Wrocławiem? O tym przeczytacie dzisiaj w artykule Jolanty Szymczyk-Przewoźnej w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Kolejny tytuł, do którego zaglądamy, to Gazeta Polska Codziennie. No i tutaj między innymi o tym, że Moody's tnie rating Polski. Decyzja agencji Moody's o obniżeniu ratingu Polski była dla rynku zaskoczeniem. Agencja wskazała jednak na trwałe pogorszenie kondycji fiskalnej Polski i rosnące zadłużenie. Rząd Tuska otrzymał sygnał, że rosnący deficyt i dług stają się coraz ważniejszym elementem oceny wiarygodności Polski, ale w Gazecie Polskiej Codziennie także o tym, że rząd chwali się myśliwcami, którym nie zapewnił serwisu. O jakie myśliwce chodzi? O FA-50. Więcej na ten temat dzisiaj przeczytacie w Gazecie Polskiej. A do tematów z pierwszych stron gazet będziemy jeszcze wracać.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 7:33.

Robert Krawczyk. Te personalia mówią wam coś? No, warto, żeby mówiły, bo to jednak bardzo ważna postać na rynku muzycznym w Polsce. Działa pod pseudonimem Dry Skull. Jest to uznany producent muzyczny i kompozytor, który m.in. odpowiadał za produkcję dwóch oficjalnych hymnów w festiwalu Męskie Granie, a więc Wolne Duchy w 2024 roku, no i To Bardzo Ziemskie w 2025 roku. Współpracuje z wieloma artystami, współtworzy ich utwory, nadaje im wyjątkowego stylu i myślę, że Dry Skull to jest ktoś, o kim warto wiedzieć, bo jeśli ktoś lubi utwory chociażby Ralfa Kamińskiego, Igora Herbuta czy Błażeja Króla, no to warto też wspomnieć o kimś takim jak Dry Skull, czyli wyjątkowy kompozytor i producent muzyczny. Za chwilę usłyszymy jego wariant utworu, w zasadzie utwór, który stworzył razem z Wiktorem Waligurą, Cztery pory roku. Wiktor Waligura śpiewa, ale kompozycyjnie i muzycznie za ten utwór odpowiada niewątpliwie Robert Krawczyk, występujący pod muzycznym pseudonimem Dry Skull. A zatem u nas teraz o 7.43 na antenie Cztery pory roku, Wiktor Waligura w kompozycji Dry Skull.

0: Robert Krawczyk. Jego brzmienie w tym utworze na pewno można usłyszeć, ale on współpracował z takimi wykonawcami jak m.in. Soku, Pocahontas, Ten Typ Mes, Mrozu, Afromental, Baranowski, Lanbery, Dawid Podsiadło, Krzysztof Zalewski, Daria Zawiałow, Igor Herbut, Grupson, Ralf Kamiński, Maryla Rodowicz, Natalia Przybysz, czy choćby Paula Roma. Produkcje i kompozycje Dry Scala wyróżniają się nowoczesnym brzmieniem oraz umiejętnym łączeniem różnych gatunków muzycznych. No, inspiruje się wieloma różnymi dźwiękami, co pewnie było słychać przed momentem w tym utworze, który zaśpiewał Wiktor Waligura, no ale muzycznego szlifu nadał mu Dry Skull, czyli Robert Krawczyk.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Hagiografia, czyli żywoty świętych. Lubicie Państwo zgłębiać życiorysy świętych? No może nie całe ich historie, ale niektóre fragmenty na pewno są imponujące. Na przykład dzisiaj patronem dnia jest święty Maurycy i towarzysze. Dowódca rzymskiego legionu założonego z chrześcijan, którzy ponieśli męczeńską śmierć w III wieku w szwajcarskim Aguanum. To jest dzisiejszy St. Moritz, za odmówienie złożenia ofiary pogańskim bóstwom. Ale dzisiaj w kalendarzu liturgicznym także błogosławiona Bernardyna Maria Jabłońska, współzałożycielka zgromadzenia sióstr Albertynek, posługujących ubogim, duchowa córka świętego brata Alberta. W kalendarzu liturgicznym dzisiaj także patron święty Emeran z Ratyzbony, biskup i męczennik z VII wieku, no i także święty Ignacy z Sancja, prezbiter z zakonu kapucynów z XVIII wieku. Warto czasami spojrzeć na te postaci, które pojawiają się w kalendarzu liturgicznym jako patronowie poszczególnych dni, no bo za każdym z nich kryje się jakaś niesamowita historia i to czasami jest bardzo, bardzo niesamowite, no i też takie inspirujące do tego, jak my powinniśmy się zachowywać, jak powinniśmy żyć, żeby to było dobre, żeby to było miłe, żeby to było takie, jakby tego życzył sobie chociażby Pan Bóg w naszym życiu.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12:30.
6: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Pod Poznaniem powstaje pierwszy w Polsce schron podwójnego zastosowania. W stolicy Wielkopolski zakończył się remont domu tramwajarza. Można się już zapisywać na piąty bieg Laur Przyrodnika. Pierwszy w Polsce schron podwójnego zastosowania powstaje w podpoznańskiej miejscowości. O szczegółach nasz reporter Mateusz Markiewicz.
2: Mowa o Jerzykowie, które się znajduje nieco ponad 20 km od stolicy Wielkopolski. Potężny betonowy obiekt znajdzie się kilka pięter pod ziemią, pod szkolnym boiskiem. Wykonawca przygotował już wykop, a w tym tygodniu na plac budowy trafią gotowe prefabrykaty. Budowla połączy funkcję cywilną z obronną. Będzie w pełni autonomiczna i całkowicie zabezpieczona przed skażeniem. W razie zagrożenia bezpieczne ukrycie znajdzie tam około 100 osób, które przy odpowiednich zapasach będą mogły przetrwać pod ziemią przez długi czas. Koszt budowy wynosi około 5 milionów złotych. Obiekt ma zostać oddany do użytku pod koniec listopada. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
1: Perła poznańskich Jerzyc odzyskała dawny blask. Już za kilka dni oficjalnie otwarty zostanie wyremontowany dom tramwajarza. Blisko stuletniemu zabytkowi przywrócono pierwotny układ, a w salach odtworzono detale wykończeniowe. Obiekt działający jako dom kultury będzie teraz bardziej dostępny, mówi miejska i osiedlowa radna Poznania Justyna Kuberka.
3: Winda tutaj była bardzo potrzebna. Seniorzy mieli tutaj utrudnione wejście, nie tylko seniorzy, ale także osoby niepełnosprawne. Także ta dostępność będzie lepsza, a na pewno lepsza jest akustyka, będzie są wyciszone ściany.
1: Wiceprezydent Poznania Marcin Gołek zauważa, że prowadzenie kulturalnych ośrodków na osiedlach jest bardzo ważne.
4: Tak jak staramy się, nie wiem, w sporcie, żeby blisko każdego mieszkańca był basen, boisko, miejsce do rekreacji, tak samo w takim mieście jak Poznań na pewno musimy dbać o to, żeby mieszkańcy mieli w tak zwanym swoim firtlu miejsce, gdzie mogą obcować z kulturą.
1: Oficjalne otwarcie domu tramwajarza zaplanowano na 1 października. Można się już zapisywać na piąty bieg Laur Przyrodnika. Na uczestników czeka 5-kilometrowy bieg główny, rywalizacja Nordic Walking oraz konkurencje dla najmłodszych. Trasa będzie prowadzić przez tereny Ogrodu Dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Kampusu Cieszkowskich. Kierownik Centrum Kultury Fizycznej Przyrodniczej Uczelni Sławomir Juryta wyjaśnia, jak zgłosić swój udział.
5: Nam bardzo zależy na tym, żeby wszyscy się zapisywali, ponieważ bieg jest otwarty dla każdego. I dla doświadczonych biegaczy jest to pewnie i okazją do sprawdzenia swojej formy, ale to jest dla każdego, kto zaczyna biegać, może być to i fajną motywacją, i tym pierwszym krokiem, żeby można było sobie pobiec, ruszyć się przede wszystkim z domu. Zapisy są na stronie laurprzyrodnika.pl.
1: Bieg odbędzie się w sobotę 10 października i potrwa od 10 do 14.
0: Informacje z Watykanu.
1: Nie możemy pozostawać obojętni ani przyzwyczajać się do tak wielkiego cierpienia, napisał Leon XIV w orędziu na 112 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który przypada w najbliższą niedzielę. Dokument papież poświęca małoletnim, którzy doświadczają migracji i ucieczki, przypomina o ich nieskończonej godności oraz apeluje o ochronę ich praw, łączenia rodzin i integrację. Leon XIV wskazuje, że każdego roku miliony dzieci i młodzieży są zmuszane opuszczać swoją ziemię z powodu wojen, ubóstwa, przemocy i katastrof naturalnych. Papież zwraca również uwagę na śmierć na szlakach migracyjnych, handel ludźmi, wykorzystywanie, przemoc seksualną, przymusowe małżeństwa oraz werbowanie dzieci do udziału w konfliktach zbrojnych.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
6: Nieśmiało, ale jednak słupek rtęci wędruje w górę. Już nie 8, a 9 stopni pokazują termometry. Natomiast odczuwalna temperatura to jeszcze 8 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne dość wysokie dzisiaj. W zasadzie powiedziałbym, że bardzo wysokie nawet. 1025 hektopaskali. Jakość powietrza dobra. Jeśli chodzi o deszcz, który dzisiaj się pojawi. Pojawi się? No nie pojawi się. Chyba, że mieszkacie w Gnieźnie, to tam może trochę popadać. Albo w Wągrowcu, tam również opady są możliwe. No i może jeszcze Kalisz i Kępno. Tam dzisiaj też oprócz słońca będą także chmury deszczowe i trochę popada. Pozostała część regionu raczej bez deszczu dzisiaj, a całkowicie bezchmurne niebo, no to na pewno Konin i Krotoszyn dzisiaj.
0: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Raczej to spokojny jest poranek. 8:05 na zegarze, słuchacie Radia Emaus. Piotr Wielicki przedstawił informacje, Arkadiusz Szymański przed mikrofonem, a o 8:30 będzie gość jeszcze.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Emaus. Dobre radio. 5 minut z Bogiem.
2: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zawołał 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób i wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy. Nie miejcie też po 2 suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli by was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.
3: Nie bierzcie nic na drogę.

0: Nic znaczy tu naprawdę nic. Żadnego zabezpieczenia, żadnego planu B. Jezus nie mówi weźcie mało, ale nie bierzcie nic. Idźcie bez zabezpieczenia. Większość decyzji odkładamy właśnie dlatego, że czegoś nam brakuje. Czasu, pieniędzy, pewności czy odpowiednich warunków. Zawsze znajdzie się jakiś powód, żeby jeszcze nie zaczynać. Uczniowie wyszli z pustymi rękami. Ewangelia nie mówi, że było łatwo. Mówi tylko, że poszli. Pomyśl, co dziś najbardziej powstrzymuje mnie przed zrobieniem kroku, do którego zaprasza mnie Bóg? Czy to rzeczywiście konieczna przeszkoda, czy tylko mój lęk?
1: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus.

Już za 7 minut Piotr Wielicki i jego gość, poranny gość. Pojawia się tutaj codziennie od poniedziałku do piątku o 8.30, ale jeśli ktoś z Was o 8.30 nie może tego posłuchać, to nic straconego, bo później te rozmowy z naszymi gośćmi znajdują się na naszej stronie internetowej radioemaus.pl w zakładce Gość Poranny. Możecie też korzystać oczywiście z naszych zasobów za sprawą aplikacji mobilnej, do której ściągnięcia serdecznie zachęcam, bo to bezpłatna aplikacja działająca na wszystkich urządzeniach mobilnych. No i wystarczy, że macie dostęp do internetu, a wtedy możecie zarówno słuchać nas na żywo, nawet jeśli jesteście po drugiej stronie globu, a jest tam internet, to możecie nas słuchać na żywo. No a jeśli chcecie korzystać z naszych zasobów, czyli z tych rozmów, które tutaj się odbyły, z jakichś ciekawych naszych zasobów, to też możecie to robić w dowolnej części kuli ziemskiej, a nawet w kosmosie pewnie. Jeśli tam zasięg internetu jest, to też da się to zrobić. 8.24 na zegarze, a więc 6 minut pozostało do spotkania z porannym gościem. Kto to będzie, przekonacie się o 8.30. Piotr Wielicki zaprasza.

0: zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.pl.
1: Po reklamie. Radio Emaus.
2: Na zegarze 8:30.
1: Poranny gość.
3: Naszym porannym gościem jest dziś pan dr Piotr Kubiak z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Panie doktorze, Alternatywa dla Niemiec, partia taka prawicowo-populistyczna, zwyciężyła w minioną niedzielę w wyborach lokalnych w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. 2 tygodnie wcześniej odniosła zwycięstwo w Saksonii, Anhalcie. Co te wyniki wyborów pana zdaniem w tych landach mówią o nastrojach w Niemczech?
4: Dokładnie tak jak pan powiedział, tam jeszcze w niedzielę były wybory w Berlinie, tam trochę wyniki były inne.
3: Tam lewica, Die Linke, tak?
4: Tak, mm-hmm. czyli generalnie jakby te wyniki tych wyborów pokazują, że na wschodzie Niemiec, no, społeczeństwo niemieckie jest wyraźnie niezadowolone z polityki zarówno rządu federalnego, jak i również tych rządów lokalnych, tak? Na poziomie krajów związkowych. O ile w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim jeszcze popularna premier Manuela Schwesig jakby poprowadziła kampanię socjaldemokratów w ten sposób, że niemalże zrównała się z Alternatywą dla Niemiec ta partia rządząca, ale odbyło się to kosztem pozostałych partii, między innymi Chadeków, którzy nie weszli po raz pierwszy w historii do Landtagu. Ale wracając do nastrojów, tak, generalnie nastroje w Niemczech są złe. Jest niezadowolenie z polityki rządu kanclerza Friedricha Merza. Niemcy, zwłaszcza Niemcy na wschodzie, są zawiedzeni tym, że z wielu obietnic kanclerza, no, które on przedstawił, mało co zostało zrealizowane, tak? A te zapowiedziane reformy, które są teraz wdrażane i wokół których toczy się dyskusja, między innymi reforma emerytalna czy reforma ubezpieczeń społecznych, one będą dotykały zwykłych Niemców, tak? No bo mówi się na przykład o pewnych zniesieniu pewnych przywilejów emerytalnych, z których korzystają jeszcze Niemcy ze wschodu, którzy jeszcze pracowali przed 1989 czy przed 1990 rokiem.
3: A jakie to czynniki też mogły wpłynąć na te wyniki, czy na przykład kwestia migracji, czy może koszty życia, które w tych wschodnich Niemczech pewno są wyższe, bo tutaj się chyba gorzej żyje niż na zachodzie Niemiec.
4: Dokładnie, jakby ci Niemcy na wschodzie czują się trochę takimi obywatelami drugiej kategorii w Niemczech. Dochody tam są niższe. Oczywiście teraz, między innymi po rosyjskiej agresji na Ukrainę, te koszty energii wzrosły bardzo wyraźnie w Niemczech. Niemcy się odcięły od dostaw rosyjskiego gazu. A na przykład Alternatywa dla Niemiec mówi, nie, my przywróćmy handlowe relacje z Rosją jak najlepsze. Źródłem naszego problemu jest to, że brakuje nam surowców z Rosji, tak? No a to się nie zgadza z polityką rządu federalnego, który i poprzedni rząd federalny Olafa Scholza i rząd Friedricha Merza wyraźnie jakby stawiają na wsparcie dla Ukrainy. I zresztą mieszkańcy Niemiec Wschodnich też narzekają na to, że no dobrze, my potrzebujemy pieniędzy na szkoły, na rolnictwo, a dużo środków przeznacza się na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, którzy również pojawili się po 2022 roku w Niemczech. Więc generalnie na wschodzie Niemiec udział tych obcokrajowców, udział imigrantów w społeczeństwie niemieckim jest wyraźnie niższy niż na przykład na zachodzie, ale to społeczeństwo było takie bardziej zamknięte. Głównie są to mieszkańcy mniejszych miejscowości, gdzie te obawy są dużo większe przed przyjazdem migrantów. Chodzi przede wszystkim o tych migrantów z krajów spoza Europy i no, jakby kulturowo ci mieszkańcy byłego NRD no, nie są na to przygotowani. Tak? Oni się tego boją bardziej niż ci Niemcy na Zachodzie. Stąd partie typu Alternatywa dla Niemiec podnoszą ten temat i na tym korzystają. Ale tak naprawdę wydaje mi się, że Alternatywa dla Niemiec korzysta przede wszystkim na tym, że właśnie ci mieszkańcy są rozczarowani polityką dotychczasowych rządów, polityką reprezentowaną przez różne partie centrowe, centrolewicowe, centroprawicowe, ale generalnie polityką prowadzoną przez te partie głównego nurtu i oni oczekują zmian. Tak? Alternatywa dla Niemiec nie tylko zyskała poparcie jak czasami my myślimy tych skrajnie prawicowych wyborców. Nie. Tam po prostu zwykli Niemcy, zwykli mieszkańcy mniejszych miejscowości.
3: Którzy są rozczarowani polityką rządu.
4: Obawiający się imigrantów, chcący, oczekujący zmian. Tak? I stwierdzają, no dobrze, jeśli tamte partie się nie sprawdziły, no bo ta sytuacja społeczno-gospodarcza w Niemczech się pogarsza, bezrobocie rośnie, są obawy dotyczące zamykania tych wielkich przedsiębiorstw, mówi się przede wszystkim o Volkswagenie i tak dalej, chociaż akurat w Mecklenburgii to no, Volkswagen nie ma swojej fabryki, ale generalnie no, są duże obawy, jest duże rozczarowanie i mieszkańcy oczekują zmian.
3: Czy w kolejnych wyborach, które są przed nami, w tych lokalnych landach, tam AfD też może zwyciężyć w tych wyborach?
4: Jakie
3: jest prawdopodobieństwo właśnie?
4: Tak, następne wybory będą w kwietniu i w maju, ale one będą na zachodzie Niemiec. I tam Alternatywy dla Niemiec w porównaniu do tych wcześniejszych wyborów, czyli wyborów sprzed 5 lat, bo tam wybory do parlamentów krajowych odbywają się co 5 lat, do Bundestagu co 4 lata, ale w odniesieniu do tych wcześniejszych wyborów krajowych Alternatywa dla Niemiec na pewno znacząco zwiększy swoje poparcie. Tego możemy być pewni, ale nie należy mimo wszystko oczekiwać, żeby AfD była w stanie pokonywać te tradycyjne partie, na przykład, nie wiem, Hadecję w Nadrenii Północnej Westfalii, czyli w takim największym, najbardziej ludnym kraju związkowym, gdzie mieszka no, blisko 1/4 wszystkich Niemców.
3: Także... A jeżeli sięgniemy trochę dalej do 2029 roku, czyli tych wyborów do Bundestagu, czy myśli pan, że Alternatywa dla Niemiec może być jednym z głównych pretendentów do walki o władzę?
4: Do walki o władzę to nie jestem pewien, ale do walki o zwycięstwo w ogóle w wyborach na poziomie federalnym na pewno tak. No bo teraz w sondażach jest to najsilniejsza partia, tak? No, oni nawet wyprzedzili Hadeków. I ta przewaga z każdym miesiącem się powiększa. Wiele będzie zależało też od właściwie dwóch czynników. Pierwsze, od tego, czy reformy, które planuje wdrożyć kanclerz Merz, i tutaj rząd koalicji CDU, CSU i SPD, czyli Hadeków i Socjaldemokratów, i jeśli do tego 2029 roku te reformy zaczną przynosić pozytywne efekty na sytuację społeczno-gospodarczą w Niemczech, te nastroje się poprawią, na co liczy Merz, to wtedy jakby jest szansa, że przynajmniej częściowo uda się odzyskać tych utraconych, zawiedzonych wyborców. Z drugiej strony Alternatywa dla Niemiec też widzi dla siebie pewną szansę, ale to jest też pewna obawa w odniesieniu do Saksonii-Anhalt, bo tam AfD ma szansę na przejęcie władzy. Też jeszcze nie wiemy w jakiej formie, czy to będą samodzielne rządy, czy to będą rządy mniejszościowe, czy to będzie ona tolerowana na przykład przez taką nową partię Sojusz Sary Wagenknecht, ale AfD może też się sparzyć na tych rządach, tak? No bo kraj związkowy ma swoje określone kompetencje, na przykład w edukacji, mają też swoją krajową policję, tak? Jest oczywiście również policja federalna, ale mają kraje związkowe mają pewne kompetencje i one też nie mogą zrealizować, AfD nie może zrealizować tych wszystkich celów ze względu na pewne ograniczenia kompetencyjne, konstytucyjne kraju związkowego. I się nagle może okazać, że część obietnic no, nie będą w stanie zrealizować, tak? I to też może wzbudzić pewne rozczarowanie wyborców, no bo przyszła alternatywa, obiecali dużo zmian, a tak naprawdę te zmiany na przykład nie poprawiły
3: nie
4: tej
3: poprawiły sytuacji.
4: Także dla nich to też jest pewne ryzyko, bo oczywiście celem AfD jest tym takim dalekosiężnym, jest zwycięstwo w wyborach w 2029 roku. Weidel mówi, że no chcieliby objąć władzę, ale no trudno oczekiwać przynajmniej na ten moment, żeby pozostałe partie na przykład zgadzały się na zawarcie koalicji z Alternatywą dla Niemiec. No bo jednak pod względem programowym, pod względem ideologicznym jest to partia lokująca się na prawej stronie.
3: Skrajnie prawicowa.
4: Oczywiście są mniejsze, skrajnie prawicowe partie, które są jeszcze na prawo bardziej od AfD, ale AfD właśnie wcisnęła się w tę taką trochę pewną pustkę, która się pojawiła, zwłaszcza po kryzysie migracyjnym, pomiędzy CDU z jednej strony, CDU i CSU z jednej strony, a z drugiej strony te małe, skrajnie prawicowe partie, czasami różnego rodzaju neonazistowskie, tak? I AfD zajęła tę pustkę i ona coraz wyraźniej zdobywa wpływy właśnie na tej prawej stronie sceny politycznej.
3: A czy Friedrich Merz po tej katastrofie, jak nazwał te wyniki, bo nie przekroczyli nawet 5% tego progu wyborczego, czy jest w stanie odbudować to zaufanie do siebie, do CDU?
4: Po pierwsze, tak, dokładnie, jak pan powiedział, i to też, żeby tutaj wybrzmiało, Chadecja po raz pierwszy w historii Republiki Federalnej Niemiec w wyborach krajowych w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim znalazła się poza Landtagiem, tak? To jest po prostu katastrofa. I przełom tak. Dla Chadecji. Problem Friedricha Merza polega na tym, że w związku ze słabymi wynikami jego partii, no bo on jest kanclerzem i równocześnie szefem największej partii koalicyjnej, To właśnie jemu zarzuca się to, że poprzez złamanie różnego rodzaju obietnic, poprzez swoją złą komunikację obiecanych reform, tak? Bo on nie potrafi powiedzieć ludziom, jakiego wyznaczyć tego celu, takiego jasnego, wyjaśnić, dlaczego są te reformy, tak? On jest za mało empatyczny dla wielu Niemców, więc jemu będzie to bardzo trudno jakby zmienić te swoje nastawienie, zmienić tę komunikację z wyborcami.
3: To swoje oblicze, tak?
4: Trochę tak, żeby mu zaufali. I to jest problem. W związku z tym pojawia się cały szereg spekulacji medialnych, mówiących o tym, no, że ten Merz powinien zostać zastąpiony kimś innym, tak? Tylko że problem polega na tym, że za bardzo nikt się nie kwapi z Chadecji, żeby go zastąpić.
3: Może ktoś powinien popracować nad wizerunkiem Merza.
4: Tak, żeby go zastąpić, no bo oni zdają sobie sprawę, ci inni liderzy Chadecji, że no to tak łatwo nie będzie, bo te reformy, które rząd federalny chce wdrożyć, będą dla części społeczeństwa bolesne i to jest problem, nie? Dlatego wydaje mi się, że przynajmniej na razie oczywiście poza różnymi spekulacjami medialnymi i tak dalej, wydaje mi się, że Merz ma mimo wszystko szansę przynajmniej przez jakiś czas wdrożyć te najtrudniejsze reformy, no utrzyma się do władzy. A jeśli na przykład w czasie tych wyborów na wiosnę Chadecja będzie miała słabe wyniki, to wtedy już może zacząć się taka poważna dyskusja nad znalezieniem jego następcy. I to jest kwestia, czy jeszcze w tej kadencji Chadecy będą chcieli zastąpić Merza, czy wystawiam już nowego kandydata na wybory, kandydata na kanclerza na wybory na 2029 rok, tak? Czyli właściwie Merz, czy mu się uda, czy mu się nie uda, najprawdopodobniej już nie będzie tym kandydatem na kanclerza na następne wybory. To jest też z racji wieku, bo już będzie miał około 75 lat. Chociaż patrząc na Adenauera, tak, to jeszcze byłby tak, młody. Jeszcze. To jest raz. Dwa, też są, już kreują się nowi liderzy, tak? To są politycy młodsi, którzy budują już swoje zaufanie i w obozie Chadecji, i generalnie na niemieckiej scenie politycznej. Na chwilę obecną na przykład premier nad Renii Północnej Westfalii jest tak rozważany, Hendrik Wüst, jest rozważany jako potencjalny następca Merza, ale on ma właśnie w przyszłym roku wybory u siebie, więc w swoim kraju związkowym, więc on przede wszystkim na tym się skupia, żeby Chadecja utrzymała władzę w tej nadrenii północnej Westfalii.
3: W tym jego regionie. Tak. I tutaj niestety musimy już postawić kropkę. Pan doktor Piotr Kubiak z Instytutu Zachodniego Poznania był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
4: Dziękuję.
1: Poranny gość. Radio Emaus. Dobre radio.
2: A do rozmowy z panem doktorem Piotrem Kubiakiem będziecie mogli państwo wrócić za sprawą tej rozmowy, która będzie dołączona do naszej strony internetowej radioemaf.pl, a także zachęcam do słuchania nas poprzez aplikację mobilną. Tam też do naszych zasobów jest dostęp i możecie słuchać rozmów z naszymi gośćmi w dowolnym dla siebie czasie, wtedy, kiedy tylko macie dostęp do internetu i chwilę wolnego czasu.

Polska. Port Polska, tak, miał zmienić naszą zależność od niemieckich hubów lotniczych, a tymczasem ogromne środki przeznaczone na jego budowę mają teraz trafić do zachodnich podmiotów. Do jakich podmiotów mają trafić i co to znaczy dla nas, dla Polski? O tym przeczytacie dzisiaj w naszym dzienniku. To są tematy, do których nie zdążyliśmy dotrzeć dzisiaj podczas przeglądu prasy, bo on zdecydowanie krótszy jest niż kiedyś. No i zatem teraz zachęcam do tego, żeby może zajrzeć dzisiaj do naszego dziennika i trochę o porcie Polska też poczytać, o tych środkach finansowych, na co teraz będą przeznaczone. Jeśli chodzi o popołudnie dzisiejsze, no to dzisiaj spotkanie przy kawie o godzinie 18.30 na antenie Radia Emaus. Livia Bredow zagości tutaj. No i będzie o Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej. Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej, tak. Jeśli ktoś zdobędzie wysoką notę na Krajowej Olimpiadzie, to potem kwalifikuje się do Olimpiady Międzynarodowej. No i o takiej Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej Livia Bredow dzisiaj odpowie. Cztery najlepsze osoby z Polski pojechały na Litwę, no i tam ta Olimpiada Międzynarodowa się odbyła. Szczegóły o 18.30. Livia Bredow będzie w Radiu Emaus opowiadać o Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej. Właśnie u nas na antenie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy! Po reklamie. Autopromocja.
4: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
4: To już 9 na zegarze.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
5: Rząd przyjął nowe regulacje prawne ograniczające wynagrodzenia i czas pracy lekarzy. W stolicy Wielkopolski ruszają targi Smaki Regionów. Zbliża się kolejna edycja Ukraińskiej Wiosny w Poznaniu. Praca najwyżej na dwa etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Rząd przyjął nowe regulacje prawne ograniczające m.in. wynagrodzenia i czas pracy lekarzy, mówi premier Donald Tusk.
6: Cały czas mówimy o środkach publicznych z NFZ-u. Nie dotykamy tutaj tego, co lekarz zarabia, mając prywatną praktykę. Będzie mógł pracować lekarz maksymalnie na dwóch etatach. I wtedy to maksymalne wynagrodzenie w skali roku na pewno nie przekroczy miliona, będzie około 900 tysięcy złotych w skali roku, czyli trochę ponad 70 tysięcy złotych miesięcznie. To jest ten górny pułap. I to jest wynagrodzenie nie tylko godne, ale nadal będzie to wynagrodzenie jedno z najwyższych w Europie, żeby nikt nie miał wątpliwości.
5: Reforma ochrony zdrowia jest reakcją na aferę związaną z lekarzem bez specjalizacji, który w ciągu roku w stołecznym szpitalu południowym zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Pakiet 5 rządowych ustaw dotyczących zmian w ochronie zdrowia ma być procedowany w Sejmie 6 października.
0: Informacje z Poznania.
5: W najbliższy weekend na międzynarodowych targach poznańskich odbędą się targi Smaki Regionów. Na stoiskach będzie można nie tylko degustować, ale także kupić produkty bezpośrednio od wystawców. W tegorocznej edycji udział wezmą producenci z różnych regionów kraju, mówi dyrektor projektu Smaki Regionów Robert Męcina.
7: Mamy reprezentantów od Białegostoku przez Rzeszów, Kraków, Wrocław, Gorzów, Szczecin, Gdańsk, Warszawę, Łódź. Cała kulinarna Polska przyjeżdża na ten weekend do Poznania, by pokazać swoje regionalne, tradycyjne, niespotykane nigdzie indziej produkty spożywcze, dania regionalne.
5: Będzie to także okazja do przyjrzenia się tradycyjnym recepturom, zauważa wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
8: Wiele produktów regionalnych naszych rodzimych producentów, a więc bardzo wysokiej jakości, przede wszystkim lokalnych, to jest bardzo ważne i już się nie zabraknie wędlin, mięsa, ale również różnego rodzaju serów, będą miody, oleje tłoczone na zimno.
5: Najmłodsi będą mogli wziąć udział w warsztatach. Jedną z atrakcji będzie mini piekarenka, a na dzieci czekać będzie również zagroda z żywymi zwierzętami. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Tematem likwidowanego osiedla maltańskiego w Poznaniu zajęli się radni na posiedzeniu Komisji Polityki Mieszkaniowej. Przed spotkaniem pikietowała część mieszkańców osiedla, choć na samo posiedzenie komisji nie przyszli, bo jak twierdzą, przez ostatnie lata nie otrzymali od niej żadnego wsparcia. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak dementuje te głosy, mówiąc, że jego mieszkańcy są umieszczani na listach socjalnych czy otrzymują propozycje zamieszkania w lokalach komunalnych.
3: Słuchasz informacji Radia Emaus.
5: Spotkajmy się z kulturą, to hasło tegorocznej ukraińskiej wiosny w Poznaniu. Od 1 do 4 października na uczestników czekać będą koncerty, wystawy, kino, warsztaty i spotkania poświęcone relacjom polsko-ukraińskim. Jednym z punktów programu będzie występ Lwowskiej Orkiestry Kameralnej oraz kino, zapowiada współorganizatorka wydarzenia Olga Chrychorasz.
9: Dwa filmy ukraińskie, Kuba i Alaska i jeszcze jeden film Do zwycięstwa, a także będzie wyjątkowy pokaz filmu Ziemia obiecana z ukraińskimi napisami. Uważam, że to jest taki super dobry krok do integracji, do tego, żeby te nasze kultury nadal blisko siebie przyjaźnili i także będą u nas warsztaty teatralne i warsztaty wybijki. To jest wyjątkowy taki rodzaj ludowej twórczości z zachodniej części Ukrainy.
5: Festiwal odbędzie się w kilku miejscach Poznania, m.in. w Centrum Kultury Zamek. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Program dostępny jest na stronie internetowej poznajsąsiada.org.
3: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
4: Korzystne warunki biometeo dzisiaj i korzystne będą także w nocy, a więc to taki przyjemny dzień dla nas, jeśli chodzi o nasze samopoczucie. Nie będziemy czuć się rozkojarzeni, nie będziemy czuli jakiegoś zdenerwowania, tylko wszystko będzie poukładane. Tak powinno przynajmniej być. Tak mówi biomet. Biomet jest korzystny. A jeśli chodzi o temperaturę, to maksymalnie dzisiaj termometry pokażą 18 stopni Celsjusza, ale ta odczuwalna będzie na poziomie 17 stopni Celsjusza. Póki co 10 na termometrach w Poznaniu, ale ciśnienie wysokie. 1023 hektopaskale, tylko że no, będzie spadać. W nocy spadnie do 1018 hektopaskali, a jutro do 1017 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Kultura żywego słowa i poprawna polszczyzna. O tym będzie już za chwilę, bo profesor Jerzy Bralczyk pojawi się tutaj 15 minut po godzinie 9, a o godzinie 9:20, no może 21, zapraszam na konkurs poranny.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Adam pyta o nazwę pewnego europejskiego kraju, o którym myślimy może niezbyt często, który pojawił się na mapie stosunkowo niedawno. Chodzi tutaj o Mołdawię. Mołdawia nie wywoływała naszych wątpliwości językowych, tym bardziej, że kiedyś jeszcze dawniej była bardziej z Rzeczpospolitą związana i mówiono i całe gospodarstwo mołdawskie i tak dalej, i tak dalej. Potem była, przyzwyczailiśmy się my ludzie mojego pokolenia do tego, że Mołdawia należała do, była to jedna z republik radzieckich i jako Mołdawię ją znaliśmy. Kiedy usamodzielniła się, zauważyliśmy, że nazwa, która teraz już jest bardziej mołdawska, a nie rosyjska, w oryginale brzmi Moldowa. I ta Moldowa pojawia się w tekstach i mołdawskich,

0: i rumuńskich, język mołdawski i rumuński to właściwie ten sam język. My mamy zatem tradycję Mołdawia i nowa, jeżeli byśmy chcieli nazywać to po mołdawsku, powinniśmy mówić Moldowa. Pojawiło się jednak coś trzeciego, coś dziwnego, mianowicie Mołdowa, pisane nie przez V, tylko przez W i przez E. Jest to taka hybryda, takie ni to polskie, ni to mołdawskie określenie, czy też sposób zapisu i chyba nie należałoby upowszechniać czegoś takiego. Albo mówmy po polsku i wtedy będziemy mieli Mołdawię, tak jak mówimy Francja, czy powiedzmy Hiszpania, nie używając określeń hiszpańskich czy francuskich, ale właśnie polskich, czy wręcz Niemcy, a nie Deutschland, to zupełnie inne nazwy, zresztą akurat Niemcy charakteryzują się tym, że ich kraj bardzo w różnych językach nazywa się kompletnie inaczej. I albo trzymajmy się Mołdawii, albo jeśli chcemy już oddawać tę nazwę oryginalną, piszmy Moldowa przez V. Mołdowa rzeczywiście jest czymś dziwacznym i niepotrzebnym.
1: Słowo o słowie.
0: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
2: Radio Emaus. Na dobry dzień.
3: Czy jest tu ktoś chętny na zdobycie dwóch biletów dla siebie i dla osoby towarzyszącej na Folwark Zwierzęcy? To klasyczne dzieło George'a Orwella, odtworzone na nowo. Mam dwa bilety do Cinema City i teraz konkurs poranny się rozpoczyna. 9.20 na zegarze, 71.48, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie wpisujecie nazwę miejsca, do którego dzisiaj was prowadzę. To jest miasto w województwie wielkopolskim w powiecie pleszewskim. Leży na Wysoczyźnie Kaliskiej nad rzeką Potoka. Tu kościół parafialny pod wezwaniem świętej Tekli, sięgający swą historią 1778 roku. No i może jeszcze jedna podpowiedź, tu Muzeum Ziemiaństwa w zespole pałacowo-parkowym w Pałacu Gorzeńskich. 71.48, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem kropka, potem wasze imię, nazwisko, a następnie nazwę tego miejsca. Przypomnę, że do wygrania dzisiaj bilety dla zwycięzcy i osoby towarzyszącej na Folwark Zwierzęcy w Cinema City. Taka nagroda dzisiaj w konkursie. Zapraszam!

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
7: 9.30 na zegarze. Posłuchajmy, co przyniesie dzień, bo ja jeszcze tego nie wiem, ale wydawcy informacji Radia Emaus i reporterzy Radia Emaus pewnie już wiedzą, więc Piotr Wielicki ze mną w studiu. Dzień dobry, Piotrze.
8: Dzień dobry.
7: Cóż takiego dzisiaj usłyszymy w informacjach Radia Emaus?
8: Niebawem rozpocznie się rok akademicki, do Poznania wrócą studenci. No i teraz pytanie, gdzie będą mieszkać, bo okazuje się, że na 30 tysięcy kandydatów przyjętych na przykład na UAM do akademików dostało się 20% z nich.
7: A poza tym akademiki, posłyszałem, że bardzo drogie obecnie.
8: No więc właśnie dlatego studenci, jak się okazuje, wolą mieszkać z rodzicami niż w akademiku. Nawet dojeżdżać spod poznańskich miejscowości, bo jest taniej.
7: No jest to pewien paradoks. No,
8: na przykład z najdroższą opcję Uniwersytetu Mickiewicza w akademiku trzeba miesięcznie zapłacić 1400 zł.
7: No to na kieszeń, kieszeń studencką to jest gruba
8: bardzo
7: przesada.
8: Bardzo dużo i dlatego tak mało miejsc w tych akademikach jest zajętych i tym będziemy się dzisiaj zajmować. Powiemy także o tym, że schronisko dla psów Azorek w Obornikach zbiera kasztany.
7: Kasztany dla psów?
8: Dla psów, no tak. Ale chodzi o to, że te kasztany będą sprzedawane, odwożone do skupu i za pieniądze uzyskane ze sprzedaży kasztanów będzie kupowana karba dla psów.
7: A ciekawy system naczyń połączonych.
8: Tak. No i można te kasztany dostarczać właśnie do schroniska.
7: Widzicie, czyli nie tylko ludziki robimy z kasztanów, można też zrobić dobro poprzez kasztany, tak przekazując je do schroniska.
8: Tak jest. Cóż jeszcze? Poznański Zespół Żłobków zaprasza na tak zwane drzwi otwarte dla dzieci i dla rodziców. Dla dzieci będą warsztaty, dla rodziców spotkania.
7: Wyobraziłem sobie, jak takie maluchy żłobkowe wchodzą na drzwi otwarte do takiego żłobka i gugu, aga, aga, igy, ago, bo mnie nie wszyscy jeszcze tam przecież mówią dobrze.
8: Tak, ale rodzice będą mogli zapoznać się z ofertą, z opieką, z edukacją. Te spotkania będą się odbywały, już się właściwie odbywają. One są tam gdzieś od godziny 17-18, także po pracy rodzice mogą ze spokojem tam dotrzeć.
7: A dzieci mogą sobie pogaworzyć w towarzystwie.
8: A dzieci mogą sobie tak pogaworzyć. Co jeszcze? Dowiemy się, co nasz prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, sądzi o tej planowanej bazie wojskowej amerykańskiej. Mhm. Czy to będzie Poznań, czy okolice Poznania, czy jednak gdzieś tam koło Wrocławia. Zobaczymy, jakie mamy szanse według naszego prezydenta.
7: Dobrze, i tu ci urywam, bo 20 sekund nam zostało, chyba że jakąś kropkę taką jeszcze postawisz.
8: To dzisiaj rusza Polagra, no i jeszcze o tej Polagrze też powiemy.
7: Dobrze. Piotr Wielicki, wydawca informacji Radia Emaus, mówił troszeczkę o tym, co będzie dzisiaj w informacjach Radia Emaus, ale jeśli chcecie wiedzieć więcej, to punktualnie o pełnych godzinach musicie być blisko radioodbiorników. Bardzo ci, Piotrze, dziękuję.
8: Dziękuję bardzo.
0: Radio Emaus. Dobre radio.
7: A my za chwilę wracamy do konkursu.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Sporo już wiecie o tym miejscu, którego dzisiaj poszukujemy, ale mam jeszcze kilka podpowiedzi. Proszę bardzo. Tutaj, w tym miejscu znajdziecie największe drzewa w Wielkopolsce. No i tutaj może być pewien kłopot, bo niektórzy mogą kojarzyć na przykład dęby w innej miejscowości, ale to no niekoniecznie chodzi o dęby, bo tu największe drzewa w Wielkopolsce, między innymi, uwaga, platan konstytucyjny. Platan konstytucyjny tutaj w tym miejscu znajdziecie. To jest około 11 metrów obwodu pnia. Wyobrażacie sobie, jakie duże drzewo? 71,48 złotówkę i 23 grosze. Tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejsca, do którego dzisiaj o poranku was prowadzę. Do wygrania dzisiaj bilet dla zwycięzcy i dla osoby mu towarzyszącej na folwark zwierzęcy, na nową ekranizację tej wyjątkowej powieści George'a Orwella o tym, że wszystko zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze. Wszyscy to wiedzą, ale warto sobie przypomnieć. Warto sobie przypomnieć tę klasykę literatury. George Orwell i folwark zwierzęcy w nowej odsłonie filmowej, bajkowej, tak naprawdę animowanej. To możecie zdobyć bilety właśnie na ten film w Cinema City.

0: 71 48 złotówkę i 23 grosze. Tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie Emaus, potem kropka, potem wasze imię, nazwisko, a następnie nazwę miejsca. Do wygrania bilety na folwark zwierzęcy. Zapraszam.
1: Dobra muzyka na dobry dzień.
0: A SMS kosztuje złotówkę i 23 grosze. Tylko tyle.

Miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie pleszewskim. Leży na Wysoczyźnie Kaliskiej nad rzeką Potoka. Tu jest kościół parafialny pod wezwaniem świętej Tekli, sięgający swą historią 1778 roku. Tutaj także w tej miejscowości znajdziemy Muzeum Ziemiaństwa w zespole pałacowo-parkowym w Pałacu Gorzeńskich. No i tutaj, w tej miejscowości, moi drodzy, największe drzewa w Wielkopolsce. Między innymi, uwaga, platan konstytucyjny, którego obwód pnia sięga 11 metrów. Za chwilę dzwonię do kogoś, bądźcie czujni.

0: I po drugiej stronie ze mną powinna być Alicja. Dzień dobry, Alicjo, jesteś tam?
1: Dzień dobry, jestem.
0: Powiedz mi, dokąd ja się w ogóle dodzwoniłem?
1: Do Robakowa.
0: Do Robakowa, ale nie o Robakowo tu chodzi. Jaka to miejscowość dzisiaj poszukiwana jest w konkursie porannym?
1: Jest to Dobrzyca.
0: Dobrzyca, oczywiście, że tak. Brawo, brawo, brawo dla ciebie. W ogóle patrzę na czas przysłania wiadomości. No bardzo szybko wydedukowałaś, o co tutaj chodzi. Nawet chyba do tych drzew nie doszłaś, prawda?
1: Nie, nie. Podpowiedzią był ten kościół świętej Tekli.
0: A, proszę bardzo, ale wiedziałaś, że tam jest też taki platan, który jest imponującym drzewem i 11 metrów obwodu ma pnia?
1: Nie, dowiedziałam się teraz.
0: A, no widzisz. Moja droga, ale gratuluję ci serdecznie, bo to jest prawidłowa odpowiedź. Oczywiście o Dobrzycę tutaj chodzi. Wygrywasz bilet dla siebie i dla osoby towarzyszącej na najnowszą ekranizację Folwarku Zwierzęcego na motywach powieści George'a Orwella. Mam nadzieję, że jesteś zadowolona.
1: Tak, bardzo.
0: Moja
1: bardzo
0: droga,
1: dziękuję.
0: To nie będzie co prawda w Robakowie, bo to trzeba przyjechać do Poznania, do Cinema City, bo tam będzie ten seans, ale mam nadzieję, że nie będzie to problemem. Także już poza anteną porozmawiamy sobie, jak odebrać nagrodę, a tymczasem przekazuję tobie głos. Jeszcze szybciutko możesz kogoś pozdrowić?
1: Pozdrawiam całą rodzinę, wszystkich słuchaczy Radia Emaus oraz pracowników Radia Emaus.
0: Cudownie.
1: Dziękuję.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: i mamy punktualnie godzinę 10.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Poród to ciągle doświadczenie negatywne lub traumatyczne, alarmuje Fundacja Matecznik. W stolicy Wielkopolski ruszyła coroczna akcja Liść. Kolejne spotkanie z cyklu Silent Book już jutro w Poznaniu. Część Wielkopolanek nadal uważa poród za doświadczenie negatywne lub traumatyczne. Tak wynika z raportu Fundacji Matecznik. Fundacja sprawdziła, z jakimi nieprawidłowościami mogą spotkać się kobiety rodzące w wielkopolskich szpitalach. Niestety w każdym z nich stwierdzono nieprawidłowości. Duża część dotyczyła czynności medycznych wykonywanych bez świadomej zgody pacjentki, mówi prezeska Fundacji Matecznik Alicja Nowaczek.
3: Zbadanie wewnętrzne to jest nacięcie krocza, podanie oksytocyny, to są poważne interwencje medyczne. I to wszystko rzeczywiście może nam trochę tłumaczyć to, dlaczego ostatecznie aż 14% ankietowanych kobiet wspomina swój poród jako doświadczenie negatywne lub wręcz traumatyczne.
2: Według raportu Fundacji Matecznik w Wielkopolsce wciąż trudno także o znieczulenie zewnątrzoponowe. Obecnie zapewnia je około połowa szpitali w województwie, choć jeszcze kilka lat temu nie robiła tego żadna lecznica. Zdaniem fundacji dyrektorzy szpitali powinni także więcej inwestować w szkolenia dla personelu, m.in. z empatycznej komunikacji.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: W Poznaniu ruszyła coroczna akcja Liść. Jej celem jest pomoc w uprzątaniu liści opadających na miejskie chodniki położone przy posesjach, mówi Agata Kaniewska, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
4: Ta akcja cieszy się dużą popularnością. Ona jest skierowana do właścicieli, do zarządców, administratorów nieruchomości i chcemy pomóc w ten sposób właśnie tym osobom w uprzątnięciu liści, które spadają na miejskie chodniki. Bo trzeba pamiętać o tym, że oczyszczanie nawierzchni chodników, które bezpośrednio przylegają do granicy nieruchomości prywatnej, muszą być przez tych właścicieli prywatnych trzymane w porządku.
2: Wypełnione worki z liśćmi odbiorą bezpłatnie wyznaczone przez służby miasto. Akcja potrwa do końca roku. Regularne sprzątanie ma zapewnić bezpieczeństwo pieszym i utrzymać porządek w mieście. Naprawa torowiska między rondem Kaponiera a ulicą Dąbrowskiego w Poznaniu potrwa do 2 października. Dzień później służby torowe przeniosą się na część węzła od strony mostu teatralnego, gdzie będą wymieniane m.in. zwrotnice. Jednocześnie trwa usuwanie awarii na ulicy Dowbora Muśnickiego, w miejscu, w którym stwierdzono pęknięcie płyty torowej spowodowane, jak ustalono, wypłukaniem jej podbudowy. W związku z tym zamknięty został odcinek trasy tramwajowej przez most Świętego Rocha między węzłem Kurnicka a ulicą Podgórną. Wprowadzone zostały zmiany w komunikacji miejskiej. Więcej można przeczytać na stronie poznań.pl, a także MPK i ZTM.
1: Informacje kulturalne.
2: Kolejne spotkanie z cyklu Silent Book już jutro w Poznaniu. O formule wspólnego czytania w Teatrze Polskim opowiada Anna Maślankowska, jedna z pomysłodawczyń wydarzenia.
5: Spotykamy się w wybranej przestrzeni teatru, piwnicy pod sceną i przez godzinę czytamy w ciszy. Każdy swoją lekturę we własnym tempie. Czytamy bardzo różne książki, dlatego każde spotkanie może być okazją do poznania nowych tytułów i stworzenia własnej listy lektur.
2: Po godzinie cichej lektury uczestnicy sami decydują, czy chcą wejść w interakcję z innymi. Wszystko za sprawą odpowiednich zakładek.
5: Żółta zakładka oznacza chętnie porozmawiam, natomiast biała wolę czytać. To bardzo proste rozwiązanie, ale daje osobom uczestniczącym komfort i poczucie, że nie muszą podejmować rozmowy, jeśli nie mają na to ochoty.
2: Zaproszenie skierowane jest do każdego miłośnika literatury. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18, a wejściówki są do kupienia w kasie teatru oraz online.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
6: Dzisiaj taka pogoda, że nawet na świeżym powietrzu myślę, że można spokojnie poczytać na jakiejś ławce, na jakimś skwerze, w zaciszu przyrody, z czystym powietrzem, tak? Bo dzisiaj dobra jakość powietrza w Poznaniu, wysokie nawet ciśnienie atmosferyczne, 1024 hektopaskale, nie będzie padać dzisiaj, chmur troszeczkę na niebie będzie, ale będzie też sporo przejaśnień i dużo błękitnego nieba, będą promienie słoneczne. Słońce, jeśli chodzi o jego zachód, planowany jest na godzinę 18.49, ale myślę, że najbardziej bezchmurne niebo, bo jeśli chcecie zobaczyć, to około godziny 14 takie nam Poznań zafunduje, a w zasadzie nieboskłon nad Poznaniem. No a jeśli chodzi o kolejne prognozy pogody, to co godzinę podajemy Wam aktualne wiadomości w tym zakresie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Życie ojca Pio z Petrelciny nie było usiane różami. Nie było, choć do różańca miał on wielką i nabożną cześć. I to ta modlitwa, a precyzyjnie rozważanie dzięki niej życia Zbawiciela, które wiodło przez krzyż, to pozwoliło ojcu Pio konsekwentnie podążać drogą do nieba, gdy co róż napotykał na niej ciernie. Zaczęło się już w dzieciństwie, bo był więcej niż słabego zdrowia. Kilka razy jego życie wisiało z tego powodu dosłownie na włosku. Potem były wątpliwości, a nawet posądzenia ze strony przełożonych kościelnych, którzy kwestionowali jego mistyczne doświadczenia. Do tego doszła postawa wiernych, którzy mniej niż na orędziu o miłosierdziu Boga skupiali się dużo częściej na cudach dokonywanych za wstawiennictwem ojca Pio, z tym najbardziej spektakularnym, czyli stygmatami na czele. Takiej otwartości na Chrystusa nie przepuścił także i zły, który każdego dnia doświadczał naszego patrona realnymi cierpieniami i pokusami. I jakby tego wszystkiego było mało, ojciec Pio miał jeszcze jednego przeciwnika w swoim własnym, gwałtownym charakterze. Ale ten urodzony w 1887 roku kapucyn na swojej drodze powołania był wytrwały i posłuszny zwierzchnikom. I dlatego, choć nieidealny, stał się narzędziem uzdrowienia, zarówno duchowego, jak i fizycznego, dla tysięcy ludzi, których spotkał w konfesjonale i w czasie sprawowania Eucharystii. Pytany przez nich o radę, jak żyć, gdy na drodze życia dokuczają nam każdego dnia ciernie, odpowiadał: módl się. Módl się wytrwale, ufnie, zachowując spokój i pogodę ducha.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe.

Co nam mówi zwycięstwo AfD za naszą zachodnią granicą? Dwa landy wybrały AfD w wyborach. Doktor Piotr Kubiak z Instytutu Zachodniego w Poznaniu opowiadał o tym dzisiaj na naszej antenie. Jeśli chcecie wrócić do tej rozmowy, możecie to zrobić. Ta rozmowa już dostępna na naszej stronie internetowej radioemaus.pl w zakładce Gość Dnia i tam także rozmowy z innymi naszymi gośćmi, którzy tutaj się pojawiali. Dostęp do wszystkich naszych zasobów, wszystkich naszych podcastów, które tam są znalezione. Możecie do tego wracać, możecie tego słuchać powielokroć, gdziekolwiek tylko jesteście, a także zachęcam do skorzystania z naszej aplikacji mobilnej, bezpłatnej aplikacji mobilnej, na dowolne urządzenie mobilne możecie ją sobie ściągnąć za darmo, całkowicie za darmo i tam możliwość odsłuchiwania nas na żywo, gdziekolwiek jesteście, a także korzystania z tych wszystkich rozmów, tych wszystkich naszych zasobów, które mamy w swoich zbiorach. 10:24, za niecałe 6 minut będziemy w podróży, w muzycznej podróży w czasie. To na naszej antenie już za moment.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej Bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
7: Dzisiaj w tej podróży dotkniemy 3 dat urodzin 23 września i przeszłości. 23 września 1930 roku w Albany w stanie Georgia rodzi się Ray Charles, późniejszy kompozytor, wokalista i multiinstrumentalista, legenda rhythm and bluesa. Jeśli chodzi o rok 1949, to 23 września rodzi się wtedy w Long Branch w stanie New Jersey Bruce Springsteen, wokalista, gitarzysta, jeden z najpopularniejszych amerykańskich muzyków rockowych. Ale to jeszcze nie wszystko. Jeszcze...
8: Gdy nie bawi cię już.
7: Jeszcze rodzi się także Grzegorz Markowski. Dokładnie 73 lata temu.

Niezapomniana Dolores O'Riordan i grupa The Cranberries, Żurawinki, tak, Żurawinki w dosłownym tłumaczeniu. The Cranberries, no nie ukrywam, że brakuje mi bardzo Dolores O'Riordan na scenach. Jeszcze pewnie wiele pięknych utworów mogłaby wyśpiewać, a tu już możemy jej utworów tylko słychać z taką pewną nutką nostalgii w głosie. No i w tym wspomnieniu. To jest taka podróż retrospekcyjna zawsze, takie utwory grupy The Cranberries z jej wokalem, niepowtarzalnym wokalem, niepowtarzalną charyzmą. Przed momentem utwór Linger, no ale pewnie też wielu wokalistów na naszej antenie już nie ma wśród nas, chociażby dzisiejszy jubilat Ray Charles, który wybrzmiał w ramach muzycznej podróży w czasie, też już nieobecny, ale muzyka została, utwory zostały. No i dlatego też magia radia to nie tylko to, że możecie nas słuchać w momencie, kiedy nas tu nie ma, że niektóre audycje są nagrane, ale też możecie słuchać osób, których już wśród nas nie ma. A jeszcze ich dzieła, ich utwory pozostały. No i to jest właśnie piękno tego naszego spotykania się tutaj na antenie Radia Emaus. 10 minut brakuje nam, niecałych 10 minut, do godziny 11.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: Zaparz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam, Arkadiusz Szymański.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: W stolicy Wielkopolski ruszają targi Polagra oraz Taropak. Pod Poznaniem powstaje pierwszy w Polsce schron podwójnego zastosowania. Można się już zapisywać na piąty bieg Laur Przyrodnika. Poznań na 3 dni stanie się sercem branży spożywczej. Na międzynarodowych targach poznańskich spotykają się 2 ważne sektory gospodarki. Targi Polagra, najważniejsze wydarzenie dla branży spożywczej i sektora horeka, oraz Taropak, międzynarodowe targi techniki pakowania i etykietowania, ponownie odbędą się równolegle. To połączenie świata żywności, horeka, technologii produkcji oraz nowoczesnych opakowań tworzy przestrzeń, w której spotykają się producenci, dostawcy technologii, eksperci i osoby podejmujące decyzje biznesowe. Blisko 250 wystawców, zagraniczni kupcy, eksperci, przedstawiciele handlu i horeka oraz rozbudowany program spotkań i debat. Tak zapowiada się tegoroczna Polagra. Wydarzenie ma być nie tylko prezentacją oferty branży spożywczej, ale także przestrzenią do nawiązywania relacji biznesowych, rozmów o eksporcie i szukania odpowiedzi na najważniejsze wyzwania stojące dziś przed przedsiębiorcami.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Pierwszy w Polsce schron podwójnego zastosowania powstaje w podpoznańskiej miejscowości. O szczegółach nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Mowa o Jerzykowie, które się znajduje nieco ponad 20 km od stolicy Wielkopolski. Potężny betonowy obiekt znajdzie się kilka pięter pod ziemią, pod szkolnym boiskiem. Wykonawca przygotował już wykop, a w tym tygodniu na plac budowy trafią gotowe prefabrykaty. Budowla połączy funkcję cywilną z obronną, będzie w pełni autonomiczna i całkowicie zabezpieczona przed skażeniem. W razie zagrożenia bezpieczne ukrycie znajdzie tam około 100 osób, które przy odpowiednich zapasach będą mogły przetrwać pod ziemią przez długi czas. Koszt budowy wynosi około 5 milionów złotych. Obiekt ma zostać oddany do użytku pod koniec listopada. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Perła poznańskich Jeżyc zyskała dawny blask. Już za kilka dni oficjalnie otwarty zostanie wyremontowany dom tramwajarza. Blisko stuletni zabytek odzyskał pierwotny układ, a w salach odtworzono detale wykończeniowe. Obiekt działający jako dom kultury będzie teraz także bardziej dostępny, mówi miejska i osiedlowa radna Justyna Kuberka.
4: Winda tutaj była bardzo potrzebna. Seniorzy mieli tutaj utrudnione wejście, nie tylko seniorzy, ale także osoby niepełnosprawne. Także ta dostępność będzie lepsza, a na pewno lepsza jest akustyka, będzie są wyciszone ściany.
2: Wiceprezydent Poznania Marcin Gołek zauważa, że prowadzenie kulturalnych ośrodków na osiedlach jest bardzo ważne.
5: Tak jak staramy się, nie wiem, w sporcie, żeby blisko każdego mieszkańca był basen, boisko, miejsce do rekreacji. Tak samo w takim mieście jak Poznań na pewno musimy dbać o to, żeby mieszkańcy mieli w tak zwanym swoim firtlu miejsce, gdzie mogą obcować z kulturą.
2: Remont domu tramwajarza prowadził Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 1 października. Można się już zapisywać na piąty bieg Laur Przyrodnika. Na uczestników czeka 5-kilometrowy bieg główny, rywalizacja Nordic Walking oraz konkurencja dla najmłodszych. Trasa będzie prowadzić przez tereny Ogrodu Dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Kampusu Cieszkowskich. Kierownik Centrum Kultury Fizycznej Uniwersytetu Przyrodniczego Sławomir Juryta wyjaśnia, jak zgłosić swój udział.
6: Nam bardzo zależy na tym, żeby wszyscy się zapisywali, ponieważ bieg jest otwarty dla każdego. I dla doświadczonych biegaczy jest to pewnie i okazją do sprawdzenia swojej formy, ale to jest dla każdego, kto zaczyna biegać. Może być to i fajną motywacją, i tym pierwszym krokiem, żeby można było sobie pobiec, ruszyć się przede wszystkim z domu. Zapisy są na stronie laurprzyrodnika.pl.
2: Bieg odbędzie się w sobotę 10 października i potrwa od 10 do 14.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Słońce wzeszło dzisiaj o godzinie 6.39. Szkoda, że tak późno. Mogłoby wschodzić wcześniej i zachodzić później. I mielibyśmy dłuższe dni. No ale to już za nami, bo dzisiaj pierwszy dzień jesieni. No i pierwszy dzień jesieni ma się tak, że dzisiaj 17 stopni na termometrach, deszczowo. Chociaż za oknem teraz spokój, nie ma deszczu, ale będzie pewnie, jeśli go teraz nie ma. Porywisty wiatr, dzisiaj sięgający nawet 40 km na godzinę. W nocy też będzie deszcz, jutro też będzie deszcz. Warunki biometeo. I to się pozmieniało całkowicie. Dlaczego tak się dzieje? Teraz niekorzystne, w nocy będą niekorzystne, jutro będą niekorzystne. Ale co, dlatego że jesień przyszła? Czy to, co to się w ogóle wydarzyło? No nie mam pojęcia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

Piotr Wielicki póki co się pożegnał, ale o 12.30 powróci tutaj, bo będzie magazyn ekonomiczny Bilans i on jest autorem tej audycji. Ja dzień dobry mówię tym, którzy mnie jeszcze dzisiaj nie słyszeli. Arkadiusz Szymański zostaje z wami do godziny 12 na pewno. O 12 pojawi się tutaj Kuba Antkowiak i on będzie dzisiaj z wami na dobre popołudnie. No i to jest taka magia radia, bo pytacie mnie, jak to możliwe, że będę dzisiaj o 17 w księgarni Świętego Wojciecha, a o 18.30 jest spotkanie przy kawie. No to jest właśnie magia radia. To jest właśnie magia radia, moi drodzy. The Weeknd teraz u nas na antenie.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Na świecie jest tyle krzyży, ilu ludzi. Zamiast pytać, czy Bóg jest po naszej stronie, powinniśmy zadbać o to, byśmy my byli po stronie Boga.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

To już jutro. W St. Louis w Stanach Zjednoczonych. Wyjątkowe wydarzenie. O godzinie 14 czasu lokalnego beatyfikacja arcybiskupa Fultona Sheena. Wtedy to tam się odbędzie właśnie zaplanowana. Jest to wydarzenie stanowi zwieńczenie wieloletniego procesu, który pierwotnie miał zakończyć się już w grudniu 2019 roku, lecz został wówczas wstrzymany w ostatniej chwili na prośbę biskupa diecezji Rochester w celu dodatkowej weryfikacji dokumentacji. Ostateczną zgodę na wyniesienie amerykańskiego kaznodziei na ołtarze wydał Watykan, a papieża podczas uroczystości reprezentować będzie kardynał Luis Antonio Tagle. No i to już jutro, 24 września. Arcybiskup Fulton Sheen zostanie beatyfikowany. Wszystko rozpocznie się o godzinie 14 czasu lokalnego w St. Louis, w tamtejszym kościele. No i myślę, że to jest bardzo ważne wydarzenie. Będzie można śledzić je także na żywo. Jeśli macie taką możliwość, to myślę, że warto to zrobić, bo nie co dzień zdarza się taki dzień jak beatyfikacja. A właśnie jutro beatyfikowany będzie arcybiskup Fulton Sheen.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej Bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycie muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Serwis kulturalny Radia Emaus.
6: No i to jest coś niesamowitego, bo przed chwilą, dokładnie przed chwilą rozmawiałem z przyjacielem na temat tego, że chyba zacznę dojeżdżać konno do pracy, patrząc na ceny paliwa, no ale nie umiem jeździć na koniu na razie, ale będę się uczył chyba, bo myślę, że to będzie bardziej opłacalne niż przyjeżdżanie samochodem do pracy, ale w tym kontekście właśnie dzisiaj w serwisie kulturalnym spotkanie z podróżniczkiem, a w zasadzie z podróżniczką Anną Szamretą, rajd konny. Z Norwegii do Polski. Ona przejechała konno z Norwegii do Polski i o tej swojej niezwykłej wyprawie opowie podróżniczka Anna Szamreta. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Gdzie to będzie? Przy ulicy Fabianowo 2. Dzisiaj będzie można się spotkać z Anną Szamretą i posłuchać, jak to konno przejechała z Norwegii do Polski. Da się? Da się. O godzinie 18 to spotkanie. Spektakl I dlatego nie masz męża w Teatrze Nowym dzisiaj o 18.30 na scenie nowej. To jest wejście od Zaułka Krystyny Feldman. O czym jest to opowieść? To z tą relację między matką a córką. Nieskończone źródło oczekiwań, wymagań, presji, wsparcia. No i właśnie, jaka jest ta relacja matka-córka? Jakie tam interakcje zachodzą? Krótka instrukcja, jak nie rozmawiać z własną matką, jak nie rozmawiać z własną córką. O tym jest ten spektakl i myślę, że warto się na niego wybrać, jeśli ktoś wychowuje córkę, albo jeśli córka nie radzi sobie na przykład z mamą, z jej relacjami, w relacjach z matką, to myślę, że to jest bardzo dobra propozycja. 18.30, Teatr Nowy, scena nowa i spektakl I dlatego nie masz męża. Muzyka z filmu Chłopi, no tak, no bo to jest nie tylko doskonały film, ale też wspaniała ścieżka dźwiękowa. Rebel Babel Film Orchestra, ostatni taniec, trasa finałowa w Auli Uniwersyteckiej dzisiaj o godzinie 19.00. Ta trasa finałowa i będzie można po raz ostatni posłuchać muzyki z filmu Chłopi w wykonaniu wybitnych muzyków Rebel Babel Film Orchestra pod batutą kompozytora i producenta ścieżki dźwiękowej Łukasza Luk-Rostkowskiego. To jest wyjątkowe spotkanie. Myślę, że nie lada gratka dla miłośników muzyki i myślę, że warto dzisiaj wybrać się do Auli Uniwersyteckiej przy ulicy Henryka Wieniawskiego 1 na godzinę 19. Tam będzie właśnie koncertowo i będzie to ostatni taniec, trasa finałowa, ścieżka z filmu Chłopi. Spektakl Wiera Gran to już Teatr Polski w galerii. Zaprasza dzisiaj na ten spektakl o godzinie 19. To jest, kim była Wiera Gran? Była jedną z największych polskich gwiazd dwudziestolecia międzywojennego. Była tancerką, śpiewaczką i aktorką i jej postać przybliża właśnie ten spektakl, który będzie dzisiaj grany na deskach Teatru Polskiego o godzinie 19. Spektakl Wiera Gran. Możecie się na niego wybrać. To był serwis kulturalny. Zapraszam na te wszystkie wydarzenia.
0: Radio Emaus. W środku dnia.

Pamiętacie taki film? Piękny film. Podróż za jeden uśmiech? No to myślę, że PKP Intercity zrobiło przepiękną parafrazę tego filmu, nadając tytuł tej swojej akcji Podróż za dychę dla seniora. Cóż to jest takiego? 20 października tego roku każda osoba, która ukończyła 60 rok życia, będzie mogła podróżować pociągami tego przewoźnika po całej Polsce za, uwaga, symboliczne 10 zł. No i uwaga, oferta ta jest skierowana do pasażerów, którzy najpóźniej w dniu przejazdu skończą 60 lat. Podczas kontroli biletów należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem, który będzie potwierdzał wiek. No ale uwaga, bilet za 10 zł obejmuje przejazdy kolejowe bez przesiadek w klasie drugiej i co ważne, promocja dotyczy wszystkich kategorii pociągów, od TLK po Pendolino nawet. A w przypadku Pendolina tylko konieczna jest darmowa rezerwacja miejsca. Cena jest stała i niezależna od długości trasy. 10 zł nawet z Gdyni w Tatry. Albo ze Świnoujścia do Rzeszowa. No to jest dopiero promocja. Niesamowite. Podróż za dychę. To będzie dopiero uśmiech na wielu seniorskich twarzach.

grudniu 2019 roku. Miał być beatyfikowany, ale wstrzymano wtedy tę beatyfikację w ostatniej chwili. No i teraz powraca temat, a w zasadzie wiadomo już, że już jutro. Beatyfikacja arcybiskupa Fultona Sheena, która została zaplanowana na 24 września na godzinę 14 czasu lokalnego. Mowa o St. Louis w Stanach Zjednoczonych. Wydarzenie to stanowi zwieńczenie wieloletniego procesu, który pierwotnie miał zakończyć się właśnie w grudniu 2019 roku, lecz został wówczas wstrzymany w ostatniej chwili na prośbę biskupa diecezji Rochester w celu dodatkowej weryfikacji dokumentacji. Ostateczną zgodę na wyniesienie amerykańskiego kaznodziei na ołtarze wydał Watykan, a papieża podczas uroczystości jutro reprezentować będzie kardynał Luis Antonio Tagle. To już jutro. Beatyfikacja niesamowitej postaci, arcybiskupa Fultona Sheena, 24 września, godzina 14 czasu lokalnego w St. Louis, beatyfikowany zostanie arcybiskup Fulton Sheen. Wielkie, wielkie wydarzenie. A za 9 minut na naszej antenie modlitwa Anioł Pański, a po niej informacje Radia Emaus.

O godzinie 17 zapraszam Was dzisiaj do Księgarni Świętego Wojciecha, gdzie będzie spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim. Będziemy rozmawiać o książkach. No i nie tylko o książkach, będzie też o drodze, o Camino, na pewno te tematy będą dzisiaj poruszone. Arkadiusz Szymański, dziękuję za dzisiaj, ale magia radia pozwala mi na to, że jeszcze o 18.30 będę tutaj dzisiaj także w spotkaniu przy kawie. Dzisiaj u mnie Livia Bredow i będzie o Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej. A za chwilę przywita się z Wami Kuba Antkowiak i on będzie z Wami na dobre popołudnie. Dziękuję za wspólnie spędzony dzisiaj czas.

0: przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Fonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Fonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Poznań jest lepszą bazą dla Amerykanów niż Wrocław, uważa prezydent Jacek Jaśkowiak. Nadal nie ma decyzji co do hali widowiskowo-sportowej. Dwie osoby zatrzymane w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Poznań lepszą lokalizacją dla stałej bazy wojsk amerykańskich. Tak wynika z notatki analitycznej Biura Bezpieczeństwa Narodowego, która trafiła do prezydenta miasta Jacka Jaśkowiaka. Teraz zapowiada on dalsze rozmowy ze stroną amerykańską, by przekonać ją do takiej decyzji. Jak twierdzi, stolica Wielkopolski jest bardziej gotowa na przyjęcie wojsk niż Wrocław.
3: Jest kwestia lotniska, nie tylko Ławicy, ale również lotniska w Powidzu czy lotniska Krzesiny. 10 lat doświadczeń Kamp Kościuszko i tej 5. Dywizji. No to jest też ileś lat, które Amerykanie widzą, że jak cokolwiek potrzebują w Poznaniu, to siadamy do stołu i tydzień później podejmujemy decyzje, które są potem realizowane.
2: Jacek Jaśkowiak nie chciał zdradzić, w jakim dokładnie miejscu miałaby powstać taka baza, ale zaznaczył, że w okolicach Poznania jest dostępna nieruchomość spełniająca wymagania. Prezydent planuje też spotkać się z władzami niemieckiego Ramstein, gdzie funkcjonuje największa amerykańska baza lotnicza poza granicami Stanów Zjednoczonych.
1: Informacje z Poznania.
2: Kiedy zapadną konkretne decyzje w sprawie budowy nowej hali widowiskowo-sportowej w Poznaniu? Deklaracji w tej sprawie domagają się poznańscy politycy Prawa i Sprawiedliwości. Władze miasta już kilka miesięcy temu zapowiedziały, że chcą, by taki obiekt powstał w pobliżu dawnego stadionu Szyce na Wildzie, ale od tego czasu nic w tej sprawie się nie ruszyło. Prezydent Jacek Jaśkowiak tłumaczy, że ma to związek z koniecznością porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w sprawie podziału kosztów budowy i późniejszego utrzymania obiektu.
3: Taka hala kosztuje w skali roku konkretne pieniądze i tak jak mamy stadion, który poznaniacy sfinansowali z własnego budżetu i również my dzisiaj jako miasto to utrzymujemy, a to jest stadion, który służy całej Wielkopolsce. Tego typu hala widowiskowo-sportowa to jest obiekt tak naprawdę, który nie jest obiektem poznańskim, tylko wojewódzkim.
2: Jaśkowiak zapowiada, że potrzebne będzie też dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Jego priorytetem jest jednak najpierw remont poznańskiej areny, który ma pomieścić 4000 osób. Jeszcze do 1 października zainteresowani mogą składać oferty w przetargu na modernizację poznańskiego skweru Eki z Małeki. Nowa aranżacja zakłada zamknięcie dla ruchu jezdni po jego północnej i południowej stronie. Łącznika od ulicy Małeckiego do Granicznej oraz odcinka ulicy Łukaszewicza pomiędzy Małeckiego i Graniczną. Dzięki temu teren powiększy się prawie dwukrotnie, przybędzie też zieleni. Po podpisaniu umowy zwycięska firma będzie miała 245 dni na przebudowę skweru.
1: Informacje z kraju.
2: Zatrzymania w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej mają charakter kryminalny, a nie polityczny, podkreśla eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Centralne Biuro Antykorupcyjne na zlecenie prokuratury zatrzymało Annę P. i Piotra M. To byli doradcy szefowej rządu Beaty Szydło, doradzali w kampaniach wyborczych PiS i działali w Polskiej Fundacji Narodowej. Pracowali również przy kampaniach Andrzeja Dudy. Jak dodał polityk, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyła już ówczesna szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
4: Pierwsze pismo do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wątpliwościami dotyczącymi, delikatnie powiedziawszy, mało etycznego zachowania całego tego układu, który kradł pieniądze z Polskiej Fundacji Narodowej, wystosowała nie kto inny, a Beata Kempa. Tak, we wrześniu bodajże 2017 roku oni sami wiedzieli, że jest to wałek, jest to brudne, jest to wyprowadzanie pieniędzy.
2: Anna P. i Piotr M. w 2017 roku założyli firmę PR-ową Solvere. Najgłośniejszym jej projektem była kampania Sprawiedliwe Sądy realizowana dla Polskiej Fundacji Narodowej i wymierzona w środowisko sędziowskie. Solvere otrzymało za nią około 1 000 000 zł. Obecnie Piotr M. jest komentatorem telewizji Republika. Z kolei Anna P. jest urzędniczką Kancelarii Prezydenta.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Pochmurno w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 14 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1024 hektopaskale. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

Już prawie 9 minut po godzinie 12 kłania się. No właśnie, tak myślę, jak to nazwać, no bo dzisiaj akurat jesteśmy tylko na pół. Druga połowa dnia, druga zmiana w Radiu Emaus, Kuba Antkowiak i Lilia Łada. Jesteśmy z wami do godziny 18. Dzień dobry.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jestem misjonarzem w mojej codzienności. Jezus mnie posyła, żebym głosił Ewangelię tam, gdzie jestem. Dobrze jest w pracy robić znak krzyża przed posiłkiem. Dobrze jest w domu codziennie czytać dzieciom Biblię na dobranoc. Dobrze jest w małżeńskich rozmowach nie przerywać, ale wsłuchiwać się z szacunkiem w słowa drugiej osoby. Dobrze jest pościć w intencji kogoś, kto zmaga się z chorobą. Do kogo szczególnie mnie dziś Jezus posyła?
0: Radio Emaus. Dobre radio.

0: środku dnia.
1: Dwadzieścia jeden minut po godzinie 12. Za nami na naszej antenie mini audycja W drodze do Emaus, a za nami także Oskar Cyms z utworem Bez końca. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Dziś mamy środę, 23 września, 266 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Bogusław, Zofia, a także Krzysztof. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Języków Migowych, a także święto bardzo na czasie, bo mamy dzisiaj Dzień Spadającego Liścia. Przysłowie na dziś mamy jedno. Skoro wrzesień, to już jesień, ale jabłek pełna kieszeń. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Jarosława Iwaszkiewicza. Szczęście jest wówczas pełne, gdy światło poranka budzi dwoje ludzi do dnia pełnego wspólnych czynów i rozmów. Bardzo ważne zdanie na środę 23 września, a w studiu mogę zdradzić, że jest już Piotr Wielicki i punktualnie o godzinie 12.30 pojawi się Bilans, czyli magazyn ekonomiczny. Przedstawi go oczywiście Piotr Wielicki, także zapraszam Was do wysłuchania tego programu, ale teraz pogramy cały czas po polsku. Znowu będzie Młoda Polska, bo był Oskar Cyms, a teraz czas na Sanach, ITP, ITD. No to co? Gramy!

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Bilans. Magazyn ekonomiczny Radia Emaus.
4: Polskie zapasy paliwa są stabilne i nienaruszone, zapewnia minister aktywów państwowych.
5: Najważniejsza w tych czasach jest dywersyfikacja i ta dywersyfikacja następuje.
4: PKP chce kupić 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych, mogących poruszać się z prędkością 320 km na godzinę.
6: My jako Polska chcemy być najlepsi w Europie, dlatego projektujemy infrastrukturę na 320-350 km na godzinę.
4: Agencja ratingowa Moody's obniżyła ocenę polskiej gospodarki i o tym m.in. dziś w bilansie. Piotr Wilicki, zapraszam.
0: Bilans. Magazyn ekonomiczny Radia Emaus.
4: Polskie zapasy paliwa są stabilne i nienaruszone, zapewnia minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Szef resortu był o to pytany w kontekście doniesień amerykańskich mediów, że saudyjski koncern naftowy Saudi Aramco poinformował co najmniej dwóch europejskich odbiorców zajmujących się rafinacją ropy, iż w przyszłym miesiącu nie otrzymają oni dostaw surowca. Jeszcze w sierpniu Orlen zakontraktował 1/4 swoich potrzeb w Norwegii, mówił Wojciech Balczun.
5: A tak naprawdę w ciągu ostatnich tygodni, a w ostatnim tygodniu podpisał 16 umów z różnych źródeł, jeśli chodzi o dostawy paliwa, dostawy ropy. Tych umów jest ponad 20-24 bodajże, więc najważniejsza w tych czasach jest dywersyfikacja i ta dywersyfikacja następuje i utrzymanie rezerw następuje. Więc uspokajam, jeżeli mówimy o dostępności paliwa na stacjach benzynowych, to jesteśmy zabezpieczeni.
4: W ubiegłym tygodniu Arabia Saudyjska tymczasowo wstrzymała pracę rurociągu wschód-zachód w następstwie ataku dronów. To kluczowy rurociąg prowadzący do terminalu eksportowego nad Morzem Czerwonym. Zamknięcie tego rurociągu, którego przepustowość wcześniej zwiększono, by złagodzić skutki zakłóceń w eksporcie przez cieśninę Ormus, było kolejnym poważnym ciosem dla saudyjskiego eksportu ropy. Polski Orlen pozyskuje od Saudi Aramco około 40% surowca wykorzystywanego w trzech swoich rafineriach. W czerwcu przyszłego roku będzie wiadomo, kto dostarczy PKP Intercity pociągi dużych prędkości, które będą mogły poruszać się z prędkością między 320 a 350 km na godzinę. Ruszył ostatni etap procedury wyłaniania wykonawców High Speed. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak przypomniał, że PKP Intercity zakwalifikowało 4 oferentów: Alstom, Talgo, Siemens Mobility oraz konsorcjum Hitachi Rail i PESA.
6: Kilka dni temu zakończyliśmy pomyślnie testy przez PKP Intercity na centralnej magistrali kolejowej i pojechaliśmy 250 km na godzinę. My jako Polska chcemy być najlepsi w Europie, dlatego projektujemy infrastrukturę na 320-350 km na godzinę. To na 250 będzie już mogło regularnie funkcjonować od przyszłego roku, od nowego rozkładu jazdy.
4: Na początek PKP chce kupić 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych, które mogą poruszać się z prędkością 320 km na godzinę. Rząd znajdzie pieniądze na sfinansowanie budowy metra w Krakowie oraz w innych miastach Polski, zadeklarował premier Donald Tusk. Szef rządu przekazał, że program finansowania zakłada inwestycje rzędu 10 miliardów euro. Donald Tusk podkreślił, że budowa metra w Krakowie i innych miastach będzie finansowana m.in. ze środków europejskich i nie obciąży budżetu.
1: Mówimy o montażu finansowym, czyli o środkach europejskich, o akcjach kredytowych i pożyczkowych z instytucji państwowych, takich jak Bank Gospodarki Krajowej. To nie będzie finansowane z pieniędzy podatników całego kraju. Nie chodzi o budżet centralny, tylko o taki montaż finansowy, który nie będzie budził negatywnych też emocji w innych miastach, ale będzie skutecznie realizował tę finansową stronę tego przedsięwzięcia.
4: Szef rządu zapowiedział również zmiany w przepisach dotyczących opłaty turystycznej, która w całości ma trafiać do gmin.
1: Skoro miliony turystów z kraju i zagranicy odwiedzają Kraków każdego roku, to znaczy, że miasto ponosi bardzo poważne ciężary, nie tylko profity, ale to jest związane także z gigantycznymi wydatkami takiego miasta i dlatego ta opłata turystyczna wydaje się czymś oczywistym. Wstępnie ustalałem to też z ministrem finansów, żeby ta propozycja opłaty turystycznej w 100% trafiała do gminy.
4: Projekt ustawy dotyczącej opłaty turystycznej, który trafił do Sejmu, zakłada, że 80% tych środków będzie trafiało do gmin, a pozostałe 20% do Polskiej Organizacji Turystycznej. Zmiana przepisów zapowiedziana przez premiera ma być wprowadzona jeszcze w Sejmie lub podczas prac nad ustawą w Senacie. Rozbudowana, poszerzona autostrada A2 między Łodzią a Warszawą ma być najnowocześniejszą drogą w Polsce. Zakłada się, że prace zakończą się w 2028 roku. Rozbudowę podzielono na 4 odcinki. Celem jest zwiększenie przepustowości jednej z najbardziej obciążonych tras w kraju. Podpisano już umowę na pracę przy drugim odcinku, czyli między Łowiczem a granicą województw mazowieckiego i łódzkiego, liczącym niemal 22 km. Dyrektor łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Amrus powiedział, że wartość rozbudowy drugiego odcinka to 321 milionów złotych.
7: Termin realizacji to 13 miesięcy od daty wprowadzenia dużego objazdu, czyli tymczasowej organizacji ruchu wyprowadzającej ruch ciężarowy poza autostradę. Budowa będzie niekonwencjonalna, ponieważ oprócz standardowych działań, czyli poszerzenie autostrady i budowa infrastruktury drogowej, zrealizowane zostaną także urządzenia OZE, wykorzystujące słońce jako nośnik energii. To jest niestandardowe podejście do prac na infrastrukturze drogowej, ale niezbędne w tej chwili, ponieważ koszty utrzymania to jest duży udział w kosztach w ogóle działalności generalnej.
4: Poszerzenie A2 jest ważne także dla zapewnienia sprawnej obsługi komunikacyjnej planowanego portu Polska w Baranowie. Obniżenie wiarygodności kredytowej Polski to sygnał alarmowy. Kolejnym krokiem mogą być cięcia wydatków i podwyżki podatków, ostrzega główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski. W ubiegły piątek jedna z największych agencji ratingowych, Moody's, obniżyła ocenę polskiej gospodarki. Łukasz Kozłowski wyjaśnia, że w rezultacie Polska będzie płaciła wyższe odsetki, pożyczając pieniądze od międzynarodowych inwestorów, a to sprawi, że zmniejszy się przestrzeń na inne wydatki.
8: Co może oznaczać konieczność cięć budżetowych, czyli ograniczania wydatków na różne usługi publiczne, czy na przykład ograniczanie świadczeń socjalnych, lub też poszukiwanie innych źródeł dochodów, które pozwolą na pokrycie zwiększonych kosztów obsługi długu publicznego, czyli podwyżki obciążeń podatkowych.
4: Skutkiem może być brak podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Łukasz Kozłowski dodał, że jeśli rząd nie będzie zaciskał pasa, skutki odczują też przedsiębiorcy.
8: Czyli na przykład dotyczyć to może obciążenia dochodów z tytułu działalności gospodarczej, czy to podatku CIT, czy podatku PIT, ale opłaconego z dochodu z działalności gospodarczej, gdzie tutaj w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą mamy specyficzne formy rozliczeń podatkowych, takie jak podatek liniowy, czy zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych. I tutaj też mogą nastąpić zmiany, które będą skutkowały tym, że te obciążenia będą rosły.
4: Ekspert powiedział, że konsekwencje obniżenia ratingu nie będą odczuwalne automatycznie. Podkreśla jednak, że skutki bagatelizowania takich sygnałów alarmowych odczuje wielu Polaków. I to wszystko w tym bilansie. Piotr Wielicki, do usłyszenia.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus.
1: Już prawie 9 minut zostało do godziny 13. Za nami na naszej antenie audycja Bilans, magazyn ekonomiczny. Dziękuję w imieniu autora tego programu, czyli Piotra Wielickiego, a za nami aż 3 utwory. Pojawiła się Republika Odchodząc, później Daria Zawiałow, Ballada o niej, a przed chwilą zagrał nam Somber, My Body Isn't Ready. Zresztą Somber został ogłoszony jako jeden z artystów, który będzie występował na przyszłorocznej edycji Openera, ale nie o Openerze teraz mowa, a ważne jest to, żeby poinformować się, co będzie za moment na naszej antenie, no bo o godzinie 13 będą najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Beyond.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
8: W poznańskim parku imienia Jana Heweliusza będą grządki warzywne i kompostownik. Kiedy pojedziemy koleją do Śremu? Jeden z kandydatów na prezydenta Krakowa zrezygnował ze startu w wyborach. W ramach projektu Zielona Reaktywacja dofinansowanego z programu Zielona Społeczność 2026 w ogrodzie w parku imienia Jana Heweliusza powstaną grządki warzywne oraz mrozoodporny kompostownik. Do wspólnej odbudowy terenu mogą dołączyć mieszkańcy w najbliższą niedzielę 27 września o godzinie 15. Zaprasza Justyna Odrzykowska ze Stowarzyszenia Grunwaldzki Ogród Społeczny.
9: Rewitalizujemy Grunwaldzki Ogród Społeczny. Przy okazji integrujemy się i poznajemy nowych sąsiadów. Chcemy, aby nasz ogród znowu ten życiem i łączył pokolenia. Od seniorów po najmłodszych mieszkańców Poznania. Dzięki grantowi odnawiamy tę przestrzeń. Kolejne spotkanie 10 października o godzinie 11. Zapraszamy do wspólnego budowania nowych grządek warzywnych. Przyda się każda para rąk.
8: Dla wszystkich wolontariuszy pomagających w ogrodzie organizatorzy zapewniają ciepły posiłek oraz napoje.
0: Informacje z Poznania.
8: Rada Miasta Poznania zaprasza na otwarte spotkanie z mieszkańcami Naramowic, Multowa i Moraska-Radojewa. Odbędzie się ono w środę 30 września o godzinie 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 przy ulicy Umultowskiej 114. Tego samego dnia i o tej samej godzinie odbędzie się spotkanie prezydenta Jacka Jeszkowiaka z mieszkańcami oraz radnymi osiedlowymi z Piątkowa w Szkole Podstawowej nr 17 na osiedlu Bolesława Chrobrego 105 w Poznaniu.
0: Informacje ze Śremu.
8: Projekt Kolej Plus do 2029 roku jest jednym z naszych priorytetów, zaznaczają władze Śremu. Temat ten był poruszany podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Burmistrz Grzegorz Wiśniewski zaznaczał, że znany jest wstępny przebieg trasy kolejowej.
10: Przebieg linii ma być następujący. Śrem, Psarskie, na Psarskim Przyku przełożony ten układ torowo-drogowy. Na końcu miejscowości Psarskie wyjście na grunty rolne, Manieczki, Brodnica i od Brodnicy pociąg ma przejeżdżać do Czempinia.
8: Wciąż opóźnia się jednak termin podpisania stosownych dokumentów.
10: Aneks pomiędzy województwem wielkopolskim a PKP PLK miał być podpisywany do połowy bieżącego roku, ale z informacji też mailowej, która do nas dotarła, trwa analiza możliwości wpięcia się w stację Czempiń, żeby nie pogarszać przepustowości torowiska.
8: Aneks ma zostać podpisany do końca obecnego roku. Dzięki niemu gmina będzie mogła podpisać stosowne porozumienie partnerskie z Urzędem Marszałkowskim.
0: Informacje z kraju.
8: Jeden z kandydatów na prezydenta Krakowa rezygnuje ze startu tuż przed wyborami. Jan Hoffman, inicjator zwołania referendum, ogłosił swoją decyzję o wycofaniu się z wyścigu o fotel prezydenta miasta na wspólnej konferencji z Łukaszem Gibałą, któremu udzielił swojego poparcia.
11: Złożę odpowiednie dokumenty do Miejskiej Komisji Wyborczej zgodnie z procedurą. Wycofuję swój start z wyborów na prezydenta miasta Krakowa. Najlepszą szansą na dobrą przyszłość miasta jest prezydentura pana Łukasza Gibały.
8: Stowarzyszenie Łukasza Gibały Kraków dla mieszkańców sfinansowało w 95% kampanię referendalną Komitetu Jana Hoffmana. Wsparcie wyniosło ponad 1 800 000 zł. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się w niedzielę 27 września.
5: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
12: Przejaśnienia w stolicy Wielkopolskiej, a na termometrach 15 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1024 hektopaskale. Jakość powietrza jest dobra, a biometr jest korzystny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

5 minut po godzinie 13 kłania się druga zmiana w Radiu Emaus, Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 18. Dzień dobry.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.

0: miasta strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.
1: Nie bierzcie nic na drogę. Nic znaczy tu naprawdę nic. Żadnego zabezpieczenia, żadnego planu B. Jezus nie mówi weźcie mało, ale nie bierzcie nic. Idźcie bez zabezpieczenia. Większość decyzji odkładamy właśnie dlatego, że czegoś nam brakuje. Czasu, pieniędzy, pewności czy odpowiednich warunków. Zawsze znajdzie się jakiś powód, żeby jeszcze nie zaczynać. Uczniowie wyszli z pustymi rękami. Ewangelia nie mówi, że było łatwo. Mówi tylko, że poszli. Pomyśl, co dziś najbardziej powstrzymuje mnie przed zrobieniem kroku, do którego zaprasza mnie Bóg? Czy to rzeczywiście konieczna przeszkoda, czy tylko mój lęk?
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
2: Już prawie 21 minut po godzinie 13. Za nami na naszej antenie mini audycja 5 minut z Bogiem, a także najnowszy hymn męskiego grania nareszcie. Zapraszam Was do odwiedzenia naszej strony radioemaus.pl, bo tam w zakładce Gość Dnia publikujemy rozmowy, które przeprowadzamy z naszymi gośćmi od

poniedziałku do piątku od godziny 8.30. Dzisiaj rozmawialiśmy z doktorem Piotrem Kubiakiem z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Tematem rozmowy było: dwa niemieckie landy wybrały AfD. Alternatywa dla Niemiec zwyciężyła w wyborach w Mecklenburg i Pomorzu Przednim. Z kolei w Berlinie zwycięstwo przypadło lewicy. W jednym z landów historyczną porażkę zaliczyła partia kanclerza Friedricha Merza, która nie przekroczyła progu 5%. Przed dwoma tygodniami w wyborach w Saksonii-Anhalcie także zwyciężyła AfD. Co wyniki wyborów w obu landach mówią o nastrojach politycznych w Niemczech? O to pytaliśmy dzisiaj w porannej rozmowie doktora Piotra Kubiaka z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Ta prawie 14-minutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Gość Dnia, a także rozmowy są dostępne w naszej aplikacji mobilnej, którą możecie pobrać zarówno na Androida, jak i na iOS-a. Zapraszamy do odsłuchu porannej rozmowy, jak i zapraszamy cały czas oczywiście do słuchania Radia Emaus, bo tam jak najbardziej dużo dobrej muzyki gramy. Mrozu, prosto z nowej płyty, Nie ma miejsca jak dom.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Już prawie 20 minut zostało do godziny 14. Za nami na naszej antenie Sylwia Grzeszczak, Sarsa, a także Wilki, więc polski hat-trick nam się pojawił na antenie na drugiej zmianie. A ja przypominam, że możecie się z nami kontaktować na przykład w sprawach drogowych. Jeżeli coś widzicie na przykład na poznańskich ulicach, albo na wielkopolskich trasach, albo w ogóle, jeżeli chcielibyście nas o czymś poinformować, zapraszamy Was do kontaktu z nami. Jesteśmy otwarci na Wasze informacje, jesteśmy otwarci na Wasze wiadomości. 601 077 033, powtarzam, 601 077 033, to jest nasz numer kontaktowy do Radia Emaus. Również możecie się z nami kontaktować poprzez nasze media społecznościowe, Facebook, Instagram, tam również jesteśmy, a przede wszystkim jesteśmy dla Was. A zatem, jeżeli coś wiecie, coś widzieliście na poznańskich ulicach albo wielkopolskich trasach, albo jeżeli chcecie nas o czymś poinformować, dawajcie nam koniecznie znać. A my gramy dalej. Pograliśmy po polsku, no to teraz czas na Irlandię. Chociaż w Irlandii jest też dużo Polaków, ale akurat w tym zespole żaden Polak nie grał. Może kiedyś gościnnie? Kto wie? U2 i One.

0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: 10 minut zostało do godziny 14. Za nami na naszej antenie zagraniczna reprezentacja. Pojawił się zespół U2 i One, a także Moby i Porcelain. W sumie lata 90. na naszej antenie przed chwilą wybrzmiały, no ale informacje, które się pojawią o godzinie 14, to na pewno nie będą rzeczy z lat 90., tylko jak najbardziej aktualne. Informacje startują już o godzinie 14, a przedstawi je Lilia Łada. Także koniecznie zostańcie z nami, a my gramy dalej. Cały czas gramy zagranicznie. Melanie C, Never Be the Same Again.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
0: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: W Poznaniu trwają drzwi otwarte żłobków. Obornickie schronisko zaprasza do przenoszenia kasztanów. Senat zajmie się dziś ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. W Poznaniu rodzice mogą się wybrać na drzwi otwarte do żłobków. Z tej okazji przygotowano warsztaty dla dzieci oraz spotkania informacyjne dla rodziców. Szczegóły w tej sprawie zna nasza reporterka Natalia Grudzień.
2: Spotkania w miejskich placówkach będą odbywać się do 5 października. Zaplanowano je popołudniami od godziny 17. Podczas drzwi otwartych maluchy mogą wziąć udział w kreatywnych zajęciach i wspólnej zabawie, a ich rodzice dowiedzieć się czegoś więcej o ofercie danej placówki, zobaczyć jej wnętrza oraz poznać jej pracowników. Poznański Zespół Żłobków skupia 15 placówek zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta. Oferuje maluchom zajęcia takie jak zabawy muzyczne, rytmiczne, plastyczne, sensoryczne czy ruchowe. Aby wziąć udział w drzwiach otwartych, należy się zgłosić na wydarzenie za pośrednictwem strony internetowej. Najbliższe spotkanie odbędzie się 1 października w żłobku Calineczka o godzinie 18. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
1: Schronisko Azorek w Obornikach organizuje zbiórkę kasztanów. Okazuje się, że dzięki nim uda się sfinansować karmę dla czworonogów. Najmłodsi chętnie włączają się w zbiórkę, zaznacza kierownik schroniska Joanna Urbaniak.
3: Z doświadczenia wiemy, że głównie najchętniej zbierają kasztany najmłodsi ze swoimi rodzicami. Organizujemy zbiórkę, najczęściej robimy to przez szkoły, przedszkola, żłobki. Ogłaszamy taką zbiórkę kasztanów. W takich różnych instytucjach rodzice razem z dzieciakami przynoszą kasztany, które są przez nas albo przez pana z nami współpracującego odbierane. I te kasztany są sprzedawane po prostu do skupu kasztanów.
1: Tegoroczna edycja cieszy się wyjątkowo dużym zainteresowaniem.
3: Telefony się urywają. My też wystosowaliśmy bardzo dużo maili i zapytań, czy szkoły i przedszkola te tutaj w najbliższej naszej okolicy są chętne. Także odzew jest bardzo duży. Na pewno na ten moment wiem, że wszystkie obornickie szkoły już kasztany zbierają. Przedszkola też są zaangażowane.
1: Za kilogram zebranych kasztanów schronisko otrzyma około złotówki. Akcja trwa do 25 października.
0: Informacje z Poznania.
1: Jak informuje MPK Poznań, naprawa torowiska pomiędzy rondem Kaponiera a ulicą Dąbrowskiego potrwa do 2 października. To tydzień dłużej niż pierwotnie zakładano z powodu konieczności odtworzenia kanalizacji teletechnicznej oraz naprawy uszkodzonej nawierzchni drogi rowerowej. Jednak już dzień później służby torowe przeniosą się na część węzła od strony Mostu Teatralnego, gdzie będą wymieniane rozjazdy ze zwrotnicami.
0: Informacje z kraju.
1: Drugie podejście Senatu do ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Dzięki uchwalonej przez Sejm w piątek ustawie będzie można ponownie uruchomić program CPN, czyli ceny paliwa niżej. Poprzednia wersja ustawy została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska wyraziła nadzieję, że tym razem prezydent ustawę podpisze.
4: Bo tak naprawdę jego weta uderzają w kieszeń każdego Polaka. Ja chciałam przypomnieć, że ten program, który rząd Tuska wprowadził dwukrotnie, żeby pomóc i obniżyć ceny paliw, kosztował ponad 5 miliardów złotych. Wprowadzenie tej ustawy spowoduje znalezienie nowych środków na to, żeby obniżyć dla obywateli ceny paliw.
1: Prezydent Karol Nawrocki przypomniał, że w Sejmie jest jego projekt, nad którym można pracować. Dodawał, że rządowa propozycja jest niekonstytucyjna, a premier bierze kierowców za zakładników. Opozycja uważa, że rząd ma wszystkie instrumenty VAT, akcyzę potrzebne do obniżenia cen na stacjach benzynowych.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Spore przejaśnienia w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 16 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1024 hektopaskale. Sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio.
6: na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 14 kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak i Lilia Łada, jesteśmy z wami do godziny 18. Śledźcie uważnie Radio Emaus, słuchajcie nas, bo już za moment, uwaga, będzie konkurs. Dzień dobry.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Adam pyta o nazwę pewnego europejskiego kraju, o którym myślimy może niezbyt często, który pojawił się na mapie stosunkowo niedawno. Chodzi tutaj o Mołdawię. Mołdawia nie wywoływała naszych wątpliwości językowych, tym bardziej, że kiedyś jeszcze dawniej była bardziej z Rzeczpospolitą związana. Mówiono i całe gospodarstwo mołdawskie i tak dalej, i tak dalej. Potem była, przyzwyczailiśmy się my ludzie mojego pokolenia do tego, że Mołdawia należała do, była to jedna z republik radzieckich i jako Mołdawię ją znaliśmy. Kiedy usamodzielniła się, zauważyliśmy, że nazwa, która teraz już jest bardziej mołdawska, a nie rosyjska, w oryginale brzmi Moldowa. I ta Moldowa pojawia się w tekstach i mołdawskich, i rumuńskich. Język mołdawski i rumuński to właściwie ten sam język. My mamy zatem tradycję Mołdawia i nowa, jeżeli byśmy chcieli nazywać to po mołdawsku, powinniśmy mówić Moldowa. Pojawiło się jednak coś trzeciego, coś dziwnego, mianowicie Mołdowa, pisane nie przez V, tylko przez W i przez E. Jest to taka hybryda, takie ni to polskie, ni to mołdawskie określenie, czy też sposób zapisu i chyba nie należałoby upowszechniać czegoś takiego. Albo mówmy po polsku i wtedy będziemy mieli Mołdawię, tak jak mówimy Francja, czy powiedzmy Hiszpania, nie używając określeń hiszpańskich czy francuskich, ale właśnie polskich, czy wręcz Niemcy, a nie Deutschland, to zupełnie inne nazwy. Zresztą akurat Niemcy charakteryzują się tym, że ich kraj w różnych językach nazywa się kompletnie inaczej. I albo trzymajmy się Mołdawii, albo jeśli chcemy już oddawać te nazwy oryginalno, piszmy Moldowa przez V. Mołdowa rzeczywiście jest czymś dziwacznym i niepotrzebnym.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dwadzieścia dwie minuty po godzinie 14:00. Za nami mini audycja Słowo o Słowie, a za nami także duet Kuba i Kuba, którzy zaśpiewali o tym, że stygnie lato. Kuba i Kuba za nami, a trzeci Kuba zapowiada coś troszeczkę nadprogramowego w dzisiejszym, na dzisiejszej drugiej zmianie w Radiu Emaus, dlatego że rozpoczynamy konkurs, słuchajcie. Konkursy mamy od tej ramówki tylko o poranku 9:15, ale czasami bywają wyjątki, że również rozdajemy wejściówki poza konkursem, można by powiedzieć. Poza konkursem, a jest konkurs, nie? Piękne masło maślane. Ale do czego zmierzam? Słuchajcie, dzisiaj do wygrania w konkursie trzy pojedyncze zaproszenia na koncert zespołu Arka Dantego. Koncert odbędzie się już jutro w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu. Jutro o godzinie 18:00 ten koncert się odbywa. I na koncercie będziecie mogli usłyszeć piosenki Jacka Kaczmarskiego, a także autorskie kompozycje zespołu Arka Dantego. Jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, wyślijcie SMS 7148, powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie dzielicie się waszym ulubionym drzewem, dlatego że dzisiaj mamy dzień spadającego liścia, więc gdzieś tam można by powiedzieć, że jest to pięknie ze sobą połączone. Ulubione jesienne drzewo, o to was proszę w konkursie nadprogramowym, można by powiedzieć. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT-a do wygrania. Pojedyncze zaproszenie na koncert zespołu Arka Dantego. Koncert odbywa się jutro w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami. Trzymam za was kciuki, liczę na jak najwięcej zgłoszeń. Oczywiście będę powtarzać informacje o konkursie, ale teraz gramy Stinga.

0: Radio Emaus. Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dziewiętnaście minut zostało do godziny 15:00. Za nami na naszej antenie Duff i Ewa Farna, a także Elton John. A my wracamy do naszego konkursu, dlatego że dzisiaj do wygrania pojedyncze zaproszenia na koncert zespołu Arka Dantego. Koncert odbędzie się już jutro w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami o godzinie 18:00. A na koncercie usłyszymy utwory Jacka Kaczmarskiego, a także własne kompozycje zespołu Arka Dantego. Jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, a najlepiej go wygrać, wyślijcie SMS pod numer 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie, ponieważ dzisiaj mamy dzień spadającego liścia, podzielcie się waszym ulubionym jesiennym drzewem. Ulubione jesienne drzewo, o to was proszę w dzisiejszym konkursie. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Ja przypominam, że dzisiaj do wygrania pojedyncze zaproszenia na koncert zespołu Arka Dantego. Koncert odbędzie się już jutro w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu o godzinie 18:00. Jeszcze parę minut macie na zgłoszenie się w konkursie, ale ja myślę, słuchajcie, że nie ma na co czekać. A my gramy dalej, tym razem Sanach i Marcepan.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 11 minut zostało do godziny 15. Za nami na naszej antenie Sanach, a także grupa Blondie. Zanim zapowiem informacje, no to czas rozwiązać nasz konkurs. Nieco nadprogramowy, ale myślę, że mała dawka emocji w konkursie nikomu nie zaszkodzi. Dzisiaj rozdawaliśmy w naszej zabawie pojedyncze zaproszenia na koncert zespołu Arka Dantego. Koncert odbywa się już jutro w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami o godzinie 18. Prosiłem was o wymienienie waszego ulubionego jesiennego drzewa, no bo dzisiaj mamy dzień spadającego liścia. Wygrywa Jan, który napisał, że jego ulubionym jesiennym drzewem jest dąb. Jan, gratuluję tobie wygranej w dzisiejszym konkursie. Za moment potwierdzę tobie wygraną. Jest to wpis na listę gości, więc przyjdź po prostu na koncert Osiedlowy Dom Kultury pod Lipami. Godzina 18, koncert Arka Dantego. Koniec konkursu, teraz czas na zapowiedzenie informacji Radia Emaus. Te pojawią się już o godzinie 15, a przedstawi je Lilia Łada. Także koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Daniel Pauter.

0: parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie. Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12:30.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Festiwal Bittersweet z kolejnymi problemami. W Poznaniu rozpoczęły się dziś Polagra i Taropak. 50 lat temu powstał Komitet Obrony Robotników. Kolejne kontrowersje wokół festiwalu Bittersweet. O co dokładnie chodzi, szczegóły wyjaśnia nasz reporter Mateusz Markiewicz.
2: Na policję wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Działacze nieformalnej grupy Strona Czynna zarzucają organizatorom, że ci drastycznie przekroczyli dozwolony limit uczestników. Zgodnie z decyzją Urzędu Miasta na teren imprezy mogło wejść maksymalnie 40 tysięcy osób dziennie. Tymczasem organizatorzy chwalili się frekwencją rzędu 148 tysięcy osób w ciągu 3 dni. Agencja Good Taste Production kategorycznie odpiera zarzuty o złamanie prawa. Informuje o tym Radio Poznań. Przedstawiciele firmy tłumaczą, że podana rekordowa liczba to w rzeczywistości suma frekwencji z całego roku, obejmująca również imprezy towarzyszące i koncerty organizowane w Poznaniu oraz Warszawie. Sprawę zbadają teraz śledczy. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
1: W odnowionej formule w Poznaniu rozpoczęły się dziś kolejne targi żywności Polagra. Eksperci i producenci z branży mleczarskiej, mięsnej czy cukierniczej do piątku będą rozmawiać o sukcesach, wyzwaniach i przyszłości polskiej żywności. Ważnym elementem wydarzenia będzie inauguracja nowej inicjatywy umożliwiającej ekspansję krajowych producentów na rynek afrykański, zapowiada wiceprezes Międzynarodowych Targów Poznańskich Filip Bittner.
3: Eksport na przykład afrykański w polskim eksporcie wynosi 1,2%, w związku z czym jest to naprawdę niewielka liczba, a kraje afrykańskie w zależności od kraju sprowadzają produkty rolno-spożywcze między 70 a nawet 90%. W związku z czym jest to bardzo dobry rynek, na który my się musimy otworzyć, na który Unia Europejska musi się otworzyć.
1: Na targach obecni są dyplomaci i eksperci z Angolii, Egiptu czy Konga. Obok Polagry odbywa się także Taropak, czyli spotkanie branży techniki pakowania i etykietowania.
0: Informacje z Poznania.
1: Trwa budowa nowego gratowiska przy ulicy Lutyckiej w Poznaniu. Wykonano już fundamenty. Obecnie trwa montaż konstrukcji stalowych przyszłych obiektów. To kolejne miejsce, do którego mieszkańcy będą mogli przynosić odpady problemowe, takie jak zużyte baterie, opony, meble czy chemikalia. Budowa przebiega zgodnie z planem i ma się zakończyć w 2027 roku. Równolegle prowadzone są działania związane z powstaniem kolejnego gratowiska przy ulicy Obodrzyckiej.
0: Informacje z kraju.
1: Pół wieku temu młodzi inteligenci wsparli robotników Radomia, Płocka i Ursusa. Ci, którzy po protestach doświadczyli przemocy i represji, mogli liczyć na pomoc z Komitetu Obrony Robotników. Dziś mija 50 lat od utworzenia KOR-u. Pochodzili z różnych światów, mieli inne doświadczenia, ale wspólny cel. Marzyli o wolności. To, co ich wtedy połączyło, przetrwało dekady. Tak kontakty i sposoby komunikowania się z działaczami KOR-u wspominał zmarły 2 lata temu prezes Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76 Stanisław Kowalski.
4: Piękny gest ze strony KOR-u, gdzie mówią, że jak przyjadą następnym razem, czy ktoś bierze kartkę, przerywają na pół i mówi, jeżeli ktoś przyjedzie, to z tą kartką składam, gdzie jestem na 100% pewny, że nie przyjedzie ubek, tylko przyjedzie człowiek, który chce nam pomóc, czy mnie konkretnie pomóc.
1: Za finansowe i prawne wsparcie radomskich robotników odpowiadali Mirosław Chojecki i Zbigniew Romaszewski.
0: To były informacje Radia Emaus.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
1: Przejaśnienia w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 17 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Życie ojca Pio z Petrelczyny nie było usiane różami. Nie było, choć do różańca miał on wielką i nabożną cześć. I to ta modlitwa, a precyzyjnie rozważanie dzięki niej życia Zbawiciela, które wiodło przez krzyż, to pozwoliło ojcu Pio konsekwentnie podążać drogą do nieba, gdy co róż napotykał na niej ciernie. Zaczęło się już w dzieciństwie, bo był więcej niż słabego zdrowia. Kilka razy jego życie wisiało z tego powodu dosłownie na włosku. Potem były wątpliwości, a nawet posądzenia ze strony przełożonych kościelnych,

0: i posłuszny zwierzchnikom. I dlatego, choć nieidealny, stał się narzędziem uzdrowienia, zarówno duchowego, jak i fizycznego, dla tysięcy ludzi, których spotkał w konfesjonale i w czasie sprawowania Eucharystii. Pytany przez nich o radę, jak żyć, gdy na drodze życia dokuczają nam każdego dnia ciernie, odpowiadał: módl się. Módl się wytrwale, ufnie, zachowując spokój i pogodę ducha.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dwadzieścia minuty po godzinie 15:00. Za nami na naszej antenie mini audycja Święci z nieba ściągnięci, a za nami także, wydaje mi się, że dawno niesłyszany na naszej antenie zespół Heart i Alone. Może kiedyś Barracuda na przykład też pojawi się na naszej playliście. Wiecie co, sprawdźmy sobie jakość powietrza w Poznaniu, jak ona wygląda w tym momencie. Obecnie jest ona bardzo dobra. Wartość pyłu zawieszonego PM10 to około 11 mikrogramów na metr sześcienny, ale prognozowane stężenie PM10 na dzisiaj to będą tylko 4 mikrogramy na metr sześcienny, więc nic tylko

lekko korzystać z powietrza w stolicy Wielkopolski. Jutro również to prognozowane stężenie PM10 będzie niskie, 7 mikrogramów na metr sześcienny. No właśnie, niby jesień przyszła, ale powietrze jakby czystsze i niech tak będzie, słuchajcie, niech tak będzie. A my gramy dalej. Cały czas gramy zagranicznie. Był zespół Hard, no to tym razem będzie Cher, If I Could Turn Back Time.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Dwadzieścia jeden minut zostało do godziny 16:00. Za nami na naszej antenie Oasis, a także grupa Yes, czyli z jednej strony lata 90, a z drugiej strony lata 80. Przypominam o kontakcie z nami. Jeżeli coś widzicie na przykład na poznańskich ulicach, wielkopolskich trasach, albo jeżeli chcielibyście nas po prostu o czymś poinformować, zapraszamy do kontaktu 601 077 033. Powtarzam, 601 077 033 to jest nasz numer, pod którym możecie się z nami kontaktować, a także możecie wysłać nam wiadomość przez naszego radiowego Facebooka i Instagrama. Również tymi kanałami możecie do nas trafić. Przede wszystkim to, co powtarzam, jesteśmy dla was, także jeżeli coś wiecie, to dawajcie znać. A ja teraz wam dam znać, że zagramy tym razem po polsku. Marek Kościkiewicz i Tylko Błękit.

0: Radio Emaus.
1: Już prawie 12 minut zostało do godziny 16. Za nami na naszej antenie polski dwupak, Marek Kościkiewicz i Tylko Błękit. Za nami także Urszula i Rysa na szkle. Przed nami punktualnie o godzinie 16 najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Lilia Łada. Także koniecznie zostańcie z nami. A teraz nie dość, że nie pogramy po polsku, bo będzie za granicą, to jeszcze no będzie to mocno taneczny, parkietowy kawałek. Mark Ronson, Bruno Mars i Uptown Funk. Oh.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Zaparz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
5: Wystawa poświęcona Annie Krzymańskiej w Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu. Festyn rzemiosł w Nowym Tomyślu. Rosyjski helikopter naruszył polską przestrzeń powietrzną. Blisko 270 dzieł będzie można zobaczyć na najnowszej wystawie Anna Krzymańska, medale i plakaty. Już w najbliższy piątek, 25 września, odwiedzający Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu będą mogli przyjrzeć się modelom gipsowym, a także projektom rysunkowym medali, które nie zostały zrealizowane. Kurator wystawy dr Witold Garbaczewski przyznaje, że jest to pierwsza tak duża wystawa dzieł poznańskiej artystki.
6: Wystawa jest wyjątkowa, ponieważ jest to pierwsza wystawa na taką skalę Anny Krzymańskiej, jeśli chodzi o drobny relief. To nie jest jej pierwsza oczywiście wystawa indywidualna, ona miała ich kilkanaście, natomiast te wystawy, które do tej pory były organizowane, one pokazywały co najwyżej kilkadziesiąt, powiedzmy, różnego rodzaju plakiet, medali. No to jest zdecydowanie największa wystawa, która do tej pory była zorganizowana. Praktycznie udało nam się pokazać całą artystyczną drogę rozwoju Anny Krzymańskiej poprzez obiekty, które mamy.
5: Wystawę będzie można oglądać do 10 stycznia. Bilet obowiązuje w ramach wstępu do muzeum.
0: Z Nowego Tomyśla.
5: Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu zaprasza w najbliższą niedzielę na festyn rzemiosł. W programie imprezy zaplanowano warsztaty z tradycyjnych form rzemiosł i rękodzieła, kiermasz wyrobów rzemieślniczych i rękodzielniczych oraz żywe lekcje historii z pokazami walk wojowników. W poprzednich edycjach takie atrakcje cieszyły się zainteresowaniem najmłodszych, mówi kierownik muzeum Andrzej Chwaliński.
7: Bardzo oblegany co roku jest warsztat gancarza, możliwość ulepienia na kole gancarskim różnego rodzaju wyrobów ceramicznych. Tkactwo też się cieszy wśród dzieci zainteresowaniem. W tym roku w ramach takich małych krosien tkackich będą prowadzone właśnie warsztaty tkania.
5: Warto w ten dzień spędzić czas z nami, dodaje Andrzej Chwaliński.
7: Jest to po prostu niepowtarzalna okazja zapoznania się z pracą kowala, gancarza, powroźnika i to wszystko w jednym miejscu na terenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu.
5: Festyn będzie trwał od godziny 10 do 17.
0: Informacje z Poznania.
5: Dawne rzemiosła, archeologiczne znaleziska i powrót kolegiaty. 26 września na Placu Kolegiackim odbędzie się Dzień z Historią na Kolegiackim. W ramach 34. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Na stanowisku Wydziału Archeologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza będzie można zobaczyć zabytki odkryte podczas badań. Będą też stoiska dawnych rzemiosł i gra miejska poświęcona ginącym rzemiosłom Poznania. Wieczorem od godziny 20 do 21.30 co 15 minut na fasadzie Urzędu Miasta prezentowany będzie wideomapping 3D, światło nieistniejącej kolegiaty.
0: Informacje z kraju.
5: Rosyjski helikopter wojskowy naruszył polską przestrzeń powietrzną w okolicy Braniewa, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Śmigłowiec wykonywał lot szkoleniowy z obwodu Królewieckiego i około godziny 11 wleciał w polską przestrzeń powietrzną na głębokość 300 metrów. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, pułkownik Jacek Goryszewski, przekazał Polskiemu Radiu, że rosyjski śmigłowiec szybko zmienił kurs.
8: Po interwencji Centrum Operacji Powietrznej odsunęli Rosjanie śmigłowiec od granicy. Nasze systemy obrony powietrznej obserwowały ten śmigłowiec i były w stanie gotowości. Podrwano też myśliwce z Malborka.
5: Dowództwo operacyjne dodaje, że Rosja po raz kolejny testowała gotowość polskiej obrony powietrznej. System obrony powietrznej funkcjonuje 24 godziny na dobę, a obwód Królewiecki jest pod szczególną obserwacją.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
9: Spore przejaśnienia w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 17 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 16 kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 18. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Na świecie jest tyle krzyży, ilu ludzi. Zamiast pytać, czy Bóg jest po naszej stronie, powinniśmy zadbać o to, byśmy my byli po stronie Boga.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Już prawie 20 minut po godzinie 16 za nami na naszej antenie mini audycja Myśli Świętych, a za nami także Teddy Swims, Mr. Know It All. Przed nami punktualnie o godzinie 16.30, ostatni już na dziś serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Więc jeżeli jeszcze jakimś cudem nie macie planów na dzisiejsze popołudnie, czy też na dzisiejszy wieczór, mam nadzieję, że któreś z wydarzeń z dzisiejszego serwisu kulturalnego skutecznie Wam te plany wypełni. Serwis kulturalny 16.30, a my gramy dalej. Gramy dalej i tym razem będą lata 2000. Dawno nie słyszałem tego zespołu i tego utworu, ale czasami takie piękne podróże na muzycznej osi czasu w Radiu Emaus są bardzo ciekawe. Black Eyed Peas, Where is the Love?

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
3: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Serwis kulturalny Radia Emaus.
4: 16.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na ostatni już na dziś serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Pierwsze z nich zaczyna się bardzo szybko, bo już o godzinie 17.00. Jest to spotkanie, jest to wydarzenie z cyklu spotkania z regionem Miłość na Rozdrożu, Ludgarda Meklemburska i Przemysł II. Start spotkania, start wydarzenia, godzina 17.00. Miejsce to Biblioteka Wielkopolska imienia Stanisława Barańczaka. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Organizatorzy zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu Spotkanie z regionem, podczas którego zostaną przedstawione okoliczności tajemniczej śmierci księżnej Ludgardy, żony Przemysła II. Wskazówki znajdziemy m.in. w średniowiecznych kronikach, a prowadzącą to spotkanie będzie dr Michalina Janaszak, historyczka i antropolożka kultury, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studiów podyplomowych z zakresu muzealnictwa i etnologii. Spotkania z regionem Miłość na Rozdrożu, Ludgarda Meklemburska i Przemysł II dziś o godzinie 17.00. Biblioteka Wielkopolska imienia Stanisława Barańczaka. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Teraz czas na kolejne wydarzenie. Będzie to koncert LUC i Rebel Babel Firm Orkestra. Ostatni taniec, trasa finałowa. A na tym koncercie pojawi się muzyka z filmu Chłopi. Start koncertu godzina 19.00. Miejsce to aula Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Już po raz ostatni zabrzmi wyjątkowy repertuar muzyka z filmu Chłopi w wykonaniu wybitnych muzyków Rebel Babel Firm Orkestra pod batutą kompozytora i producenta ścieżki dźwiękowej Łukasza LUC Rostkowskiego. Muzyka z filmu Chłopi, LUC i Rebel Babel Firm Orkestra, ostatni taniec, trasa finałowa dziś o godzinie 19.00. Miejsce to aula Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. No i na sam koniec zapraszamy Was na wernisaż wystawy Łukasza Zdęby, Portret w czasie. Start wydarzenia godzina 19.00. Miejsce to Galeria Rozruch. Centralnym punktem narracji jest realizowany od ponad dwóch dekad cykl Portret w czasie. Łukasz Zdęba odchodzi w nim od tradycyjnego rozumienia portretu jako reprezentacji. Jak zauważa kuratorka wystawy, portret staje się wydarzeniem rozciągniętym w czasie, procesem powstającym pomiędzy artystą a osobą portretowaną. Wernisaż wystawy Łukasza Zdęby Portret w czasie dziś o godzinie 19.00 w Galerii Rozruch. No i to wszystko w dzisiejszych serwisach kulturalnych. Kolejne już jutro o godzinie 11.30, a także 16.30. Już teraz Was na nie bardzo gorąco zapraszamy.
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Już prawie 11 minut zostało do godziny 17. Za nami na naszej antenie ostatni już na dziś serwis kulturalny, w którym przedstawiłem wam kilka wydarzeń, które odbywają się dzisiaj w stolicy Wielkopolski, a muzycznie pojawiły się aż 4 utwory. 3 z Polski i 1 zagraniczny. Pojawił się Gips, Ostatni dzień lata, później Sylwia Grzeszczak, Mango, później duet Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz, Trudno tak, a przed chwilą Destiny's Child i Say My Name. A przed nami punktualnie o godzinie 17:00 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz trzymamy się zagranicznej muzyki i znowu będzie piękny kobiecy głos. Shania Twain, I'm gonna get ya good.
2: Let's go.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Queerfest Bliscy Nieznajomi wraca do Teatru Polskiego w Poznaniu. Poznańscy franciszkanie będą hucznie obchodzić 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Dwie osoby usłyszały zarzuty w sprawie uniemożliwiania sędziom Trybunału Konstytucyjnego wykonywania obowiązków. Queerfest Bliscy Nieznajomi wraca do Teatru Polskiego w Poznaniu po raz trzeci. Tegoroczna odsłona skupi się na problematyce tożsamościowej i relacjach społecznych. W programie festiwalu znalazły się spektakle teatrów z całej Polski, spotkania z twórcami oraz dyskusje panelowe. Jak podkreśla koordynatorka projektu Alicja Schreier, głównym tematem będzie miłość.
2: Te spektakle, tam się ciągle przewija miłość i ta potrzeba bliskości, bo chyba tacy jesteśmy, że potrzebujemy mieć wsparcie, oparcie. Dużo jest odwagi, dużo siły, dużo walki, czasami tej złej, ale ja zawsze wierzę w szczęśliwe zakończenia. Słowo miłość jest bardzo szeroka i głęboka. Miłości do samego siebie, miłości do drugiego człowieka, platonicznej miłości, miłości do matki psa. Pojęcie miłości jest ogromne.
1: Festiwal potrwa od 14 do 23 października. Szczegółowy harmonogram wydarzeń dostępny jest na stronie Teatru Polskiego w Poznaniu.
0: Z archidiecezji poznańskiej.
1: Poznańscy franciszkanie hucznie będą obchodzić 800-lecie śmierci swojego założyciela. 3 października organizowane jest wyjątkowe wydarzenie, które rozpocznie się średniowiecznym przemarszem ze wzgórza Przemysła na Plac Bernardyński. Jak mówi ojciec Michał Baranowski, przypomną historię świętego Franciszka.
3: Począwszy od tego jego okresu młodzieńczego, młodzież asyska, początki życia rycerskiego, więc przed zamkiem to jak najbardziej pasuje. Jego nawrócenie, potem założenie zakonu franciszkańskiego.
1: Następnie w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka przy Garbarach odbędą się uroczysta msza święta oraz nabożeństwo Transitus, w którym uczestniczyć będzie arcybiskup Zbigniew Zieliński. Ojciec Baranowski podkreśla, że mimo upływu 800 lat od śmierci świętego Franciszka, jego przesłanie, m.in. dotyczące pokoju, wciąż pozostaje aktualne.
3: Patrząc na tę sytuację, no właśnie, i tutaj blisko nas, w Ukrainie, czy w Ziemi Świętej, czy w innych zakątkach, więc wszystkie starania, i on jest patronem właśnie dla starających się, zabiegających, modlących się o pokój.
1: Obchody rozpoczną się o godzinie 17. Papież Leon XIV ustanowił ten rok rokiem świętego Franciszka.
0: Z powiatu poznańskiego.
1: Gdzie znajdowały się dawne młyny, co robili bambrzy w Czapurach oraz kiedy po raz pierwszy w źródłach pojawiła się ta nazwa – Czapury. Koło gospodyń wiejskich z Czapur oraz Stowarzyszenie Lepsze Czapury zaprasza 27 września na bezpłatne wydarzenie Kwestuj i Odkrywaj – mikrowyprawy w Czapurach. Na uczestników na końcu czeka skarb.
0: Informacje z kraju.
1: Dwie osoby usłyszały zarzuty w sprawie uniemożliwiania sędziom Trybunału Konstytucyjnego wykonywania obowiązków. To dyrektorka kancelarii tej instytucji oraz komendant Straży Trybunalskiej. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski mówi o kuriozalnej sytuacji, w której prawidłowo wybrani przez Sejm sędziowie nie są dopuszczani do orzekania.
4: Mam nieodparte wrażenie, że tym elementem, który powoduje, że Trybunał nie pracuje, jest Bogdan Święczkowski. Mam oczywiście wniosek o uchylenie jego immunitetu ze strony prokuratury. Ten wniosek będzie rozpatrywany na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału i zapewne wtedy jest szansa tą przeszkodę w normalnej pracy Sądu Konstytucyjnego usunąć.
1: Prokuratura zarzuca Zofii H. m.in. uniemożliwianie sędziom Trybunału Konstytucyjnego wykonywania obowiązków służbowych oraz złośliwe i uporczywe naruszanie ich praw pracowniczych. Piotrowi P. śledczy zarzucają przekroczenie uprawnień, w tym poddawanie sędziów kontroli, ograniczanie ich swobody poruszania się po budynku oraz uniemożliwienie dwóm sędziom wejścia do Trybunału. Zofia H. i Piotr P. nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Prokurator zastosował wobec nich m.in. zawieszenie w czynnościach służbowych, zakaz kontaktowania się z sędziami i pracownikami Trybunału oraz zakaz przebywania w budynku Trybunału.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Niewielkie przejaśnienia w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 17 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale, ale sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 17 kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak i Lilia Łada. Jesteśmy z wami do godziny 18. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jestem misjonarzem w mojej codzienności. Jezus mnie posyła, żebym głosił Ewangelię tam, gdzie jestem. Dobrze jest w pracy robić znak krzyża przed posiłkiem. Dobrze jest w domu codziennie czytać dzieciom Biblię na dobranoc. Dobrze jest w małżeńskich rozmowach nie przerywać, ale wsłuchiwać się z szacunkiem w słowa drugiej osoby. Dobrze jest pościć.

22 minuty po godzinie 17. Za nami mini audycja w drodze do Emaus, a za nami także nieodżałowana Tina Turner i I Don't Wanna Lose You. Trwa jeszcze druga zmiana w Radiu Emaus do godziny 18, ale myślami już jesteśmy przy audycjach, które będą miały miejsce na naszej antenie wieczorem. Zapraszam Was na audycje zapisane w dźwiękach. To jest program, który prowadzi Daniel Badecki. Dzisiaj o godzinie 22.10 kolejna odsłona tego programu. Dzisiaj spotkamy się z muzyką Johna Coltrane'a, jednego z najważniejszych i najbardziej poszukujących artystów w historii jazzu. Dzisiaj ten artysta obchodziłby setną rocznicę urodzin. No i Daniel przypomni jego niezwykłą drogę. Będą także różne oblicza Coltrane'a, będą utwory biograficzne, historie, a także muzyczne tropy, które będą prowadzić przez kolejne etapy jego twórczości. A w drugiej części audycji będzie rozmowa z dyrektorem organizacyjnym Grand Prix Polskiej Huralistyki imienia Stefana Stuligrosza, Krzysztofem Pankiem.

Tematem będzie nowa inicjatywa organizatorów największego konkursu churalnego w Polsce, Poznański Chór Międzypokoleniowy. Jesteście ciekawi tej inicjatywy, a także samego programu? Zapraszam Was bardzo gorąco. Zapisane w dźwiękach, godzina 22.10. Autorem tego programu jest Daniel Badecki i w jego imieniu zapraszam Was właśnie na Zapisane w dźwiękach. Przypominam, 22.10. A my gramy dalej, tym razem pogramy po polsku. Będzie Edyta Górniak i Dotyk. No to co? Gramy!

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: Zaparz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
0: Autopromocja. Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 18 minut zostało do godziny 18. Pozwolę sobie najpierw na taką małą prywatę. Bardzo ciekawe są te nowe dżingle, które pojawiają się na naszej antenie, ale nie o dżinglach teraz mowa, tylko chciałbym wam przypomnieć, że możecie się z nami kontaktować. 601 077 033, powtarzam, 601 077 033. Jeżeli macie jakieś informacje drogowe z Poznania, z Wielkopolski, jeżeli chcielibyście się jakimś tematem z nami podzielić, zapraszam was bardzo gorąco do tego, i jesteśmy do waszej dyspozycji. Przypomnę jeszcze raz numer telefonu, bo tego nigdy za wiele. 601 077 033. Jesteśmy także na Facebooku i na Instagramie, więc tam nas możecie łapać, tam nam możecie wysyłać różne informacje. Zapraszamy was bardzo gorąco do informowania nas. My od razu te informacje przekażemy na naszej antenie. A my gramy dalej. Przed chwilą była Sanach, ITP, ITD. No to tym razem również pogramy po polsku, ale będzie utwór, który ma... No, 30 lat zeszło. Jest Justyna Steczkowska i Dziewczyna Szamana.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: 11 minut zostało do godziny 18. Co za nami? Za nami Justyna Steczkowska, a także Kasia Kowalska. Dwa utwory z lat 90. i wydaje mi się, że to są utwory z rocznika 96. 30 lat temu wyszły te utwory. Nadal są bardzo dobre. Przed nami punktualnie o godzinie 18 podsumowanie dnia, a to podsumowanie przedstawi Lili Ałat, a także koniecznie zostańcie z nami. A teraz będzie zagranica i tym razem lata 2000, chociaż wydaje mi się, że ten utwór ma 20 lat. Długo by się można zastanawiać, po prostu zagrajmy Gnar z Barclay i Crazy.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Poznań lepszą lokalizacją dla stałej bazy wojsk Stanów Zjednoczonych. Tak wynika z notatki analitycznej Biura Bezpieczeństwa Narodowego, która w ostatnim czasie trafiła do prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Teraz zapowiada on dalsze rozmowy ze stroną amerykańską, by przekonać ją do takiej decyzji. Jak twierdzi, stolica Wielkopolski jest bardziej gotowa na przyjęcie wojsk niż Wrocław.
2: Jest kwestia lotniska nie tylko Ławicy, ale również lotniska w Powidzu czy lotniska Krzesiny. 10 lat doświadczeń Kamp Kościuszko i tej 5. Dywizji. No, to jest też ileś lat, które Amerykanie widzą, że jak cokolwiek potrzebują w Poznaniu, to siadamy do stołu i tydzień później podejmujemy decyzje, które są potem realizowane.
1: Jacek Jaśkowiak nie chciał zdradzić, w jakim dokładnie miejscu miałaby powstać taka baza, ale zaznaczył, że w okolicach Poznania jest dostępna nieruchomość spełniająca wymagania dotyczące powierzchni potrzebnej do otwarcia takiej bazy. Prezydent planuje też spotkać się z władzami niemieckiego Ramstein, gdzie funkcjonuje największa amerykańska baza lotnicza poza granicami Stanów Zjednoczonych.
0: Informacje z Poznania.
1: Kiedy zapadną konkretne decyzje w sprawie budowy nowej hali widowiskowo-sportowej w Poznaniu? Deklaracji w tej sprawie domagali się na początku tygodnia poznańscy politycy Prawa i Sprawiedliwości. Władze miasta już kilka miesięcy temu zapowiedziały, że chcą, by taki obiekt powstał w pobliżu dawnego stadionu Szyca na Wildzie, ale od tego czasu nic się w tej sprawie nie zmieniło. Prezydent miasta Jacek Jaśkowiak tłumaczy, że ma to związek z koniecznością porozumienia się z Urzędem Marszałkowskim w sprawie podziału kosztów budowy i późniejszego utrzymania obiektu.
2: Taka hala kosztuje w skali roku konkretne pieniądze i tak jak mamy stadion, który poznaniacy sfinansowali z własnego budżetu i również my dzisiaj jako miasto to utrzymujemy, a to jest stadion, który służy całej Wielkopolsce. Tego typu hala widowiskowo-sportowa to jest obiekt tak naprawdę, który nie jest obiektem poznańskim, tylko wojewódzkim.
1: Jaśkowiak zapowiada, że potrzebne będzie też dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Jego priorytetem jest jednak najpierw remont poznańskiej areny, która ma pomieścić 4000 osób.
0: Informacje ze Śremu.
1: Projekt Kolej Plus do 2029 roku jest jednym z naszych priorytetów, zaznaczają władze Śremu. Temat ten był poruszany podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Burmistrz Grzegorz Wiśniewski zaznaczał, że znany jest wstępny przebieg trasy kolejowej.
3: Przebieg linii ma być następujący. Śrem, Psarskie, na Psarskim przełożony ten układ torowo-drogowy. Na końcu miejscowości Psarskie wyjście na grunty rolne, Manieczki, Brodnica i od Brodnicy pociąg ma przejeżdżać do Czempinia.
1: Wciąż opóźnia się jednak termin podpisania stosownych dokumentów.
3: Aneks pomiędzy województwem wielkopolskim a PKP PLK miał być podpisywany do połowy bieżącego roku, ale z informacji też mailowej, która do nas dotarła, trwa analiza możliwości wpięcia się w stację Czempiń, żeby nie pogarszać przepustowości torowiska.
1: Teraz wspomniany aneks ma zostać podpisany do końca obecnego roku. Dzięki niemu gmina będzie mogła podpisać porozumienie partnerskie z Urzędem Marszałkowskim.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: W odnowionej formule w Poznaniu rozpoczęły się dziś kolejne targi żywności Polagra. Eksperci i producenci z branży mleczarskiej, mięsnej czy cukierniczej do piątku będą rozmawiać o sukcesach, wyzwaniach i przyszłości polskiej żywności. Ważnym elementem wydarzenia będzie inauguracja nowej inicjatywy umożliwiającej ekspansję krajowych producentów na rynek afrykański, zapowiada wiceprezes Międzynarodowych Targów Poznańskich Filip Bittner.
4: Eksport na przykład afrykański w polskim eksporcie wynosi 1,2%, w związku z czym jest to naprawdę niewielka liczba, a kraje afrykańskie w zależności od kraju sprowadzają produkty rolno-spożywcze między 70 a nawet 90%. W związku z czym jest to bardzo dobry rynek, na który my się musimy otworzyć, na który Unia Europejska musi się otworzyć.
1: Na targach obecni są dyplomaci i eksperci z Angolii, Egiptu czy Konga. Obok Polagry odbywa się także Taropak, czyli spotkanie branży technik pakowania i etykietowania.
0: Informacje drogowe.
1: Jak informuje MPK Poznań, naprawa torowiska pomiędzy rondem Caponiere a ulicą Dąbrowskiego potrwa do 2 października. To tydzień dłużej niż pierwotnie zakładano z powodu konieczności odtworzenia kanalizacji teletechnicznej oraz naprawy uszkodzonej nawierzchni drogi rowerowej. Jednak to nie koniec prac w tym rejonie. Już dzień później służby torowe przeniosą się na część węzła od strony Mostu Teatralnego, gdzie będą wymieniane rozjazdy ze zwrotnicami.
0: Informacje z Poznania.
1: Jeszcze do 1 października zainteresowani mogą składać oferty w przetargu na modernizację skweru Eki z Małeki. Nowa aranżacja skweru zakłada zamknięcie dla ruchu jezdni po jego północnej i południowej stronie, łącznika od ulicy Małeckiego do Granicznej oraz odcinka ulicy Łukaszewicza pomiędzy Małeckiego i Graniczną. Dzięki temu teren powiększy się prawie dwukrotnie, przybędzie też zieleni. Przewidziano możliwość ustawienia stolików i krzeseł dla ogródka gastronomicznego. Po podpisaniu umowy zwycięska firma będzie miała 245 dni na przebudowę skweru.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: 6 minut po godzinie 18, po raz ostatni na dziś kłania się popołudniówka w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak i Lilia Łada, bardzo wam dziękujemy za dziś. No i co, my się słyszymy, znaczy ja się z wami słyszę od godziny 6 do godziny 10, więc chyba już powolutku będę kładł się spać. A my co, idziemy do domu, słuchajcie, idziemy do domu. Na sam koniec Alex Warren i Ordinary. Trzymajcie się, na razie.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Adam pyta o nazwę pewnego europejskiego kraju, o którym myślimy może niezbyt często, który pojawił się na mapie stosunkowo niedawno. Chodzi tutaj o Mołdawię. Mołdawia nie wywoływała naszych wątpliwości językowych, tym bardziej, że kiedyś jeszcze dawniej była bardziej z Rzeczpospolitą związana. Mówiono i całe gospodarstwo mołdawskie i tak dalej, i tak dalej. Potem była, przyzwyczailiśmy się my ludzie mojego pokolenia do tego, że Mołdawia należała do, była to jedna z republik radzieckich i jako Mołdawię ją znaliśmy. Kiedy usamodzielniła się, zauważyliśmy, że nazwa, która teraz już jest bardziej mołdawska, a nie rosyjska, w oryginale brzmi Moldowa. I ta Moldowa pojawia się w tekstach i mołdawskich, i rumuńskich. Język mołdawski i rumuński to właściwie ten sam język. My mamy zatem tradycję Mołdawia i nowa, jeżeli byśmy chcieli nazywać to po mołdawsku, powinniśmy mieć Moldowa. Pojawiło się jednak coś trzeciego, coś dziwnego, mianowicie Mołdowa, pisane nie przez V, tylko przez W i przez E. Jest to taka hybryda, takie ni to polskie, ni to mołdawskie określenie, czy też sposób zapisu, i chyba nie należałoby upowszechniać czegoś takiego. Albo mówmy po polsku i wtedy będziemy mieli Mołdawię, tak jak mówimy Francja, czy powiedzmy Hiszpania, nie używając określeń hiszpańskich czy francuskich, ale właśnie polskich, czy wręcz Niemcy, a nie Deutschland, to zupełnie inne nazwy. Zresztą akurat Niemcy charakteryzują się tym, że ich kraj w różnych językach nazywa się kompletnie inaczej. I albo trzymajmy się Mołdawii, albo jeśli chcemy już oddawać te nazwy oryginalno, piszmy Moldowa przez V. Mołdowa rzeczywiście jest czymś dziwacznym i niepotrzebnym.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: przy kawie.
1: Dzisiaj w spotkaniu przy kawie ze mną Livia Bredow, która nie tak dawno miała okazję być na Litwie, w Wilnie. Co to była za okazja, Livio? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. To była bardzo wyjątkowa okazja, bo jeszcze kilka miesięcy temu się kompletnie nie spodziewałam, że w tym Wilnie się znajdę, ponieważ zostałam wybrana do reprezentacji Polski na Międzynarodową Olimpiadę Biologiczną, która w tym roku odbywała się właśnie w Wilnie.
1: Rozumiem, że twoja biologia jest na takim poziomie, że nie miałaś świadomości, że możesz aż tak daleko zabrnąć ze swoją wiedzą?
2: Znaczy, na pewno się nie nastawiałam na to, bo na ten konkurs jadą cztery najlepsze osoby z Olimpiady Krajowej i o ile sądziłam, że na tej Olimpiadzie Krajowej poszło mi dość dobrze, to nie sądziłam, że aż tak dobrze, żeby zająć drugie miejsce w Polsce. Więc tak, nie spodziewałam się.
1: Rozumiem, że laureaci tej Olimpiady Krajowej zostali poinformowani, że pojedziecie do Wilna, bo będzie to takie uroczyste podsumowanie tej Olimpiady, czy co to będzie?
2: I tradycyjnie, bo co roku odbywa się Olimpiada Krajowa i co roku najlepsze cztery osoby jadą jako reprezentacja Polski na Olimpiadę Międzynarodową, którą co roku organizuje inny kraj. W tym roku będzie to Polska, o dziwo, więc dwa razy odbędzie się konkurs w Warszawie. I ta Olimpiada Międzynarodowa to jest taka po prostu kolejny etap, można powiedzieć, bo przypominający trochę zadania z tej krajowej, w którym również walczy się o wynik, tak, i o miejsca. I jest to też bardzo ciekawy wyjazd. No to jest tam też i egzaminacja, ale to było bardzo świetne doświadczenie.
1: Czyli rozumiem, że poziom tej biologii to jest na jakiś rozszerzony? Byłaś w klasie z rozszerzoną biologią, czy jak to wyglądało?
2: Tak, byłam w klasie z rozszerzoną biologią i na Olimpiadę Polską obowiązuje poziom rozszerzonej biologii, ale na tym etapie ostatnim, tym ogólnopolskim, to już są zagadnienia trochę z innego rodzaju, bo bardziej i na szerszą wiedzę, ale też na umiejętność analizy danych, czy zadania praktyczne.
1: Czyli bardziej taka błyskotliwość już w nauce, orientowaniu się w dostępności danych i co z tego można wydobyć, tak?
2: Tak, tak, zdecydowanie. No właśnie nawet trochę się mówi, że na te ostatnie etapy nie da się nauczyć, bo zadania nie sprawdzają tego, czy się pamięta, ile tam, nie wiem, nóg ma pająk, ale bardziej, czy jak się na przykład przeczyta tekst o jakimś pająku, to czy umie się z niego potem coś wyciągnąć.
1: Takiego wartościowego.
2: Tak, tak, tak.
1: Dobrze, pojechałaś na Litwę. Jakie wrażenie z innymi krajami? Bo przyjechali tam ludzie z wielu krajów, prawda?
2: Tak, z całego świata. Było 78 reprezentacji i głównie z Europy, Azji i Stany Zjednoczone, Meksyk, trochę Ameryki Południowej. Ale na pewno na nas zrobiła Litwa najmniejsze wrażenie, bo jest bardzo podobna do Polski. Nawet ten język polski się słyszy czy widzi na ulicach. Ale i tak było bardzo...
1: Czyli trochę jak w domu.
2: Trochę tak.
1: Trochę
2: tak.
1: Jak w domu. Cztery osoby z Polski pojechały na Litwę i z każdego kraju były po cztery osoby, czy jak to wyglądało?
2: Z większości tam. Domyślnie cztery, tak. Całe wydarzenie trwało aż 7 dni, licząc od dnia przyjazdu do dnia wyjazdu. Niektórzy byli jeszcze dłużej, bo jak ktoś na przykład z Australii leciał, to niektórzy opowiadali nam, że byli po 30 kilka godzin w podróży, ale można w ogółem przyjąć, że tydzień. I oczywiście było uroczyste otwarcie, przydzielenie do pokoi. Były też dni poświęcone na integrację, wycieczka czy zwiedzanie właśnie Wilna. I przez 4 dni z tych 7 zostały nam zabrane wszystkie urządzenia elektroniczne.
1: Ha! Czyli żeby nie było szperania w przestrzeni internetowej.
2: Tak, tak. Żebyśmy nie mogli się też kontaktować z naszymi opiekunami, którzy przyjechali tłumaczyć testy. Bo właśnie przechodząc do tej pytania, to były 2 dni egzaminacyjne. Jeden składał się z 4 testów praktycznych, które wymagały, oprócz tego, że były tam zadania, trzeba było coś policzyć, to często było też coś trzeba zrobić. I drugi dzień składał się z 2 testów takich pisemnych. Były one zamknięte, prawda, fałsz, ale to nie zmienia faktu, że były bardzo trudne, bo tak się mówi, prawda, fałsz. To brzmi prosto, ale to często właśnie były takie podchwytliwe te pytania, że niełatwo tak wycydywać, czy prawda, czy fałsz, ale największą trudnością był czas, bo pomimo tego, że na test teoretyczny każdy były 3 godziny, a na praktyczne po półtorej, to ilość zadań była tak ogromna, że naprawdę trzeba było czytać szybko i nie było czasu zastanawiać się nad odpowiedzią.
1: Czyli bardziej tak intuicyjnie trzeba było do tego podchodzić?
2: Tak, trzeba mieć intuicję biologiczną w tych zadaniach, bo jak ktoś zacznie się bardzo zastanawiać, to już...
1: No i rozumiem, że biologia no to jest jednak szeroki zakres wiedzy, bo i fizjologia, i botanika, i, no, i genetyka. No, no tego jest mnóstwo, tak, jeśli chodzi o biologię. Ktoś, kto miał styczność z biologią, to ma świadomość tego, że to nie jest jakiś wąski zakres wiedzy. I ze wszystkiego mogłyście tam być zapytane, rozumiem.
2: Tak, tam lubili też stawiać na te nowoczesne odnogi, czyli biostatystyka, bioinformatyka, mikrobiologia, właśnie genetyka. Ale były też zadania z tak zwanych zwierząt czy roślin. I no właśnie testy to były prawda, fałsz, często były strasznie grube, bo właśnie do każdego zadania praktycznie był tekst wstępny, czyli w skrócie jakieś badania, które trzeba było z abstrakt przeczytać. I takich zadań było 50, więc to naprawdę trzeba było szybko działać.
1: Właśnie jak to czasowo wyglądało? Bo rozumiem, że wszystko było po angielsku.
2: Nie. Właśnie mieliśmy przetłumaczone na język polski, bo myślę, że tam były osoby... No ja myślę, że tam nasza reprezentacja to by dała radę. Na przykład Chiny po angielsku to by mieli... Nierówne by to były szanse.
1: Rozumiem. Czyli każdy miał przetłumaczony na swój język ojczysty. Tak. No to chociaż to, dobrze. No ale jednak ilość tych zadań, jak powiedziałaś, 50 stron do przeczytania najpierw, tak?
2: Tego... 50 zadań, a stron to było nie wiem ile. Nam mówił nasz opiekun, który też tam ma jakieś powiązania z CKE, że dla niego to były jak co najmniej 5 matur z biologii. A tak objętościowo, a na maturę z biologii jedna to jest tyle samo czasu, co na cały ten test, co tam był, więc...
1: Bardzo wymagające zadanie.
2: Szybko trzeba czytać.
1: No i bardzo takie też ostre wymogi, bo powiedziałaś o tym oddaniu tych wszystkich urządzeń elektronicznych. No rozumiem, że dość tak zasadniczo podchodzili do tego tematu.
2: Tak, organizacja, znaczy pomimo tego myślę, że nikomu z uczestników się nie nudziło, bo mieliśmy od rana do wieczora, jak nawet nie było dni tych egzaminacyjnych, to mieliśmy właśnie jakoś ten czas zapewniony, czy to jakieś wyjście, czy jakaś inna atrakcja, oczywiście wyżywienie też było zapewnione. To te wolniejsze chwile to dużo osób spędzało się na poznawaniu się, czy na jakichś wspólnych grach planszowych, bo to była no, niepowtarzalna okazja, żeby poznać ludzi z wielu różnych zakątków świata. No ale to też sprawiało, że byliśmy cały czas pod okiem jakichś opiekunów i nie było mowy, żeby gdzieś uciec się, próbować kontaktować.
1: No i chyba to też myślę tutaj jako taki trochę starszy pan, już powiem, że jednak ten kontakt bezpośredni z drugim człowiekiem, a nie poprzez jakieś media społecznościowe, no to jest jednak nieporównywalnie lepszy w tym przypadku, prawda?
2: To prawda, bo oczywiście można by było napisać przez jakieś medium społecznościowe do jakiejś osoby z Australii, ale... Poznanie się szczególnie w tym, że od razu mieliśmy jakiś wspólny temat, bo rozmowy często toczyły się czy o tym, może nie jak poszedł egzamin, na przykład jak wyglądały konkurs w twoim kraju, jak wyglądały przygotowania, gdzie idziesz na studia, bo dużo osób idzie, szło tam na studia gdzieś za granicę. I ten właśnie wspólny język związany z biologią bardzo szybko pozwolił się zapoznać i nawiązać znajomości.
1: Taki uniwersalny język międzynarodowy, biologia w tym przypadku.
2: Tak.
1: I daliście sobie z tym radę.
2: Tak.
1: A były takie sytuacje, że na przykład rozmawialiście, bo to nie tylko kobiety były, nie tylko dziewczyny, o jakiejś tematyce, która szczególnie was interesuje, jeśli chodzi o biologię, czy raczej te rozmowy schodziły na różne tory?
2: Na różne tory. Znaczy były tam osoby takie bardzo zainteresowane, to znaczy, że przyjechały tam, żeby zdobyć wysokie miejsce i tym samym na przykład utworzyć sobie, nie wiem, stypendium na jakiejś bardzo renomowanej uczelni i one wtedy raczej nie schodziły bardzo na tematy niezwiązane.
1: Czyli zadaniowo podchodziły do tematu, zadaniowo. Że przyjeżdżam na takie spotkanie międzynarodowe po to, żeby wyrobić sobie jak najwyższy wynik i to mi otworzy drogę do jakiegoś Harvardu czy innego Yale na przykład.
2: Tak, ale było też dużo osób z takim trochę bardziej podejściem jak ja, że to jest właśnie też okazja przede wszystkim do poznania ludzi czy do nowych, nabrania nowych doświadczeń i tutaj rozmawiało się o wszystkim, ale głównie o tych różnicach na przykład kulturowych czy między krajami. To był taki popularny temat.
1: Wynik w Polsce dał ci otwarte drzwi od razu na studia, tak?
2: Tak. Na studia okołobiologiczne i, no i medyczne. To daje od razu indeks.
1: Zdradzisz? Dokąd?
2: Do Warszawy. Na Warszawski Uniwersytet Medyczny. Na lekarski.
1: Ja rozumiem. Na kierunek lekarski. Moja droga, no to teraz plan jest jaki na najbliższy czas?
2: Uczyć się anatomii.
1: Rozumiem, czyli to jest ta przestrzeń biologiczna, która jest jednak najbardziej skomplikowana i najbardziej wymagająca, jeśli chodzi o naukę.
2: Na pewno.
1: Z twojego punktu widzenia?
2: Z tego, co słyszałam, na pewno wymaga w odróżnieniu tutaj niestety od konkursu zapamiętywania dużej ilości informacji i tutaj nie będzie można już się niczego domyślić ani doczytać w tekście.
1: Wydedukować, bo to raczej trzeba wiedzieć po prostu.
2: Trzeba po prostu wiedzieć, ale nie tylko tym będzie człowiek żył.
1: Ale myślę, że nie umniejszaj sobie. Naprawdę wielkie osiągnięcie, zdobycie laurów krajowych, a później jeszcze wyjazd na spotkanie lauratów z wielu krajów z całego świata, no to jest naprawdę nie lada zaszczyt mieć cię tutaj w studiu dzisiaj i że możesz o tym poopowiadać słuchaczom Radia Emaus. No i polecasz oczywiście, mam nadzieję, maturzystom, którzy biorą się w garść teraz i chcieliby tam...
2: Polecam, ale może jednak nie stawiać wszystkiego na jedną kartę, tę olimpiadową, tylko jednak do matury też się gdzieś równolegle przygotowywać, bo olimpiada biologiczna, ten ostatni etap odbywa się bardzo późno i 2 tygodnie przed maturami.
1: Więc gdyby nie poszło...
2: Tak, ja się bardzo bałam, że coś się jednak okaże i będę musiała bardzo szybko powtarzać cały materiał. Na szczęście mogłam mimo wszystko odpocząć jeszcze trochę przed tymi maturami.
1: No a poza tym chyba potraktowałaś to też jako przygotowanie trochę do matury, bo uczyłaś się biologii, uczyłaś się tego zakresu, który później obowiązywał cię na egzaminie maturalnym,
2: trochę
1: prawda?
2: Trochę matura różni się, nie można tutaj tego tak 1:1 przenieść, a ta międzynarodowa to już w ogóle, ale udało mi się wrócić ze srebrnym medalem.
1: No to już jest nie lada laur. Srebrny medal, srebrna medalistka olimpiady biologicznej ze mną dzisiaj w studiu. Bardzo ci, Liwia, dziękuję za te wszystkie
2: również
1: informacje.
2: Dziękuję.
1: Przekazane z pierwszej ręki, z Wilna tak naprawdę. I mam nadzieję, że jeszcze nie raz tutaj się spotkamy w studiu. A może spotkamy się, jak będziesz już wykwalifikowanym medykiem, lekarzem jakiejś specjalności i porozmawiamy wtedy na jakieś medyczne tematy. Bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze
2: bardzo
1: spotkanie.
2: Bardzo dziękuję również.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: rozumiem. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.pl.
0: Po reklamie. Reklama.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Queerfest Bliscy Nieznajomi wraca do Teatru Polskiego w Poznaniu. Poznańscy franciszkanie będą hucznie obchodzić 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Dwie osoby usłyszały zarzuty w sprawie uniemożliwiania sędziom Trybunału Konstytucyjnego wykonywania obowiązków. Queerfest Bliscy Nieznajomi wraca do Teatru Polskiego w Poznaniu po raz trzeci. Tegoroczna odsłona skupi się na problematyce tożsamościowej i relacjach społecznych. W programie festiwalu znalazły się spektakle teatrów z całej Polski, spotkania z twórcami oraz dyskusje panelowe. Jak podkreśla koordynatorka projektu Alicja Schreier, głównym tematem będzie miłość.
2: Te spektakle, tam się ciągle przewija miłość i ta potrzeba bliskości, bo chyba tacy jesteśmy, że potrzebujemy mieć wsparcie, oparcie. Dużo jest odwagi, dużo siły, dużo walki, czasami tej złej, ale ja zawsze wierzę w szczęśliwe zakończenia. Słowo miłość jest bardzo szeroka i głęboka. Miłości do samego siebie, miłości do drugiego człowieka, platonicznej miłości, miłości do matki psa. Pojęcie miłości jest ogromne.
1: Festiwal potrwa od 14 do 23 października. Szczegółowy harmonogram wydarzeń dostępny jest na stronie Teatru Polskiego w Poznaniu.
0: Z archidiecezji poznańskiej.
1: Poznańscy franciszkanie hucznie będą obchodzić 800-lecie śmierci swojego założyciela. 3 października organizowane jest wyjątkowe wydarzenie, które rozpocznie się średniowiecznym przemarszem ze wzgórza Przemysła na Plac Bernardyński. Jak mówi ojciec Michał Baranowski, przypomną historię świętego Franciszka.
3: Począwszy od tego jego okresu młodzieńczego, młodzież asyska, początki życia rycerskiego, więc przed zamkiem to jak najbardziej pasuje. Jego nawrócenie, potem założenie zakonu franciszkańskiego.
1: Następnie w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka przy Garbarach odbędą się uroczysta msza święta oraz nabożeństwo Transitus, w którym uczestniczyć będzie arcybiskup Zbigniew Zieliński. Ojciec Baranowski podkreśla, że mimo upływu 800 lat od śmierci świętego Franciszka, jego przesłanie, między innymi dotyczące pokoju, wciąż pozostaje aktualne.
3: Patrząc na tę sytuację, no właśnie, i tutaj blisko nas, w Ukrainie, czy w Ziemi Świętej, czy w innych zakątkach, więc wszystkie starania, i on jest patronem właśnie dla starających się, zabiegających, modlących się o pokój.
1: Obchody rozpoczną się o godzinie 17. Papież Leon XIV ustanowił ten rok rokiem świętego Franciszka.
0: Z powiatu poznańskiego.
1: Gdzie znajdowały się dawne młyny, co robili bambrzy w Czapurach oraz kiedy po raz pierwszy w źródłach pojawiła się ta nazwa – Czapury. Koło gospodyń wiejskich z Czapur oraz Stowarzyszenie Lepsze Czapury zaprasza 27 września na bezpłatne wydarzenie Kwestuj i Odkrywaj – mikrowyprawy w Czapurach. Na uczestników na końcu czeka skarb.
0: Informacje z kraju.
1: Dwie osoby usłyszały zarzuty w sprawie uniemożliwiania sędziom Trybunału Konstytucyjnego wykonywania obowiązków. To dyrektorka kancelarii tej instytucji oraz komendant Straży Trybunalskiej. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski mówi o kuriozalnej sytuacji, w której prawidłowo wybrani przez Sejm sędziowie nie są dopuszczani do orzekania.
4: Mam nieodparte wrażenie, że tym elementem, który powoduje, że Trybunał nie pracuje, jest Bogdan Święczkowski. Mam oczywiście wniosek o uchylenie jego immunitetu ze strony prokuratury. Ten wniosek będzie rozpatrywany na zgromadzeniu ogólnym sędziów Trybunału i zapewne wtedy jest szansa tą przeszkodę w normalnej pracy Sądu Konstytucyjnego usunąć.
1: Prokuratura zarzuca Zofii H. m.in. uniemożliwianie sędziom Trybunału Konstytucyjnego wykonywanie obowiązków służbowych oraz złośliwe i uporczywe naruszanie ich praw pracowniczych. Piotrowi P. śledczy zarzucają przekroczenie uprawnień, w tym poddawanie sędziów kontroli, ograniczanie ich swobody poruszania się po budynku oraz uniemożliwienie dwóm sędziom wejścia do Trybunału. Zofia H. i Piotr P. nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Prokurator zastosował wobec nich m.in. zawieszenie w czynnościach służbowych, zakaz kontaktowania się z sędziami i pracownikami Trybunału oraz zakaz przebywania w budynku Trybunału.
0: To były informacje Radia Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zawołał 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób i wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy. Nie miejcie też po 2 suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli by was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.
2: Nie bierzcie nic na drogę. Nic znaczy tu naprawdę nic. Żadnego zabezpieczenia, żadnego planu B. Jezus nie mówi: weźcie mało, ale nie bierzcie nic. Idźcie bez zabezpieczenia. Większość decyzji odkładamy właśnie dlatego, że czegoś nam brakuje. Czasu, pieniędzy, pewności czy odpowiednich warunków. Zawsze znajdzie się jakiś powód, żeby jeszcze nie zaczynać. Uczniowie wyszli z pustymi rękami. Ewangelia nie mówi, że było łatwo. Mówi tylko, że poszli. Pomyśl, co dziś najbardziej powstrzymuje mnie przed zrobieniem kroku, do którego zaprasza mnie Bóg? Czy to rzeczywiście konieczna przeszkoda, czy tylko mój lęk?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio.

Różaniec śpiewany. Tajemnice chwalebne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Autopromocja.
1: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
5: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
6: Bóg nie jest rywalem człowieka, to błąd i dramat humanizmu ateistycznego, mówił papież na audiencji ogólnej. W słowie do Polaków Leon XIV zwrócił się do małżeństw, prosił, by były otwarte na życie. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Błąd humanizmu ateistycznego polega na tym, że postrzega Boga jako rywala człowieka i postępu naukowego. Mówił papież na audiencji ogólnej, podkreślił, że dla wiary katolickiej osiągnięcia nauki i techniki są znakiem wielkości Boga i owocem Jego niezgłębionego planu. Papież kontynuował dziś rozważania nad soborową konstytucją Gaudium et Spes.
7: Rewolucyjny postęp nauki i techniki w minionym stuleciu skłonił niektórych do wniosku, że wiara w Boga stała się już przestarzała, a prawdziwą autonomię człowieka można potwierdzić jedynie poprzez wyzwolenie się od Boga. Ojcowie Soboru podkreślili natomiast, że osiągnięcia ludzkości są znakiem wielkości Boga i spełnieniem Jego tajemniczego planu. W rzeczywistości przesłanie Ewangelii nie tylko nie powstrzymuje wierzących przed angażowaniem się w działalność ludzką, ale wręcz zobowiązuje nas do przyczyniania się do autentycznego rozkwitu ludzkości poprzez nasze zaangażowanie w życie społeczne.
6: Cytując homilię Jana Pawła II z kanonizacji świętego Josemarii Escrivy, Leon XIV podkreślił, że aby spotkać Boga, człowiek nie musi porzucać ziemskich zajęć, lecz może w pełni realizować swoje powołanie, dobrze wykonując codzienną pracę i ją uświęcając. W słowie do Polaków papież ponownie podjął temat małżeństwa i rodziny, prosił o otwarcie na życie i przekazywanie dzieciom wartości chrześcijańskich.
8: Saluto cordialmente i Polaki.
7: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach na Jasnej Górze, na dorocznej pielgrzymce, gromadzą się małżeństwa i rodziny. Towarzyszy im hasło «Małżeństwo rodzi życie». Niech modlitwa i dzielenie się Słowem Bożym umacniają wiarę małżonków, by wielkodusznie współpracowali ze Stwórcą w przekazywaniu życia i wartości chrześcijańskich w tej szczególnej wspólnocie, jaką jest rodzina. Wszystkim Wam błogosławię.
8: A tutti la mia benedizione.
6: W audiencji ogólnej uczestniczył ambasador Adam Kwiatkowski, który w najbliższych dniach kończy swą misję w Watykanie i dziś pożegnał się z papieżem. Polskę reprezentował od 2022 roku. Na zakończenie audiencji ogólnej papież przypomniał o przypadającym w przyszłą niedzielę Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy. W sposób szczególny zaapelował o pomoc dla nieletnich.
7: Dzieci i młodzież są najbardziej bezbronni. Często doświadczają niewyobrażalnych cierpień, przemocy, tortur, wyzysku i traumatycznych warunków, a nierzadko tracą życie na szlakach migracyjnych. Niech każdy poczuje się dotknięty losem tych młodych ludzi, którzy zawsze powinni być otoczeni ochroną i opieką.
9: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Między nami mówiąc.
1: Dzień dobry, tutaj audycja Między nami mówiąc. Ja się nazywam Stanisław Bresz, a dzisiaj w studiu razem ze mną są Weronika Świergiel
2: i
1: Piotr Włodarczyk. Cześć wam.
3: Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry. Wy jesteście ze wspólnoty San Egidio i właśnie o tej wspólnocie będziemy rozmawiać. Porozmawiamy trochę o tym, czym jest wspólnota. Myślę, że już po raz kolejny w tej audycji, ale jest też powód, dla którego się tutaj spotykamy, no bo często dużo czasu poświęca się pokojowi na świecie i wy też ostatnio uczestniczyliście w takim spotkaniu, międzynarodowym spotkaniu organizowanym właśnie przez wspólnotę San Egidio, spotkanie, które odbyło się w Budapeszcie, które było właśnie poświęcone pokojowi, Młodzi dla Pokoju, Giovanni per la Pace. O tym pewnie porozmawiamy za chwilę, ale może na początku nakreślimy, czym jest ta wspólnota i myślę, że tu Weronika, ty najlepiej opowiesz.
2: No już mamy to obcykane, można powiedzieć. Dziękujemy w ogóle, że nas zaprosiliście znowu. Więc wspólnota San Egidio to jest wspólnota włoska i stąd ta dziwna nazwa. Dla wielu trudna do zapamiętania niestety. San Egidio, czyli Święty Idzi, bo tak się nazywa kościół, w którym w 1968 roku w Rzymie spotkała się grupka licealistów, grupka przyjaciół i wspólnie zastanawiali się, jak najlepiej można żyć Ewangelią. No i wymyślili, że pójdą na peryferia miasta do dzieci imigrantów uczyć się języka włoskiego. I tak to wszystko się zaczęło. Teraz ta wspólnota, tak można powiedzieć, się rozkręciła, że jesteśmy obecni w kilkudziesięciu krajach na całym świecie, na wszystkich kontynentach, no, poza Antarktydą może. A skupiamy się na towarzyszeniu i na przyjaźni z osobami ubogimi, z osobami wykluczonymi w różny sposób. To są osoby bezdomne, to są osoby starsze, chore, to są dzieci, które są narażone na jakieś wykluczenie, na przykład dzieci romskie, dzieci migrantów, dzieci z jakichś ubogich, takich trochę zapomnianych dzielnic. To są właśnie też migranci i staramy się im towarzyszyć przede wszystkim, bo oprócz tego, że na przykład, nie wiem, no taka osoba bezdomna może czuć się głodna, to przede wszystkim jest samotna, więc staramy się opierać te wszystkie nasze działania głównie na przyjaźni. Oprócz tego też bardzo ważna dla nas jest modlitwa. Modlimy się regularnie o pokój. Modlimy się za naszych zmarłych przyjaciół z ulicy, za migrantów, to też za chwilkę pewnie. No i właśnie te działania związane z pokojem i tak na naszym podwórku i tak bardziej z perspektywy światowej i z perspektywy międzynarodowej, ale też z perspektywy nas samych.
1: Powiedziałaś o tym, że to takie jest spotkanie trochę z osobami, które są wykluczone i powiedziałaś o podwórku i jak to wygląda tutaj na tym naszym poznańskim podwórku praktyka San Egidio.
2: W tym momencie to coś się dzieje praktycznie codziennie. Spotykamy się z osobami właśnie w kryzysie bezdomności co tydzień na dworcu, ale też mamy dla nich taką jakby szafę, gdzie mogą sobie nie po prostu przyjść po ubrania i takie, jakie im dadzą, takie mają, ale mogą sobie wybrać ulubiony kolor albo materiał. Spotykamy się z dziećmi romskimi na Fyrtlu, gdzie mają prowadzone takie zajęcia, trochę w formie świetlicy. Są też spotkania z seniorami w DPS-ie na Ugorach i jest też szkoła języka polskiego dla migrantów w naszym mieście i też właśnie to wszystko się opiera przede wszystkim na spotkaniu.
1: Może Piotrek, ty też się udzielasz?
3: No ja się udzielam na tym czwartkowym spotkaniach, tam robimy kanapki i potem idziemy je rozdawać osobom bezdomnym czy samotnym na dworzec w Poznaniu. No i to nie chodzi o to, żeby je nakarmić, czy są głodne te osoby, tylko po to, żeby z nimi porozmawiać, nawiązać jakąś relację, zaprzyjaźnić się.
1: I czy takie kontakty są trudne?
3: No na początku tak. Ja dołączyłem rok temu. No i dla mnie nadal to jest jeszcze trochę trudne, ale nie dla wszystkich z tego, co widzę. No, albo już no, po prostu te relacje są tam dobrze już zawiązane pomiędzy nimi.
1: Mi w sumie nie będę tutaj ukrywać, wspólnota San Egidio też jest bliska i też wiele razy byłem na dworcu, na tych spotkaniach i to widać, jak osoby, które już się spotykają od, 10 lat, od 10 lat w Poznaniu funkcjonuje San Egidio, to widać, że no, niektórzy już naprawdę zbudowali przyjaźnie na dworcu, znaleźli przyjaciół, którzy też w sumie no, traktują nas jako taki ważny element swojego tygodnia. Tutaj zacząłem od tą naszą rozmowę. Na początku wspomniałem o tym spotkaniu w Budapeszcie. Jakbyś mogła, Weronika, może ty teraz powiedzieć w ogóle, czym jest ta inicjatywa, te spotkania Giovanni per la Pace, czyli po polsku Młodzi dla Pokoju.
2: Więc tak jak mówiliśmy na początku, wspólnotę zakładali ludzie młodzi i w naszej wspólnocie jest dla osób młodych naprawdę dużo miejsca i one rzeczywiście są wysłuchiwane i jedną z taką formą, z takich form właśnie wysłuchiwania młodych są coroczne spotkania Global Friendship. W tym roku właśnie w Budapeszcie, ale one co roku są w różnych europejskich miastach. Wcześniej byliśmy na przykład w Rzymie, było też w Amsterdamie, w Padwie, w Berlinie. I podczas tych spotkań zjeżdżają się młodzi ludzie z Sant'Egidio z całej Europy, czasami też z innych krajów, żeby zobaczyć, jak to mogą zrobić na swoim kontynencie. I na tych spotkaniach, oprócz tego, że jest taka część troszeczkę, można powiedzieć, konferencyjna, jest też miejsce na modlitwę, gdzie modlimy się wspólnie o pokój, ale też jest przestrzeń na taką wzajemną wymianę doświadczeń i myślę, że to jest szczególnie cenne, bo w Polsce, w Poznaniu, tak jak powiedziałeś, wspólnota jest od 10 lat, na świecie jest trochę dłużej. W różnych krajach ona jest większa, ona jest mniejsza i dobrze jest zobaczyć, że nie jesteśmy jakby jedyni, którzy właśnie chcą tego pokoju, którzy są młodzi i w tym świecie, który się może wydawać taki pędzący i taki szybko zmieniający się. To są ludzie, którzy też tego pokoju pragną i pragną takich prawdziwych przyjaźni, prawdziwych więzi. Też na koniec zawsze jest tak zwana festa, ale przede wszystkim to jest chyba właśnie takie dobre miejsce spotkania młodych ludzi, którzy chcą budować razem wspólną przyszłość, taką, gdzie jest miejsce dla każdego.
1: A jak wygląda to spotkanie? Są jakieś takie wspólne warsztaty, czy może konferencje? Ile to dni w ogóle trwa?
2: To trwa plus minus 3-4 dni, bo trochę zależy od tego, jak zostanie ułożony program. Zawsze są 2 albo 3 takie spotkania trochę w formie konferencji, ale później jest zawsze taki open mic, gdzie może każdy podejść, zadać pytanie, coś skomentować albo do czegoś się odnieść. Zawsze jest właśnie ta modlitwa, zawsze jest ta festa na koniec. Zawsze jest jakaś grupa, gdzie się dzielimy doświadczeniami z osobami z różnych krajów. W tym roku byliśmy na spotkaniu z Czechami i ze Słowakami. I zawsze oczywiście jest też moment na zwiedzanie miasta, no bo jak już przyjechaliśmy do tego Budapesztu, czy do tego Berlina, czy do tego Rzymu, no to fajnie by było coś zobaczyć. I też tam rzeczywiście jesteśmy goszczeni przez lokalną wspólnotę, czyli jak na przykład są wycieczki, to prowadzą nas osoby z lokalnej wspólnoty. Jak są na przykład rejestracje, no to też jakby wprowadzają nas osoby z lokalnych wspólnot.
1: A co wam się podoba na tych spotkaniach najbardziej?
2: Myślę, że dla mnie na tych spotkaniach taką ważniejszą rzeczą, z którą wracam, to jest takie poczucie, że nie jesteśmy w tym wszystkim, co robimy sami. Właśnie też taka wymiana doświadczeń, zobaczenie, jak na przykład jakieś spotkanie jest robione w innym kraju, jak ktoś inny sobie może radzić z jakimś podobnym problemem, który ma. Ale też zazwyczaj wynoszę stamtąd dużą nadzieję właśnie w związku z tym, że widzę, że jeżeli młodzi ludzie mają takie pragnienia i takie potrzeby, to ta przyszłość może być naprawdę dobra.
3: No ja myślę, że tam oprócz tego, że można wynieść jakąś wiedzę, jakieś doświadczenia, to jeszcze można poznać jakichś nowych ludzi, się zaprzyjaźnić, zawiązać relacje, no i też poznać miasto, w którym się jest.
1: I wśród tych poznanych ludzi, jak jesteśmy w temacie pokoju, to też są ludzie z krajów objętych wojną. I też myślę, że to jest mocne doświadczenie spotkać się ze świadectwami osób, które gdzieś tam doświadczyły tej wojny na własnej skórze. I to pewnie też jeszcze bardziej wpływa na to, że no, widzi się to, ten bezsens wojny?
2: Na tych spotkaniach największą grupę zwykle stanowią Włosi, no bo tam wspólnota powstała, tam jest najdłużej, ale bardzo szybko ich gonią w tej chwili Ukraińcy. Bo w momencie, kiedy ich kraj jest ogarnięty wojną, to często oni właśnie mówią o tym, że to, że mogą komuś pomóc, to, że mogą zrobić coś dla innych, daje im nadzieję, która pozwala przetrwać kolejny dzień. I też bardzo mocno jest ta ich obecność podkreślana, bo naprawdę to jest dla nas niesamowite świadectwo, że nawet w momencie, kiedy wojna jest, kiedy lecą bomby, kiedy przez miasta przejeżdżają czołgi, to jakby ten pokój nadal można budować i nadal można o nim rozmawiać.

0: krajów, to oni machali też tymi zdjęciami, żeby pokazać, że oni tam z nimi są. Więc naprawdę to, że tam są z nami Ukraińcy, to jest ogromne źródło takiej nadziei, jakiegoś takiego pokazania, że naprawdę, kurczę, trochę nie ma wymówki, bo jeżeli nawet oni są w stanie działać w taki sposób na rzecz drugiej osoby i tak ambitnie marzyć o tym, że ten pokój będzie, no to tym bardziej my, którzy jakby no, żyjemy w dużo bardziej komfortowych warunkach, to możemy sobie na takie marzenia pozwolić.
1: Mówisz o marzeniach. No, marzenia wiążą się z nadzieją. Czy widać tą nadzieję wśród osób, które przyjeżdżają na spotkanie? Na to, że faktycznie ten świat bez wojny jest możliwy?
0: Zdecydowanie tak. Trochę w Sant'Egidio staramy się też przypominać innym i sobie o tym, że nawet takie nasze codzienne działania mają znaczenie. Że oprócz tego, że gdzieś tam się dzieje wielka polityka, że liderzy światowi decydują, to jesteśmy też my. I trochę tak jakby był papież, no my też jakby możemy się rozbrajać. Możemy mówić innym językiem, możemy myśleć o drugim człowieku w inny sposób. I to już jest jakiś początek tego pokoju. I to też jest w jakiś sposób nadzieja, myślę, bo często myślimy pewnie, że to, co ja robię, nie mam znaczenia, że trochę nawet nie mam wpływu na własne życie. No właśnie mamy. Nawet takimi małymi rzeczami.
1: No, smutne jest to. Ja przynajmniej tak widzę konflikty na świecie, że zwykle jest tak, że jest mała grupa osób, która widzi sens, widzi jakąś swoją korzyść w wywołaniu konfliktu i ona podburza, albo ona powoduje, że jeden naród albo jedna grupa ludzi musi pójść przeciwko drugiej, a w zasadzie gdzieś tam na dole, na takim poziomie zwykłych ludzi, takich jak my, no to my nie mielibyśmy problemu pewnie porozmawiać, jakoś serdecznie gest jakiś wykonać do osoby, do której, nie wiem, jeśli dojdzie do konfliktu, będziemy musieli strzelać na wojnie. Także no to jest takie smutne, że w zasadzie no to jakby mało zależy od nas czasami, nie? Ale jakby jak najbardziej myślę, że jest sens, żeby te nasze konflikty małe między nami zakopywać, żeby to nie rosło jakoś tam bardziej i właśnie tak jak mówisz, żeby ten pokój na świecie zaczynać od siebie.
0: I też jeżeli no rzeczywiście, to nie jest tak, że jakby zrobić referendum, to ludzie w krajach objętych wojną by głosowali tak, chcemy, żeby spadały na nas bomby. Więc tym bardziej, jeżeli generalnie no, ludzie nie chcą konfliktów, no to właśnie takie codzienne pokazywanie, że jesteśmy za pokojem, to właśnie też może coś zmienić.
1: Myślę, że możemy do naszej rozmowy wrócić za chwilę. Tutaj przed audycją trochę rozmawialiśmy o tych muzycznych wspomnieniach ze spotkań tych organizowanych przez wspólnotę i to są oczywiście włoskie hity, także będziemy słuchać włoskich hitów i tak może na kontraście trochę do tego, co przed chwilą mówiliśmy, będzie to radosna piosenka Ti Amo, Sara Perquet, także posłuchajmy. Mi się wydaje, że tę melodię znamy wszyscy.

0: Między nami mówiąc.
1: I wracamy do naszej modlitwy, chciałby się powiedzieć, ale nie modlitwy, tylko rozmowy, chociaż akurat w tym kontekście, jeśli mówimy o wspólnocie San Egidio, która w swojej podstawie ma modlitwę, bo tak jak kiedyś papież Franciszek określił wspólnotę San Egidio 3P, po włosku 3P, bo po polsku te wyrazy zaczynają się od innych liter, ale to jest ubodzy, modlitwa i pokój, także tutaj dzisiaj modlimy się, znowu chciałem powiedzieć. Także dzisiaj rozmawiamy o wspólnocie San Egidio i razem ze mną w studiu jest Weronika Świergiel i Piotr Włodarczyk. I w pierwszej części audycji rozmawialiśmy dużo o tym spotkaniu, które odbyło się w Budapeszcie, a teraz chciałbym wrócić na to nasze poznańskie podwórko i do naszych poznańskich spraw. Wspólnota San Egidio, oprócz tego, że spotyka się z osobami ubogimi w takich cyklicznych wydarzeniach tygodniowych, w zasadzie codziennie w tygodniu odbywa się coś innego, to również organizuje większe wydarzenie i wiem, że teraz w październiku też się zbliża, na początku października ważne wydarzenie. Co to będzie za rzecz?
2: Więc 5 października po raz kolejny organizujemy modlitwę Umrzeć z Nadziei, na której modlimy się za uchodźców, którzy zginęli w drodze do Europy. I tak jak mówiliśmy właśnie w tej poprzedniej części, to nasze towarzyszenie również migrantom polega też na tym, że właśnie modlimy się za tych, którzy zmarli. Podobnie jest na przykład z osobami bezdomnymi albo z samotnymi osobami w DPS-ie, że czasami to nie są takie osoby, za które to ktoś się odruchowo modli. Czasami one są samotne, nie mają rodziny. No a w tym przypadku to jest też taki temat. No niestety może trochę trudny teraz, nie wiem. Ale no, chcemy pamiętać o nich, bo to też są ludzie, to też są historie. Każda osoba, która zmarła właśnie w drodze na nasz kontynent, to nie jest tak, że pewnego dnia stwierdziła, że przyjadę sobie, zobaczę, co się będzie działo. Tylko to jest naprawdę mordercza droga, na której oni walczą nie tylko o lepszą przyszłość, ale często o jakąkolwiek przyszłość. Uciekają przed wojną, przed prześladowaniami. I niestety takie tragedie, jak na przykład łodzie tonące na Morzu Śródziemnym, to się dzieją nadal. Niestety takie nastroje trochę ksenofobiczne nadal są. A my staramy się pamiętać o tym, że to są ludzie dokładnie tacy sami jak my, tylko w tej takiej ruletce pod tytułem, gdzie kto się urodził, to trochę gorzej wylosowali. Więc bardzo was zapraszamy na tę modlitwę 5 października o 19:15 w parafii Jana Wianeya na Sołaczu. To będzie taka okazja, żeby właśnie wspólnie się pomodlić, żeby po prostu o tych ludziach pamiętać.
1: To też jest tak, jak mówiliśmy o osobach gdzieś tam spotykanych na dworcu albo w innych miejscach, w których działa wspólnota, że to nie jest tak, że się wspomina jakąś taką grupę bez imienia, taką zupełnie anonimową, bo tutaj wiadomo, że nie jesteście w stanie wymienić wszystkich osób, które gdzieś tam ucierpiały, zginęły po drodze, ale są konkretne historie opowiedziane i konkretne osoby, za które się modlicie.
2: Tak, niestety, no tak jak powiedziałeś, niestety tych osób jest tak dużo, że nie bylibyśmy w stanie się zamknąć w takiej mniej więcej godzinnej modlitwie, wymieniając te wszystkie imiona. Ale właśnie staramy się chociaż niektórych z nich właśnie tak móc wspomnieć, bo też w jakiś sposób, chociażby po ich śmierci, przywracamy ich człowieczeństwo w momencie, kiedy oni tę końcówkę życia i śmierć mają często bardzo, bardzo trudną.
1: No to jest wszystko wstrząsające i niestety jest tak, że tak samo jak do obrazów wojny, tak samo do tych obrazów i wiadomości o osobach, które gdzieś tam giną daleko od naszego domu, jesteśmy się w stanie przyzwyczaić dosyć szybko, ale to nie jest coś, co chyba powinno mieć miejsce jakoś tam zawsze, chyba z tyłu głowy powinniśmy mieć to, że nie wszędzie dzieje się dobrze, tak jak u nas. No w sensie tak trochę uogólniam, ale no jednak żyjemy w bezpiecznym kraju i że trzeba pamiętać o tych osobach. I myślę, że takie inicjatywy są jak najbardziej tutaj takie wspomnienie, modlitwa za te osoby jest jak najbardziej potrzebna. Ale to nie jest jedyne wydarzenie, które się odbywa i które jest organizowane przez wspólnotę. Jakbyście mogli powiedzieć o tym dużym wydarzeniu, które będzie w grudniu.
2: To duże wydarzenie w grudniu. To jest obiad bożonarodzeniowy, który organizujemy co roku dla naszych ubogich przyjaciół. Nie Wigilia, bo poprosili nas o Boże Narodzenie, bo wtedy wszystko jest zamknięte i nie mają gdzie się podziać. Nie mogą nawet wejść do jakiegoś sklepu albo do galerii handlowej, żeby się tam ogrzać. Na to wydarzenie będziemy na pewno potrzebować spore statko wolontariuszy, bo to jest impreza na no tak 200-300 osób z pełnym zastawionym stołem. Każdy dostanie prezent, każdy dostanie kartkę, każdy będzie jadł na ceramicznych, a nie na papierowych talerzach i każdy prezent będzie podpisany imieniem, co jest właśnie dla naszych ubogich przyjaciół bardzo ważne. Więc jeżeli ktoś na przykład w samo Boże Narodzenie albo przed świętami byłby chętny zrobić coś z nami dla innych, to możecie już sobie tak jakoś z tyłu głowy rezerwować miejsce, bo pewnie będziemy niedługo rozglądać się za wolontariuszami, bo samemu taką dużą imprezę zrobić to by się nie dało.
1: No tak. A powiedzcie mi, co wam daje wspólnota? Co wam daje to, że jesteście we wspólnocie? Piotrek, może?
0: No mi daje takie poczucie przynależności trochę i takiego, że mogę się z kimś spotkać, zawsze mnie ktoś wesprze i że też ja mogę dać coś z siebie komuś, tego naprawdę potrzebuje i tak.
2: Mi się w tym naszym St. Egidio chyba podoba to, że ponieważ jesteśmy wspólnotą katolicką, jesteśmy otwarci na wszystkich i nie ma osoby, do której odwrócilibyśmy się plecami. To jest coś, co bardzo do mnie przemawia i też bardzo mi się podoba to, że jest taka różnorodność jakby realizowania i jakichś swoich talentów, jakichś swoich zdolności, ale też tego, do czego trochę jesteśmy wzywani w Ewangelii. Bo i jest miejsce na modlitwę, i jest miejsce na towarzyszenie właśnie osobom ubogim, tym najsłabszym, i jest miejsce na przyjaźń. Myślę, że to są dla mnie takie dwie rzeczy, które mnie tam trzymają.
1: No myślę, że każdy z nas szuka takiego miejsca, jednocześnie jeszcze taka świadomość, że oprócz tego, że jest się częścią jakiejś wspólnoty, jakiejś grupy ludzi, jednocześnie można pomagać innym. Myślę, że to jest bardzo budujące i bardzo takie, zresztą sam tego doświadczyłem gdzieś tam w San Egidio, także myślę, że bardzo warto sobie sprawdzić, chociaż przyjść na modlitwę, przyjść na przykład na czwartkowe spotkanie.
2: Gdyby ktoś był chętny zobaczyć, jak to u nas wygląda, to zapraszamy właśnie na przykład tego 5 października o 19:15 na modlitwę Umrzeć z nadziei w parafii Jana Wianeja na Sołaczu. Też potem na pewno będzie okazja, żeby kogoś od nas złapać i zagadać, bo to jest chyba najlepszy sposób, żeby się o nas czegoś dowiedzieć. Można też się odezwać czy na Facebooku, czy na Instagramie. Wspólnota St. Egidio Poznań, pisana przez G, jakby co. Mhm. Też można napisać.
1: Nie przez G.
2: Nie przez G.
1: No dziękuję wam bardzo za rozmowę dzisiejszą.
2: My dziękujemy za zaproszenie.
1: Weronika Świergiel i Piotr Wodarczyk. A przed mikrofonem Stanisław Bresz. A my słyszymy się w kolejnych audycjach Między Nami Mówiąc. Do usłyszenia.

0: Sakramontana.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sakramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sakramontana.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. Dziś w programie wrócimy jeszcze do Ogólnopolskiego Forum Duszpasterskiego, które w ostatni weekend odbyło się w stolicy Wielkopolski. Będzie też o pielgrzymce małżeństw i rodziny na Jasną Górę, a także o dniach pustyni dla Poznania. Te i więcej tematów już za chwilę. Serdecznie zapraszam.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: O tym, co jest istotne w życiu parafii, o parafii jako o wspólnocie misyjnej oraz o parafii w ujęciu synodalnym i socjologicznym rozmawiali uczestnicy 18. Ogólnopolskiego Forum Duszpasterskiego, które odbyło się w stolicy Wielkopolski. Celem wydarzenia było wprowadzenie w treść nowego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2026-27, któremu będzie towarzyszyć hasło Parafia wspólnotą misyjną, mówi biskup Andrzej Czaja, biskup opolski i przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.
2: Temat dotyczy generalnie odnowy parafii i trudno się dziwić, że taki, ponieważ w pewnym kluczu, który realizujemy jeszcze za papieżem Franciszkiem, no odnowa przez wspólnotę wiedzie uczestnictwo, misję. Temat teraz był poświęcony formacji, więc przyszedł czas na tę, można powiedzieć, podstawową komórkę życia Kościoła, jaką jest parafia. Dlaczego jednak właśnie w ten sposób brzmi temat wspólnotą misyjną? Wynika to też z pewnej podpowiedzi, którą daje synod, ale przede wszystkim z życia. Podpowiedź synodu jest taka, aby dokonywać odnowy parafii w kluczu synodalnym i misyjnym. Synodalność oznacza tutaj określony sposób życia i funkcjonowania Kościoła, właśnie taki, jak jest opisany w Dziejach Apostolskich, trwali na modlitwie, na łamaniu chleba, w nauce apostołów i w braterstwie. I to jest właśnie to przywracanie wspólnotowości. Stąd parafia wspólnotą, tak? Nie instytucja, nie jakaś tylko jednostka administracyjna, tylko wspólnota. I to wspólnota, w której jest więź i ta wertykalna i horyzontalna z Chrystusem właśnie przez tajemnicę Chrztu Świętego, ale też po prostu przez to, że tworzymy jedną wspólnotę w Chrystusie. I dlaczego misyjną? No, my też widzimy, że to znowu jest i z klucza synodalnego, w synodalnym kluczu i misyjnym, ale też z życia. Jak nam brakuje dzisiaj wspólnotowości w życiu parafii, tak nam też brakuje tego wychodzenia. Parafia nasza, przeciętna w rzeczywistości Kościoła w Polsce jest taka zbytnio nieraz skostniała, taka zachowawcza, zatroskana bardziej o zachowanie swojego status quo, pielęgnująca tylko zastane struktury i tak dalej. Przesadnie sakramentalna, za mało ewangelizacyjna. I dlatego to właśnie rodzi nam taki temat, parafia wspólnotą misyjną.
1: To jakie zadania właśnie stoją przed współczesnymi parafiami?
2: No, to co przed chwilą powiedziałem, w ogólności oczywiście, jeśli chodzi o tę wspólnotowość, no to musimy dokonać, ale także i misyjność, musimy dokonać przede wszystkim wielkiej przemiany mentalnej. Musimy też lepiej zgłębić nauczanie Soboru Watykańskiego II, bo cała ta synodalna dzisiaj podpowiedź w kierunku, jakim mamy podążać, jeśli chodzi o reformę i odnowę Kościoła, ona jest zbudowana na eklezjologii Soboru Watykańskiego II. No i potem oczywiście dokonywać takiej recepcji tego dzieła, ale bez mentalnej przemiany my tego nie dokonamy, a wszystkie jakieś związane już dalej perspektywy, dyrektywy, one są w odniesieniu do odbudowania tego, co jest naturą Kościoła, bo naturą Kościoła jest bycie wspólnotą z Chrystusem i między nami. I więc wszystko, co będzie służyło odbudowaniu tej wspólnoty, trzeba podjąć. Więc i także w takim porządku można powiedzieć parafialnym, no to trzeba odbudować te struktury takiego zwiastowania, kerygmat, inicjacje, by więcej jeszcze łączyć z Chrystusem. W tym naszym przepowiadaniu ono takie powinno mieć ukierunkowanie. Jeśli chodzi o sferę liturgiczną, no to musimy zadbać o to, by rzeczywiście w liturgii dokonywało się to, co Sobór wyraźnie podpowiedział, czyli miało miejsce to partycypacja aktuoza, aktywne uczestnictwo wszystkich. Jeśli chodzi z kolei o diakonię, to musimy dokonać wielkiego przeobrażenia nie tylko parafialnych zespołów Caritas, które w znacznej mierze jeszcze no, koncentrowały się na rozdzielaniu darów, które otrzymaliśmy. Nie, my musimy wyjść do człowieka w potrzebie, do człowieka ubogiego w tym znaczeniu, które podał w Dilexit Leon XIV. No i jeśli chodzi o administrowanie, no to też muszą być te pewne struktury, choćby właśnie parafialne rady duszpasterskie, ekonomiczne i tak dalej. Więc tu mamy wiele do zrobienia. Jeśli chodzi z kolei o misyjność, no to my musimy poczuć tę odpowiedzialność za zbawienie wszystkich ludzi, dlatego nie możemy tylko czekać, nie wiem, w kancelarii, czy w ogóle gdzieś tam w domu katechetycznym u siebie w parafii, tylko musimy na różne sposoby wyjść do człowieka, w tym do młodego w szczególności.
1: pod hasłem Małżeństwo rodzi życie w dniach 26 i 27 września odbędzie się 42. Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Pielgrzymka organizowana jest przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski, a celem tej pielgrzymki jest przede wszystkim wzmocnienie polskich rodzin, zwrócenie uwagi na piękno powołania małżeńskiego, a także pomoc w przezwyciężaniu zagrożeń.
3: Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić wszystkie małżeństwa i całe rodziny na 42. Pielgrzymkę Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę, która odbędzie się w tym roku w dniach 26-27 września. Spotykamy się pod hasłem Małżeństwo rodzi życie. I myślę, że warto usłyszeć w tych słowach coś więcej niż tylko odniesienie do rodzicielstwa, bo dobre małżeństwo naprawdę rodzi życie. Rodzi miłość, rodzi bezpieczeństwo, rodzi nadzieję. Jest miejscem, w którym człowiek może wzrastać, uczyć się przebaczenia, wierności, no i to, co ważne, zaczynania od nowa. Mamy tego świadomość, że małżeństwo i rodzina to nie są rzeczywistości łatwe. Są piękne, ale bywają również kruche. I myślę, że mamy tego świadomość, że potrzebujemy miejsc, w których możemy na nowo przypomnieć sobie, po co jesteśmy i skąd czerpać siłę do wspólnej drogi. I na pewno w Polsce dla nas takim miejscem szczególnym jest Jasna Góra. Miejsce, gdzie nie przyjeżdżamy tam jako rodziny idealne, ale przyjeżdżamy z tym, czym naprawdę często żyjemy. Przyjeżdżamy z naszą radością, z wdzięcznością, ale przewozimy również nasze zmęczenie, nasze pytania, może kryzysy. Chcemy to wszystko przynieść przed oblicze Matki Bożej i jeszcze raz powierzyć Bogu nasze małżeństwa, nasze dzieci, nasze rodziny. Zaczynamy w sobotę 26 września, najpierw mszą świętą o godzinie 15:30 w kaplicy Ikony Jasnogórskiej. Potem wieczorem będziemy wspólnie przeżywać Drogę Krzyżową na wałach jasnogórskich i apel. Następnego dnia o godzinie 9:00 dwa małżeństwa z projektu Mistero Grande podzielą się swoim świadectwem życia i wygłoszą właśnie taką konferencję pod tytułem Małżeństwo rodzi życie. O godzinie 10:30 będziemy modlić się różańcem za małżeństwo i rodzinę, a o 11:00 na szczycie jasnogórskim rozpocznie się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego. Myślę, że jednym z takich najpiękniejszych momentów tej mszy świętej jest zawsze odnowienie przyżyń małżeńskich. Chcemy, żeby mąż i żona mogli jeszcze raz stanąć obok siebie i świadomie powtórzyć swoje tak, które wypowiedzieli 5, 10, 20, 40 lat temu. A na zakończenie tej mszy świętej zawierzymy wszystkie małżeństwa i rodziny Matce Bożej Królowej Polski. Dlatego w imieniu Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, w imieniu księdza arcybiskupa Wiesława Śmigla, przewodniczącego Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, śmiało i z radością mówimy: przyjedźcie razem. Weźcie swoje dzieci, zaproście zaprzyjaźnione małżeństwo, przyjedźcie ze swoją parafią albo po prostu sami. 26-27 września spotkajmy się razem na Jasnej Górze. Nie po to, żeby powiedzieć, że nasze rodziny są doskonałe, ale żeby podziękować za nie Panu Bogu i prosić, abyśmy mieli siłę kochać się dalej, kochać się wiernie, mądrze, każdego dnia od nowa. Dlatego już teraz mogę śmiało powiedzieć, czekamy na Was na Jasnej Górze i do zobaczenia.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Dni pustyni dla Poznania to comiesięczne spotkania w ciszy, podczas których można zatrzymać się przy Słowie Bożym, nabrać wewnętrznego oddechu i na nowo uporządkować to, co naprawdę ważne. To przestrzeń modlitwy, refleksji i osobistego spotkania z Bogiem bez pośpiechu, rozmów i nadmiaru bodźców, mówi ksiądz Filip Kodur.
2: Pod nazwą Dni Pustyni kryje się dzień, w którym można spędzić prawie 8 godzin na ciszy, modlitwie, no i przede wszystkim słuchaniu Bożego Słowa. Dzień Pustyni przede wszystkim także dlatego, że jest to pewna symbolika oznaczająca wyjście na pustynię, gdzie można zostawić troszeczkę swoją dotychczasową codzienność, swoje dotychczasowe zadania i pójść tam, żeby doświadczyć jednak czegoś innego niż tego, co właściwie na co dzień się doświadcza. Dlatego pustynia.
1: Pustynia pewnie wielu kojarzy się z niemałym wyzwaniem. Czy także te dni mogą być takim wyzwaniem dla nas?
2: Tak, myślę, że te dni pustyni są wyzwaniem i dla kogoś, kto pierwszy raz się z tą ideą w ogóle spotykał już, to naprawdę widać, że dla kogoś poświęcenie prawie 8 godzin w ciągu dnia na modlitwę wydaje się trudne, ale też spędzenie tyle czasu w ciszy wydaje się chyba jeszcze trudniejsze.
1: No, szczególnie we współczesnym świecie, takim bardzo głośnym, hałaśliwym, jedną osobę może to przerazić.
2: Tak, ale doświadczenie, czy moje osobiste, ale też tych, którzy w dniach pustyni uczestniczą, pokazuje, że ten trud, który na początku wydaje się ogromny i czasami urasta do ogromnych rozmiarów, okazuje się, że jest trudem, który wydaje tak niesamowite owoce, że potem tej ciszy się pragnie, że pragnie się ją nawet znaleźć w takiej zwykłej codzienności każdego dnia i chce się potem do tej ciszy wracać.
1: No to powiedzmy może, bo wspomnieliśmy, tak, że to jest jednodniowe spotkanie poświęcone na modlitwę, na kontemplację, ale jak to dokładnie wygląda? Jak taki dzień przebiega?
2: Dzień pustyni rozpoczynamy od pierwszego wspólnego spotkania, pierwszej konferencji wprowadzającej. Ona się rozpoczyna o godzinie 10. I ona przede wszystkim polega na tym, że w ogóle wprowadzam, bo za każdym razem praktycznie są nowe osoby jakieś. Zazwyczaj są też ci sami, którzy już korzystają ileś czasu, ale też zawsze ktoś się pojawia nowy. Dlatego mówię o tym w ogóle, jaka jest idea Dni Pustyni, ale też wprowadzam, co jest zawsze dla ludzi bardzo pożyteczne. Nawet ci, którzy słuchają po raz kolejny niby tego samego, to bardzo z tego wiele wynoszą. Wprowadzam więc w to, czym w ogóle lekcja divina jest. Oczywiście mówię o metodzie modlitwy, chociaż bardzo mocno się podkreśla, że lekcja divina nie jest tylko metodą modlitwy, ale koniec końców zmianą całego stylu życia, gdzie daje się pierwszeństwo słuchaniu Pana Boga i tego, co mówi w swoim słowie. I tam o tym też mówię, a później już wprowadzam w dany tekst, bo każdy dzień pustyni to trochę inny tekst biblijny. I potem jest ten czas, który wydaje się najbardziej obfity, czyli czas nie kiedy już ja mówię, tylko ludzie mają 2 godziny czasu, żeby po prostu być w ciszy i modlić się sami. Każdy wybiera sobie swoje miejsce, tej przestrzeni u nas w parafii jest bardzo dużo. Nie tylko zresztą w budynkach, ale poza budynkiem również można. I ludzie rozpoczynają swoją modlitwę. Potem jest chwila przerwy na obiad. O 14 jest następne wprowadzenie, gdzie dalej wprowadzam w kolejny etap danego dnia, bo on jest troszeczkę wtedy inny. A później już pojawia się w naszym dolnym kościele jest wystawienie Najświętszego Sakramentu i ludzie mogą modlić się słowem, ale już przed Najświętszym Sakramentem. W międzyczasie mogą też skorzystać ze spowiedzi świętej, czy też po prostu z rozmowy duchowej, kierownictwa duchowego. Dzień pustyni kończymy o godzinie 16, jest Eucharystia, a zaraz po Eucharystii jeszcze to jest taka stosunkowa

0: nowość w naszych dniach pustyni. Jeszcze jest krótkie spotkanie, gdzie dzielimy się tym, co danego dnia po prostu usłyszeliśmy w tym słowie, które wszyscy słuchali, niby to samo słowo, a jednak każdy inaczej.
1: Codzienną działalność poznańskich sióstr elżbietanek, wolontariuszy oraz historię osób, którym udzielają one pomocy, opowiada film dokumentalny Zawsze możesz przyjść, którego premiera miała miejsce 22 września w Elżbietańskim Centrum Pomocy Ubogim w Poznaniu. Dokument opowiada o miejscu, w którym osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, samotne, ubogie i doświadczające kryzysu bezdomności, mogą otrzymać wsparcie. Twórcy przez dłuższy czas towarzyszyli siostrom elżbietankom i wolontariuszom w ich codziennej pracy przy ulicy Łąkowej. Skąd w ogóle pomysł, żeby nakręcić film jeszcze o siostrach zakonnych?
2: Mieliśmy okazję wcześniej współpracować z siostrą, znaczy współpracować. Realizowaliśmy dwa programy telewizyjne, Andrzej Łuka, Fit Studio, w których pokazywaliśmy to, co dzieje się na Łąkowej i na poznańskim Pokrzywnie. No już po drugim spotkaniu, gdy widzieliśmy tę wielką charyzmę, tę siłę, to pozytywne nastawienie i tę otwartość, głównie siostry Józefy, ale też innych sióstr i wolontariuszy, uznaliśmy, że to jest po prostu świetny temat na to, żeby temu poświęcić trochę więcej czasu. No i stąd pomysł na to, żeby zrobić w tej jednej formie jednej godziny telewizyjnej film dokumentalny, w którym staraliśmy się po prostu obserwować to, co tam się dzieje.
1: Czy właśnie trudno było w tej godzinie zmieścić wszystko, co siostra Józefa i siostry robią? No bo to jest jedna wielka instytucja.
2: Tak, to jest jedna wielka instytucja i myślę, że godzina jest optymalna. Tam oczywiście wywiad, który nagrywaliśmy z siostrą, to była jedna wielka kopalnia wspaniałych cytatów, które można drukować, wieszać na ścianach ku pokrzepieniu serc. Po prostu ta godzina narzuciła nam jakąś dyscyplinę i dzięki temu też wydaje mi się, że ten film ma taką dosyć zwartą formę i dobrze się go po prostu ogląda.
1: To o czym dokładnie jest ten film? Co on opowiada?
2: Ten film przede wszystkim chcieliśmy, żeby on miał charakter obserwacyjny. Staraliśmy się, żeby nasza obecność była tam jak najmniej narzucająca. Nie reżyserowaliśmy scen, nie kazaliśmy powtarzać, ustawiać się naszym bohaterom. Chcieliśmy po prostu tam być i obserwować to, co tam się dzieje, a dzieje się tam mnóstwo dobra. To jest nastawienie sióstr i wolontariuszy jest pełne nadziei, jest bardzo otwarte. Widzimy też, to ciekawa rzecz, wczoraj mieliśmy okazję pokazywać ten film na festiwalu Niepokalana i ksiądz, który potem podczas spotkania autorskiego prowadził z nami rozmowę, zwrócił uwagę też na to, że te osoby, które są podopiecznymi na ulicy Łąkowej czy też na Pokrzywnie, są podpisane z imienia i nazwiska. Że my to jest może mocne słowo, ale że ten film niejako przywraca im to imię i nazwisko, bo my często mijamy te osoby na ulicach, odwracamy od nich wzrok.
1: Tak, że często my się wstydzimy, one się wstydzą, tak. I każdy woli pozostać anonimowo.
2: Tak, tak, bo nawet jeśli widzimy, że osoba jest w potrzebie i chcielibyśmy pomóc jakoś, to jest jakiś taki opór, wstyd. Wstyd przed tym, że zawstydzimy daną osobę na przykład. Siostra często na to zwracała uwagę, że rozmowa nawet nie chodzi o to, żeby pomagać, żeby kupować jedzenie, żeby wspierać materialnie, ale żeby zacząć od rozmowy, od pytania, co się stało, czemu tu jesteś?
1: Czy było coś, co was zaskoczyło podczas kręcenia tego filmu?
2: Miałem takie podczas pierwszego dnia zdjęciowego. Jest ta scena w filmie, w której jedna z osób wraca. Była wcześniej. Ten mężczyzna był wcześniej podopiecznym tam na Pokrzywnie i wraca w tragicznym stanie. Jest po roku bez dachu nad głową, z ranami na stopach, brudny, oczywiście w ciągu alkoholowym. I siostra od razu do tej osoby z pełnią serca, z otwartym sercem się zwróciła. I pamiętam, zaprowadziła tego mężczyznę do tak zwanego Ciucholandu, miejsca, gdzie wydaje się podopiecznym ubrania. I bez żadnego skrępowania, bez żadnego, nie chcę tu mówić słowa obrzydzenia, ale ona klęka przed tym mężczyzną, zdejmuje mu podarte buty, zdejmuje mu skarpety. Widać te rany na tych stopach. Ona to robi po prostu, jakby to było coś dla niej kompletnie codziennego. I też potem, jak już ten mężczyzna został przez siostrę i przez wolontariuszkę ubrany, siostra powiedziała, że ma teraz pójść sobie coś zjeść i za tam 2-3 dni wrócić, to ona go z powrotem weźmie do pokrzywna. I siostra po prostu przeszła nad tym do kompletnie do porządku dziennego. Dla mnie to był taki czyn wręcz heroiczny. To, jak ona uklęknęła przed tym mężczyzną i zaczęła mu usługiwać. A zaraz po tym, jak to się skończyło, jak ten mężczyzna poszedł już do jadłodajni, żeby dostać posiłek, to siostra weselutko zawołała tam dwóch panów, którzy czekali na to, żeby wziąć jakieś ubrania stamtąd. I to był Ta scena cały czas na mnie robi mocne wrażenie i pamiętam, że wtedy właśnie pomyślałem sobie, to był pierwszy dzień zdjęciowy, że wow, musimy zrobić z tego dobry materiał, w sensie musimy to ogarnąć od tej strony filmowej, żeby to pokazać jak najlepiej, bo to jest mocna rzecz.
1: Mocna rzecz i tak na dobrą sprawę chyba każdy z nas czas tego filmu, czy też patrząc jak siostry działają, to jest niezła lekcja człowieczeństwa dla nas wszystkich.
2: Tak, to jest lekcja człowieczeństwa, lekcja miłosierdzia. Siostra zawsze powtarza, że to miłosierdzie musi być mądre. I ta pomoc tam właśnie też jest mądra. Bo to nie jest po prostu kwestia nakarmienia, kwestia ubrania. Ale one podchodzą do człowieka holistycznie, bo z jednej strony jest oczywiście ta rozmowa, jest to wsparcie, jest to oferta ciągłej pomocy i to, że ta osoba czuje się zaopiekowana, ale z drugiej strony tam są dyżury prawników, tam są dyżury fotografów, lekarzy. Teraz w tym nowym centrum pomocy w wyremontowanych budynkach są łaźnie, grota solna, warunki już są dużo lepsze. My wtedy, gdy to kręciliśmy, to jeszcze było pod drewnianą wiatką, pod namiotem. Ta pomoc była dużo trudniejsza pod względem organizacyjnym i logistycznym.
1: No ale też kiedy trzeba, siostra Józefa potrafi postawić te wszystkie osoby do pionu. To tak. Nie jest tak, że to jest tylko takie cukierkowe, ale jak trzeba, to silna ręka.
2: Zdecydowanie. I też o tym mówi, bo jest taki fragment, w którym podopieczni na pokrzywnie opowiadają o tym, że siostra jest dla nich trochę jak matka. Nawet jest, opowiadają o tym i siostra też o tym opowiada, jak zorganizowali jej Dzień Matki. Zaprosili ją na grilla, razem sobie spożyli ten posiłek, była fajna rodzinna atmosfera. No i siostra mówi, że tak, owszem, tak jest, ale matka to nie tylko ma głaskać jak kotka, tylko też musi wymagać i to też jest jej nastawienie.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: I na koniec dzisiejszego wydania chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo mamy jeszcze zaproszenie do poznańskiej parafii pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego na koncert poświęcony pamięci Krzysztofa Wilgusa, wieloletniego organisty katedralnego.
2: Już w niedzielę 27 września w kościele Zmartwychwstania Pańskiego przy ulicy Dąbrówki 4 w Poznaniu odbędzie się wyjątkowy wieczór poświęcony twórczości Krzysztofa Wilgusa, poznańskiego kompozytora, organisty, akompaniatora i wybitnego improwizatora. O godzinie 19 odprawiona zostanie msza święta, podczas której usłyszymy m.in. utwory i opracowania pieśni Krzysztofa Wilgusa. O godzinie 20 rozpocznie się koncert prezentujący jego bogatą twórczość. Krzysztof Wilgus przez 40 lat był organistą katedralnym. Koncertował w Polsce i wielu krajach Europy, a jego działalność artystyczna i zaangażowanie w życie poznańskiej katedry na trwałe zapisały się w historii muzycznej Poznania. Był absolwentem klasy organów profesora Leona Batora Akademii Muzycznej w Gdańsku. Swoje umiejętności doskonalił również m.in. w Düsseldorfie i Stuttgarcie, gdzie uczestniczył w kursach improwizacji organowej oraz interpretacji muzyki Bacha i Regera. Do dziś wspominane są jego charakterystyczne harmonizacje, niezwykłe wstępy do pieśni oraz improwizacje organowe. Jego intrada Aperite Portas Christi otworzyła rok wielkiego jubileuszu 2000 w archidiecezji poznańskiej. W 2005 roku Krzysztof Wilgus został uhonorowany złotym medalem ministra kultury i dziedzictwa narodowego, zasłużony dla kultury polskiej. Podczas koncertu usłyszymy utwory napisane na głosy solowe, chór, obój, skrzypce oraz orkiestrę dento. Będzie to również szczególne wydarzenie dla wszystkich, którym bliska jest twórczość Krzysztofa Wilgusa. Właśnie tego dnia zostanie zainaugurowana działalność Stowarzyszenia imienia Krzysztofa Wilgusa. Podczas koncertu można będzie także nabyć pierwszy zbiór nut zawierający pieśni solowe i duety Krzysztofa Wilgusa. Zapraszamy serdecznie w niedzielę 27 września do kościoła Zmartwychwstania Pańskiego przy ulicy Dąbrówki 4 w Poznaniu. Msza święta rozpocznie się o godzinie 19, a zaraz po niej koncert mniej więcej o godzinie 20. Zapraszamy na wieczór z muzyką Krzysztofa Wilgusa, kompozytora, którego twórczość i muzyczne dziedzictwo warto na nowo odkrywać.
1: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Bóg nie jest rywalem człowieka, to błąd i dramat humanizmu ateistycznego, mówił papież na audiencji ogólnej. W słowie do Polaków Leon XIV zwrócił się do małżeństw, prosił, by były otwarte na życie. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Błąd humanizmu ateistycznego polega na tym, że postrzega Boga jako rywala człowieka i postępu naukowego. Mówił papież na audiencji ogólnej, podkreślił, że dla wiary katolickiej osiągnięcia nauki i techniki są znakiem wielkości Boga i owocem Jego niezgłębionego planu. Papież kontynuował dziś rozważania nad soborową konstytucją Gaudium et Spes.
3: Rewolucyjny postęp nauki i techniki w minionym stuleciu skłonił niektórych do wniosku, że wiara w Boga stała się już przestarzała, a prawdziwą autonomię człowieka można potwierdzić jedynie poprzez wyzwolenie się od Boga. Ojcowie Soboru podkreślili natomiast, że osiągnięcia ludzkości są znakiem wielkości Boga i spełnieniem Jego tajemniczego planu. W rzeczywistości przesłanie Ewangelii nie tylko nie powstrzymuje wierzących przed angażowaniem się w działalność ludzką, ale wręcz zobowiązuje nas do przyczyniania się do autentycznego rozkwitu ludzkości poprzez nasze zaangażowanie w życie społeczne.
2: Cytując homilię Jana Pawła II z kanonizacji świętego Josemarii Escrivy, Leon XIV podkreślił, że aby spotkać Boga, człowiek nie musi porzucać ziemskich zajęć, lecz może w pełni realizować swoje powołanie, dobrze wykonując codzienną pracę i ją uświęcając. W słowie do Polaków papież ponownie podjął temat małżeństwa i rodziny, prosił o otwarcie na życie i przekazywanie dzieciom wartości chrześcijańskich.
4: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach na Jasnej Górze, na dorocznej pielgrzymce, gromadzą się małżeństwa i rodziny. Towarzyszy im hasło «Małżeństwo rodzi życie». Niech modlitwa i dzielenie się Słowem Bożym umacniają wiarę małżonków, by wielkodusznie współpracowali ze Stwórcą w przekazywaniu życia i wartości chrześcijańskich w tej szczególnej wspólnocie, jaką jest rodzina. Wszystkim Wam błogosławię.
2: W audiencji ogólnej uczestniczył ambasador Adam Kwiatkowski, który w najbliższych dniach kończy swą misję w Watykanie i dziś pożegnał się z papieżem. Polskę reprezentował od 2022 roku. Na zakończenie audiencji ogólnej papież przypomniał o przypadającym w przyszłą niedzielę Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy. W sposób szczególny zaapelował o pomoc dla nieletnich.
3: Dzieci i młodzież są najbardziej bezbronni. Często doświadczają niewyobrażalnych cierpień, przemocy, tortur, wyzysku i traumatycznych warunków, a nierzadko tracą życie na szlakach migracyjnych. Niech każdy poczuje się dotknięty losem tych młodych ludzi, którzy zawsze powinni być otoczeni ochroną i opieką.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Zapisane w dźwiękach. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Na zegarach 22:10 słuchacie Radia Emaus i audycji Zapisane w dźwiękach. Ja nazywam się Daniel Badecki, kłaniam się nisko i serdecznie zapraszam na kolejne muzyczne spotkanie. Dobry wieczór. Pierwsze jesienne spotkanie, można by rzec, które będzie stało pod znakiem muzyki jazzowej przede wszystkim, ale też pojawi się wątek chóralny, a to za sprawą dzisiejszego gościa, dyrektora organizacyjnego Grand Prix Polskiej Chóralistyki imienia Stefana Stuligrosza, Krzysztofa Panka, który opowie o Poznańskim Chórze Międzypokoleniowym, czyli nowej inicjatywie organizatorów największego konkursu chóralnego w Polsce. Dlaczego warto się zapisać, ponieważ jeszcze są wolne miejsca, choć nie jest ich tak dużo. Czego możecie doświadczyć podczas tej pięknej przygody w tym chórze? O tym dowiecie się już niebawem od dyrektora organizacyjnego konkursu. Ale teraz chciałbym przejść do tematu tego jazzowego, czyli do wspomnienia Johna Coltrane'a, ponieważ dziś właśnie mija 100 lat od jego urodzin. I trudno zatem chyba znaleźć lepszy moment, żeby przypomnieć sobie historię człowieka, który przez niespełna 40 lat życia przeszedł drogę od młodego muzyka z małego miasta do jednego z najważniejszych artystów XX wieku. Ponieważ John Coltrane urodził się w Hamlet w Karolinie Północnej. To małe miasto, tam on dorastał w muzykalnej rodzinie. Jego ojciec grał na kilku instrumentach, a dziadkowie byli duchownymi. Muzyka i religia były więc obecne w jego domu od początku. Jako nastolatek John zaczął grać na klarnecie, później zainteresował się saksofonem altowym. I wtedy wydarzyło się coś, co w jego biografii będzie się powtarzać właściwie przez całe życie. Nauczył się czegoś, a chwilę później chciał wiedzieć więcej. Dlatego w 1943 roku, mając 17 lat, przeniósł się z matką do Filadelfii. To nie był przypadkowy wybór. Filadelfia była jednym z ważnych centrów afroamerykańskiej kultury i muzyki. Coltrane znalazł tam zarówno scenę jazzową, jak i możliwość dalszej nauki. Zapisał się do Ornstein School of Music, gdzie studiował teorię muzyki i rozwijał umiejętności gry na saksofonie. W 1945 roku, mając 19 lat, Coltrane został powołany do amerykańskiej marynarki wojennej. Trafił na Hawaje i tam został skierowany do służby w orkiestrze wojskowej. To był dla niego ważny moment. Nie dlatego, że nagle znalazł się w świecie wielkiej muzyki, ale dlatego, że zaczął niemal codziennie grać z innymi profesjonalnymi muzykami. W ramach tej służby występował także w zespole Melody Masters, grupa złożona z części muzyków marynarki. I właśnie wtedy wydarzyło się coś, co z dzisiejszej perspektywy może wydawać się niemal niewiarygodne. Młody Coltrane, który dopiero szukał swojego miejsca jako instrumentalista, w 1946 roku wziął udział w swojej pierwszej sesji nagraniowej. Nie była to jeszcze muzyka, która zapowiadała przyszłego Coltrane'a, ale był to jego pierwszy ślad na nagraniu. Po wojnie wrócił do Filadelfii. Trafił do Granoff School of Music. Tam szczególnie ważny okazał się dla niego nauczyciel teorii Dennis Sandoyle. Coltrane nie chciał już tylko coraz lepiej grać na saksofonie. Chciał rozumieć, dlaczego muzyka działa, jak zbudowane są akordy, jak łączą się ze sobą dźwięki, skąd bierze się napięcie i w jaki sposób można je wykorzystać w improwizacji. A jednocześnie coraz więcej słuchał. Chodził do klubów, poznawał nowych muzyków, zetknął się z bebopem, zafascynował się Charlie Parkerem. Właśnie wtedy zaczął się kształtować Coltrane, którego znamy później. I jeszcze jedna ważna zmiana. Około 1947 roku przesiadł się z saksofonu altowego na tenorowy. Tenor miał już pozostać jego głównym głosem. To jest początek jego drogi. Karolina Północna, Filadelfia, szkoła muzyczna, marynarka, pierwsze granie zawodowe, zespołowe, pierwsze nagranie, nauka harmonii, bebop i wreszcie odnalezienie swojego saksofonu, tego najtrafniejszego dla niego, czyli tenorowego. Coltrane przez całe życie będzie kimś w rodzaju wiecznego ucznia, człowiekiem, który nieustannie chce wiedzieć więcej. A teraz przenieśmy się zatem dekadę do przodu. Jest rok 1957. Coltrane ma już 30 lat i nagrywa płytę, która po raz pierwszy w pełni pokazuje, jak zaczyna brzmieć jego własny język. Teraz posłuchamy przepięknej kompozycji Blue Train.

Wysłuchaliśmy przed chwilą fragmentu kompozycji Johna Coltrane'a Blue Train z albumu o tym samym tytule. Kiedy nagrywał ten album, John Coltrane miał 30 lat. To może dzisiaj zaskakiwać, bo mówimy o muzyku, którego nazwisko kojarzy się przede wszystkim z dojrzałością, doświadczeniem i artystyczną bezkompromisowością. Ale jego droga do tego miejsca była bardzo intensywna. Był Charlie Parker, był Dizzy Gillespie, był Thelonious Monk, no i przede wszystkim Miles Davis. W drugiej połowie lat 50. Coltrane dołącza do zespołu Davisa. I właśnie wtedy jego kariera zaczyna nabierać ogromnego tempa. Ale to nie jest historia wyłącznie o sukcesie. Coltrane zmagał się z wieloma uzależnieniami. W 1957 roku Miles Davis zmuszony został do zwolnienia go z zespołu, ale Coltrane wrócił do domu i podjął próbę uporządkowania swojego życia. Później mówił o tym okresie jako o duchowym przebudzeniu. Wrócił do muzyki z ogromną energią i wrócił też do zespołu Milesa Davisa. Nagrał z nim Kind of Blue, album, który zmienił historię jazzu. Ale Coltrane nie chciał już tylko być częścią czyjegoś zespołu. Coraz mocniej interesowało go pytanie, co właściwie ja sam mogę zrobić z tym wszystkim, czego się nauczyłem. I odpowiedź przyjdzie bardzo, bardzo szybko. Rok 1959. Coltrane ma 32 lata. Jest już muzykiem rozpoznawalnym, ale zachowuje się tak, jakby dopiero zaczynał. I chyba właśnie to jest najbardziej fascynujące w jego historii. Nie zatrzymuje się na tym, czego już się nauczył. Właśnie wtedy pracuje nad muzyką, która wymaga od improwizatora niezwykłej orientacji harmonicznej. Powstaje album Giant Steps. Tytułowy utwór staje się później dla muzyków jednym z symboli technicznego i harmonicznego wyzwania. Ale chciałbym dzisiaj zrobić coś trochę przewrotnego. Nie będziemy teraz słuchać tego utworu. Wrócimy do niego później i to nawet dwukrotnie pod koniec audycji. Na razie zatrzymajmy się przy innym utworze z tej samej płyty, z tego albumu, czyli kompozycja Naima. To zupełnie inny Coltrane. Spokojny, liryczny, osobisty. Kompozycję poświęcił swojej pierwszej żonie, Juanicie, którą nazywał Naimą. I

Naima Johna Coltrane'a pokazuje nam jeszcze jedną rzecz. Coltrane potrafił być jednocześnie niezwykle skomplikowany i niezwykle prosty. Potrafił godzinami pracować nad harmonią, a chwilę później zagrać melodię, która brzmi niemal jak pieśń. I właśnie w kolejnych latach coraz ważniejszy stanie się dla niego ten drugi wymiar muzyki. Nie tylko technika, ale doświadczenie. W 1964 roku Coltrane nagrywa A Love Supreme. To jedna z najbardziej osobistych płyt w historii jazzu. Czteroczęściowa suita, która jest jego muzycznym wyrazem wdzięczności i wiary. I tutaj chyba najlepiej widać, jak daleko przeszedł człowiek, którego poznaliśmy na początku audycji. Młody chłopak z Karoliny Północnej, student Filadelfii, muzyk wojskowej orkiestry, uczeń Charlie'ego Parkera, Dizziego Gillespiego, Theloniusa Monka i Milesa Davisa. A teraz artysta, który próbuje poprzez muzykę opowiedzieć coś

o rzeczach najbardziej osobistych. Posłuchajmy fragmentu Acknowledgement. To jest pierwsza część tej czteroczęściowej suity, która jest umieszczona na albumie A Love Supreme Johna Coltrane'a z 1964 roku.

0: To był album Acknowledgement Johna Coltrane'a. Pierwsza część takiej czteroczęściowej suity, można by powiedzieć jazzowej, Love Supreme. Do Johna Coltrane'a jeszcze wrócimy, ale teraz czas na zapowiadaną przeze mnie rozmowę o nowym projekcie, nowej propozycji Grand Prix Polskiej Chóralistyki, który postanowił założyć chór. Jaki to chór? Czego możecie się spodziewać? Dlaczego warto w tym chórze być? Całymi rodzinami, jak najszerszymi, o tym opowie wasz i mój gość audycji Zapisane w Dźwiękach w studiu Radia Emaus. Gościmy dyrektora organizacyjnego Grand Prix Polskiej Chóralistyki imienia Stefana Stulikrosza, Krzysztofa Panka. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Bardzo dziękuję, że przyjąłeś kolejny raz zaproszenie, chociaż pierwszy raz pod nowym szyldem audycji Zapisane w Dźwiękach. No to może pierwsze pytanie na start, na rozbieg. Skąd ta idea? Jak to się zrodziło, że postanowiliście założyć taki chór? No bo można powiedzieć, że zakładacie chór.
1: Wrócę pamięcią do poprzedniej edycji Grand Prix. Podczas ubiegłorocznych działań skupialiśmy się na chóralistyce dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież, ich edukacja, rozwój muzyczny, w tym szczególnie w naszym przypadku chóralny, to było to, wokół czego przygotowaliśmy wszystkie warsztaty i działania towarzyszące. I mieliśmy taką refleksję, że bardzo, bardzo nie wyczerpaliśmy tematu, że jest jeszcze mnóstwo rzeczy, które moglibyśmy zrobić i moglibyśmy powiedzieć i moglibyśmy zaproponować poznaniakom, ale też tym osobom, które przyjeżdżają coraz liczniej spoza Poznania na wydarzenia Grand Prix. I To jest jeden wątek. Drugi wątek to są śpiewanki profesora Stulikrosza, naszego patrona. I my o nich pamiętaliśmy od zawsze, że profesor coś takiego proponował i że w ten sposób próbował integrować poznańskie rodziny i poznańską młodzież. I teraz przyszło nam do głowy coś, co sprawi, że połączymy te dwa wątki, te dwie myśli. No i siłą rzeczy dość szybko doszliśmy do tego, że najprostszym połączeniem będzie to, co łączy nas w chórze, czyli wspólne śpiewanie. W tym przypadku wspólne śpiewanie rodzinne. Chcielibyśmy, żeby przyszły i zaśpiewały nie tylko osoby młode, czy nie tylko osoby stare, ale żeby one miały szansę się spotkać. I stąd pomysł poznańskiego chóru międzypokoleniowego, który rusza już za moment, to jest kwestia kilku dni. I długo zastanawialiśmy się, jak ten chór zorganizować. I w ogóle mieliśmy duży lęk, dużą obawę o to, jaka będzie frekwencja, ile osób będzie zainteresowanych, czy to w ogóle jest formuła, która jeszcze jest atrakcyjna dla dorosłych i dla dzieci. W czasach, kiedy tego czasu wspólnie spędzamy coraz mniej, a zdecydowanie coraz mniej spędzamy go wspólnie coś tworząc, bo to jest coś, co prawie zaniknęło. Kiedyś w domach, kiedy nie było innych atrakcji, tak ogólnie powiem, no to często się podśpiewywało albo wspólnie muzykowało w ogóle, grało na różnych instrumentach. Teraz tego nie ma, albo prawie nie ma. Nie, tych domów, w których to się robi, jest jak na lekarstwo. I dlatego bardzo się baliśmy, czy to w ogóle ma sens i czy to w ogóle trafi na podatny grunt. Doświadczenie już ponad 2 tygodni rekrutacji do chóru pokazuje, że nasze obawy były niepotrzebne, albo właśnie, że to, że w domach się mało muzykuje, że mało jest szansy na to, żeby to wspólnie robić, sprawiło, że mamy sukces frekwencyjny, chyba mogę powiedzieć, bo jeszcze nie zamknęliśmy naboru, a już z limitu 150 śpiewaków wyczerpaliśmy 80% miejsc. Także już stworzyliśmy my, poznaniacy, bądźmy dumni, już stworzyliśmy potężny podmiot wykonawczy wspólnie, a jeszcze jest miejsce, by był on większy i by tak potężnie, jak tylko można, pokazał, że wspólne śpiewanie, wspólne rodzinne śpiewanie to jest wielka wartość.
0: A jakbyś mógł jeszcze zdradzić, jak to będzie też wyglądało, bo mówisz o tych 80%, czyli moi drodzy słuchacze, słuchacie, jest środa, jest 22, powiedzmy 30 parę minut, tak, po 22, więc jeszcze jest ostatni moment dla was, żeby się zapisać. Jeszcze te 20% jest dla was, słuchaczy Radia Emaus. To jakbyś mógł zdradzić, jak to w ogóle będzie wyglądało, bo może są osoby, które tak teraz usłyszały o tym, ale mają jeszcze może delikatny lęk, może jakąś obawę, żebyś jakby otworzył nam tutaj wszystko, przedstawił, jak to będzie wyglądało, zwłaszcza słuchaczom.
1: Zacznę od tego, że nie trzeba umieć czytać nut, żeby móc śpiewać w tym chórze. To jest bardzo ważna wiadomość. Nie bójcie się, jeżeli nie znacie nut, nie czytacie nut, to nie jest bariera. Oczywiście my będziemy pracować podczas prób z nutami, ale nie tylko z nutami. Jeżeli słyszycie, jeżeli lubicie śpiewać i wiecie, że robicie to przyzwoicie w rodzinach, to możecie się zapisać i wspólnie z nami śpiewać. I jak to działa? Trzeba wejść na naszą stronę internetową, przypomnę www.gppch.pl. Tam jest odnośnik, który trudno pominąć i którego trudno nie zauważyć, odnośnik, który się nazywa Poznański Chór Międzypokoleniowy. I jeżeli wejdziecie w zakładkę tego chóru, to znajdziecie wszystkie informacje organizacyjne dotyczące prób chóru oraz informacje o zapisach i teraz jak wygląda zapisywanie się. Zapisanie rodziny może być wykonane przez jedną osobę. Ona otwiera arkusz zapisowy, który jest dostępny na stronie i wypełnia ten arkusz. Tam wypełnia swoje dane oraz dane członków rodziny, którzy chcą z nami wspólnie zaśpiewać. Przypomnę, że powinny być przynajmniej dwa pokolenia. To znaczy nie mówimy o tym, że będzie śpiewała babcia z dziadkiem czy tata z mamą, tylko mówimy o tym, że mają być rodzice i dzieci niezależnie od pokolenia, a może wnuki, może prawnuki. Przynajmniej dwa pokolenia powinny być reprezentowane. Tam też trzeba będzie zaznaczyć wszystkie takie informacje dotyczące tego, że zapoznaliśmy się z różnymi regulaminami, bo stworzyliśmy regulamin Poznańskiego Chóru Międzypokoleniowego. Kwestie RODO, kwestie zaznajomienia się z informacją o tym, w jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas tego wydarzenia. To wszystko trzeba zaznaczyć, że się z tym zapoznaliśmy, trzeba się zapoznać. No i trzeba zatwierdzić ten wniosek. Aplikacja jest wysyłana do nas, rejestrowana jest w systemie. My codziennie pod koniec dnia otwieramy ten dokument zapisów i sprawdzamy, kto się zapisał. I dajemy sobie dwa dni, i wam dajemy dwa dni na to, żeby otrzymać odpowiedź. Wysyłamy mailowo potwierdzenie, czy dana rodzina spełnia kryteria regulaminu i czy została zapisana do udziału w Poznańskim Chórze Międzypokoleniowym. Niestety, jeżeli się ktoś spóźni i będziemy mieli wypełniony limit 150 osób, śpiewaków, to kogoś takiego nie będziemy mogli już przyjąć. Ten limit jest wyznaczony dlatego, że my musimy gdzieś zmieścić ten olbrzymi podmiot wykonawczy na estradzie. I my wiemy, że 150 osób to już jest dużo, to jest bardzo dużo, ponieważ chór będzie wykonywał koncert wspólnie, uwaga, z orkiestrą, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy, więc musimy zmieścić i chór, i orkiestrę na estradzie w Auli Nowa w Poznaniu. 150 osób będzie oznaczało, że część śpiewaków będzie musiała stanąć na balkonach, które są wokół estrady, ale dopuszczamy taką możliwość, dlatego że chcemy, by jak największa grupa śpiewaków mogła cieszyć się tym wspólnym wydarzeniem.
0: Ja właśnie wszedłem na ten formularz i muszę wam powiedzieć, że jest turbo prosty, kolokwialnie mówiąc. Jest bardzo prosty do wypełnienia. Także to jest, nie wiem, minuta, może półtorej, żeby to wypełnić. Więc naprawdę zachęcam, bo to nie jest tutaj nie ma dużo formalności. Jest wszystko bardzo, bardzo proste i przejrzyste. No dobrze, ale jak w ogóle to będzie wyglądało? Będą jakieś próby? Kiedy one będą? W ogóle już zdradzę, bo mówiłem o tym tydzień temu już w audycji, że próby są w niedzielę i to jest... Myślę, że jeden z dużych atutów, ponieważ znalezienie terminu w tygodniu mogłoby być problematyczne, a te godziny są tak przyjemne, że można spokojnie jeszcze coś rano zrobić w niedzielę, że tak powiem, jeszcze spokojnie się przygotować po południu czy tam wieczorem do pracy, a w międzyczasie zrobić coś takiego fajnego dla siebie. Tak? Nawet podczas jakiegoś na przykład jesiennego spaceru przejść się na Uniwersytet Ekonomiczny, gdzie będą próby.
1: Niedzielę, tak, o godzinie 15 w Uniwersytecie Ekonomicznym, dwie sale, które są wynajęte. Ta niedziela dlatego, że właśnie to jest dzień rodzinny i ta próba to ma być nie tylko przygotowanie do koncertu i praca do wykonania jakaś artystyczna, ale to przede wszystkim ma być forma wspólnego spędzenia czasu przez rodziny. Coś, co je będzie integrowało, bo już samo to, że będziecie wspólnie śpiewać, no to na pewno będzie sprzyjać lepszym poznawaniu siebie nawzajem i budowaniu wspólnych przeżyć i czegoś, co mam nadzieję będzie się później pamiętać przez długie, długie lata. Także tak, niedziela, godzina 15. Próby będą trwały około 2 godzin, czy planujemy 2 godziny prób codziennie, co niedzielę. Będą próby w 2 salach, dlatego że osobno będą próbowali dorośli, osobno dzieci. W regulaminie mamy zapis, że dzieci od 6 roku życia mogą brać udział w próbach. I później, pod koniec próby, w zależności od postępów, te dwie części chóru będą się łączyły i będą wspólnie ćwiczyć utwór. I niedziela 27 września to jest pierwsza niedziela, podczas której próbujemy i co 2 tygodnie będą się odbywać kolejne próby, czyli 11 października, 25 dzień października, 8 listopada i 22 listopada. Później trzeba wziąć pod uwagę, że w dniu koncertu, bo śpiewamy koncert inauguracyjny Grand Prix Polskiej Chóralistyki 2026. Koncert odbędzie się 27 listopada w piątek o godzinie 18, a odpowiednio wcześniej o godzinie 14 planujemy próbę generalną z orkiestrą. To będzie pierwszy moment, kiedy chór spotka się z orkiestrą, więc tak, próba generalna będzie bardzo, bardzo ważna. Czyli łącznie z próbą generalną 6 prób, potem koncert. No i koncert, który, tak jak wspomniałem, otworzy tegoroczną edycję Grand Prix Polskiej Chóralistyki. Orkiestra. Właśnie, bo repertuar, myślę, że o tym powinniśmy
0: właśnie
1: trochę powiedzieć.
0: Chciałem o to spytać jeszcze na koniec.
1: Bo to się bardzo łączy z tą orkiestrą, która z nami zagra. To nie będzie orkiestra symfoniczna. Cały repertuar będzie rozrywkowy, bo to ma być repertuar łatwy do zaśpiewania przez rodziny, również, tak jak mówiłem, przez osoby, które nie znają nut. To będą piosenki o dzieciach i o rodzinach, dla dzieci i dla rodzin, napisane chóralistyką rozrywkową. Nie wiem, jak to dobrze nazwać, ale zdecydowanie nie bójmy się tych piosenek. One są pisane dla nas na zamówienie. A pisze je ktoś, kogo pewnie bardzo dobrze znacie. Słuchacze Radia Emaus, myślę, że znają małe TGD. I zaprosiliśmy do współpracy Monikę Mimi Wydrzyńską, która jest songwriterką piszącą dla małego TGD. Wiele przebojów tego zespołu to są jej teksty, jej muzyka. Więc i co ważne, będziecie mieli okazję spotkać Monikę podczas koncertu inauguracyjnego, bo ona do nas przyjedzie, będzie z nami śpiewać ten koncert. I te 4 utwory będziemy śpiewać, a oprócz i jeden z nich będzie a cappella, a 3 z towarzyszeniem orkiestry. Później orkiestra jeszcze rozwinie skrzydła i wypełni czasowo trochę ten koncert. Natomiast co to za orkiestra? To jest młoda orkiestra poznańska założona przez Tomka Karwańskiego, który jest współautorem kompozycji dla nas pisanych. Wspólnie z Mimi piszą muzykę i jest autorem aranżacji na orkiestrę. Także cztery kompozycje napisane dla nas przez młodych ludzi, związanych z pisaniem dla dzieci, młodzieży i pisaniem takim trochę stylem churalistyki rozrywkowej. Atrakcyjnie, fajnie zaaranżowane. Jestem absolutnie przekonany, że to będzie świetny koncert, ale że też wszyscy i śpiewacy, i uczestnicy koncertu będą się przy tej okazji świetnie bawić, bo też tak się umówiliśmy, że ten koncert będzie bardzo angażował publiczność, że tego śpiewania wspólnego będzie dużo. Więc jeżeli te rodziny, które będą śpiewać, zaproszą nieśpiewających członków rodzin na koncert, no to ci nieśpiewający też podczas koncertu będą mogli się trochę tych utworów nauczyć.
0: Czy zostaliście zachęceni? Ja jestem przekonany, że z pewnością. Słuchajcie, no musicie zapełnić te 20%. Ja zakładam, że to są rodziny pochodzące z Radia Emaus, słuchacze Radia Emaus, którzy zapełnią te 20%.
1: Powiem tylko, że próby będzie prowadził Bartek Karwański, związany z Poznańską Szkołą Yamaha, która oprócz Uniwersytetu, obok Uniwersytetu Ekonomicznego jest partnerem tego wydarzenia. I drugą osobą prowadzącą próby jest Dominika Nakielna, która przez 2 lata była związana ze Skowronkami Poznańskimi, teraz związana z Poznańską Szkołą Churalną, także bardzo doświadczona, młoda osoba, ale doświadczona w prowadzeniu tym śpiewaczym dzieci i młodzieży.
0: Czyli niezapomniane emocje, piękne kompozycje i jeszcze będziecie pięknie poprowadzeni podczas prób. Nic tylko się mu zapisywać. Bardzo, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za rozmowę. Gościem zapisane w dźwiękach w studiu Radia Emaus był Krzysztof Panek, dyrektor organizacyjny Grand Prix Polskiej Churalistyki imienia Stefana Stulikrosza. Dziękuję uprzejmie.
1: Ja bardzo dziękuję i do zobaczenia. Mam nadzieję, że licznie się pojawicie i na próbach, i na koncertach.
0: No i oczywiście jeszcze serdecznie zapraszam już teraz, by opowiedzieć trochę o tym, co czeka nas podczas Grand Prix Polskiej Churalistyki.
1: Harmonogram mamy już gotowy.
0: No, a mam nadzieję, że za jakieś 1,5 miesiąca dowiemy się, co tam jest ukryte w tym harmonogramie. A teraz wracam do Johna Coltrane'a. Zastanawiałem się, jak to połączyć, że mamy tutaj muzykę churalną i John Coltrane, ale znalazłem jakiś wspólny mianownik. New York Voices, który pięknie nam zaśpiewa kompozycję, do której obiecałem, że przejdziemy, czyli Giant Steps. Przed wami New York Voices, bawcie się dobrze.

To była formacja New York Voices, która przepięknie zinterpretowała Giant Steps Johna Coltrane'a. A na koniec dzisiejszego spotkania chciałbym wrócić do momentu, do chwili, w której ta kompozycja jeszcze była świeża, była nowa. Czyli do 1959 roku. Do momentu, kiedy John Coltrane po wielu latach nauki, spotkań z wieloma fantastycznymi jazzmenami robi ten kolejny wielki krok. Przed wami Giant Steps i formacja Johna Coltrane'a. Tym utworem dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeszcze raz zachęcam, byście zapisali się do poznańskiego chóru międzypokoleniowego i przeżyli wspaniałą przygodę. Tymczasem kłaniam się nisko i życzę wam dobrej nocy. Do usłyszenia.

Zapisane w dźwiękach. Zaprasza Daniel Badecki. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Poznań lepszą lokalizacją dla stałej bazy wojsk Stanów Zjednoczonych. Tak wynika z notatki analitycznej Biura Bezpieczeństwa Narodowego, która w ostatnim czasie trafiła do prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Teraz zapowiada on dalsze rozmowy ze stroną amerykańską, by przekonać ją do takiej decyzji. Jak twierdzi, stolica Wielkopolski jest bardziej gotowa na przyjęcie wojsk niż Wrocław.
2: Jest kwestia lotniska, nie tylko Ławicy, ale również lotniska w Powidzu czy lotniska Krzesiny. 10 lat doświadczeń Kamp Kościuszko i tej 5. Dywizji. No, to jest też ileś lat, które Amerykanie widzą, że jak cokolwiek potrzebują w Poznaniu, to siadamy do stołu i tydzień później podejmujemy decyzje, które są potem realizowane.
1: Jacek Jaśkowiak nie chciał zdradzić, w jakim dokładnie miejscu miałaby powstać taka baza, ale zaznaczył, że w okolicach Poznania jest dostępna nieruchomość spełniająca wymagania dotyczące powierzchni potrzebnej do otwarcia takiej bazy. Prezydent planuje też spotkać się z władzami niemieckiego Ramstein, gdzie funkcjonuje największa amerykańska baza lotnicza poza granicami Stanów Zjednoczonych.
0: Informacje z Poznania.
1: Kiedy zapadną konkretne decyzje w sprawie budowy nowej hali widowiskowo-sportowej w Poznaniu? Deklaracji w tej sprawie domagali się na początku tygodnia poznańscy politycy Prawa i Sprawiedliwości. Władze miasta już kilka miesięcy temu zapowiedziały, że chcą, by taki obiekt powstał w pobliżu dawnego stadionu Szyca na Wildzie, ale od tego czasu nic się w tej sprawie nie zmieniło. Prezydent miasta Jacek Jaśkowiak tłumaczy, że ma to związek z koniecznością porozumienia się z Urzędem Marszałkowskim w sprawie podziału kosztów budowy i późniejszego utrzymania obiektu.
2: Taka hala kosztuje w skali roku konkretne pieniądze i tak jak mamy stadion, który Poznania sfinansowali z własnego budżetu i również my dzisiaj...
0: Radio Emaus.
2: Stadion, który służy całej Wielkopolsce i tego typu hala widowiskowo-sportowa to jest obiekt...
0: Dobre radio.
2: ...nie jest obiektem poznańskim, tylko wojewódzkim.
0: Na dobry dzień.
1: Potrzebne będzie też dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Jego priorytetem jest jednak najpierw remont poznańskiej areny, która ma pomieścić 4000 osób.
0: Informacje ze Śremu.
1: Projekt Kolej Plus do 2029 roku jest jednym z naszych priorytetów, zaznaczają władze Śremu. Temat ten był poruszany podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Burmistrz Grzegorz Wiśniewski zaznaczał, że znany jest wstępny przebieg trasy kolejowej.
3: Przebieg linii ma być następujący. Śrem, Psarskie, na Psarskim przełożony ten układ torowo-drogowy. Na końcu miejscowości Psarskie wyjście na grunty rolne, Manieczki, Brodnica i od Brodnicy pociąg ma przejeżdżać do Czempinia.
1: Wciąż opóźnia się jednak termin podpisania stosownych dokumentów.
3: Aneks pomiędzy województwem wielkopolskim a PKP PLK miał być podpisywany do połowy bieżącego roku, ale z informacji też mailowej, która do nas dotarła, trwa analiza możliwości wpięcia się w stację Czempiń, żeby nie pogarszać przepustowości torowiska.
1: Teraz wspomniany aneks ma zostać podpisany do końca obecnego roku. Dzięki niemu gmina będzie mogła podpisać porozumienie partnerskie z Urzędem Marszałkowskim.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: W odnowionej formule w Poznaniu rozpoczęły się dziś kolejne targi żywności Polagra. Eksperci i producenci z branży mleczarskiej, mięsnej czy cukierniczej do piątku będą rozmawiać o sukcesach, wyzwaniach i przyszłości polskiej żywności. Ważnym elementem wydarzenia będzie inauguracja nowej inicjatywy umożliwiającej ekspansję krajowych producentów na rynek afrykański, zapowiada wiceprezes Międzynarodowych Targów Poznańskich Filip Bittner.
4: Eksport na przykład afrykański w polskim eksporcie wynosi 1,2%, w związku z czym jest to naprawdę niewielka liczba, a kraje afrykańskie w zależności od kraju sprowadzają produkty rolno-spożywcze między 70% a nawet 90%. W związku z czym jest to bardzo dobry rynek, na który my się musimy otworzyć, na który Unia Europejska musi się otworzyć.
1: Na targach obecni są dyplomaci i eksperci z Angolii, Egiptu czy Konga. Obok Polagry odbywa się także Taropak, czyli spotkanie branży technik pakowania i etykietowania.
0: Informacje drogowe.
1: Jak informuje MPK Poznań, naprawa torowiska pomiędzy rondem Caponiere a ulicą Dąbrowskiego potrwa do 2 października. To tydzień dłużej niż pierwotnie zakładano z powodu konieczności odtworzenia kanalizacji teletechnicznej oraz naprawy uszkodzonej nawierzchni drogi rowerowej. Jednak to nie koniec prac w tym rejonie. Już dzień później służby torowe przeniosą się na część węzła od strony Mostu Teatralnego, gdzie będą wymieniane rozjazdy ze zwrotnicami.
0: Informacje z Poznania.
1: Jeszcze do 1 października zainteresowani mogą składać oferty w przetargu na modernizację skweru Eki z Małeki. Nowa aranżacja skweru zakłada zamknięcie dla ruchu jezdni po jego północnej i południowej stronie. Łącznika od ulicy Małeckiego do Granicznej oraz odcinka ulicy Łukaszewicza pomiędzy Małeckiego i Graniczną. Dzięki temu teren powiększy się prawie dwukrotnie, przybędzie też zieleni. Przewidziano możliwość ustawienia stolików i krzeseł dla ogródka gastronomicznego. Po podpisaniu umowy zwycięska firma będzie miała 245 dni na przebudowę skweru.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek. Rozdział 36. W godzinę po opisanej scenie na dachu zeszli się Baltazar, Simonides i Estera w wielkiej sali pałacu. W chwilę potem weszli Ben-Hur i Iras. Ben-Hur, spostrzegłszy Esterę, zawahał się, ale wnet zapanował nad sobą, zbliżył się do niej i rzekł: pokój tobie, słodka Estero, pokój tobie, Simonidesie, błogosławieństwo Pana niech będzie z tobą, bo oto byłeś dobrym ojcem temu, który ojca już nie miał. Estera spuściła głowę w milczeniu, a Simonides rzekł: witaj, synu Hurów, w domu ojców twoich, bądź pozdrowiony, siadaj i powiedz o twoich podróżach, pracach, a nade wszystko o cudownym Nazarejczyku. Powiedz nam, jakie są jego przymioty i kim jest. Mów swobodnie, bo czyż kto w tym domu ma większe od ciebie prawo do swobody? Usiądź między nami, abyśmy wszyscy mogli słyszeć twoje słowa. Ben-Hur zwrócił się do mężczyzn. Przybyłem umyślnie wcześniej, aby wam opowiedzieć o Nazarejczyku. Wiele dni towarzyszyłem mu, strzegąc jego kroków z jak największą troskliwością i bacznością. Widziałem go wśród okoliczności, jakie słusznie uważane bywają za próby, które mogą świadczyć o człowieku. Rozważywszy to wszystko, doszedłem do wniosku, że jest równym mnie człowiekiem. Niemniej jednak przeświadczony jestem, że jest czymś więcej. Czym więcej? Spytał zdziwiony Simonides. Wytłumaczę to, chociaż lękam się odpowiedzieć wprost na twe pytanie. Wolę raczej mówić o tym, co widziałem, aby was przygotować na jego przyjęcie. Jutro bowiem przybywa do miasta i uda się do świątyni, którą zwie domem ojca swojego. Tam, jak mówi, oznajmi sam siebie światu, a wtedy dowiemy się, przy kim słuszność. Przy tobie, Baltazarze, czy przy tobie, Simonidesie? Egipcjanin, słysząc te słowa, złożył na piersiach drżące ręce i zapytał skwapliwie: gdzież mam pójść, aby go ujrzeć? Będzie wielkie mnóstwo ludu i ścisk. Najlepiej byłoby, gdybyście poszli na dach świątyni. Czy będziesz mógł nam towarzyszyć? Nie, odparł Ben-Hur. Muszę być z przyjaciółmi, bo mogę im być przydatnym podczas procesji. Procesji? Zawołał Simonides z radością. Podróżuję więc z okazałością. Ben-Hur, zrozumiawszy myśl kupca, odparł: przybywa z 12 ludźmi. Są to po większej części rybacy, rolnicy, jeden nawet celnik, a wszyscy z pospólstwa. Podróżują pieszo, nie odstrasza ich zimno, wiatr, deszcz ni słońce. Gdybyś ich ujrzał, jak się zatrzymują przy gościńcu, aby łamać chleb lub odpocząć, rzekłbyś: gromada pasterzy wracających z targu, ale ani chwili nie miałbyś na myśli króla i jego orszaku. Za to, gdy zsunie zawój, by spojrzeć na kogo lub strząsnąć pył podróżny z głowy, pozna zaprawdę każdy, że on ich panem, władcą, nauczycielem i towarzyszem. Mądrość wasza jest wielka, mówił dalej. Wiecie więc, że główną rządzą, nieledwie drugą naszą naturą jest pragnienie zysków. Cóż powiecie o człowieku, który mógłby mieć bogactwa, który mógłby kamienie w złoto zamieniać, woli jednak żyć w ubóstwie? Grecy nazywali takiego męża filozofem, zauważyła Iras. Nie, córko, przerwał Baltazar. Filozofowie nie mieli mocy robienia podobnych rzeczy. Skądże wiesz, że on posiada taką siłę? Widziałem, odparł Ben-Hur szybko, jak wodę zamieniał w wino. To dziwne, rzekł Simonides. A przecież dziwniejszym mi się zdaje, że woli żyć biednym, mogąc być bogatym. Czy jest tak ubogi? Nie posiada nic i nie zazdrości nikomu jego własności. Co więcej, lituje się nad bogaczami. Lecz pomijając to na razie, powiedzcie mi, co byście rzekli o człowieku, który tak zdołał rozmnożyć 12 bochenków chleba i 2 ryby, że tym małym zapasem nakarmił 5000 ludzi i zostały jeszcze pełne kosze ułomków. Widziałem to na własne oczy. Widziałeś? Zawołał Simonides. Więcej wam powiem. Jadłem chleb i ryby,
2: Ale i na tym nie koniec. Cóż byście rzekli o człowieku mającym taki dar leczenia, że dość choremu dotknąć się jego szaty lub z dala, gdy przechodzi zawołać o pomoc, aby być uzdrowionym? I tego czynu byłem naocznym świadkiem, i to nie raz. Gdyśmy wracali drogą od Jerycha, dwaj ślepi błagali go o pomoc. On dotknął ich oczu i przejrzeli. Niebawem przyprowadzono paralityka. Spojrzał i rzekł: idź do domu twego, a chory wstał i poszedł. Cóż wy na to? Kupiec nie znajdował odpowiedzi. Czy może sądzicie, że to są omamienia i sztuki kuglarskie? Słyszałem i takich, dlatego pozwólcie, abym wam przytoczył jeszcze większe cuda. Znacie przecież wszyscy tę straszną plagę ludzkości, tę nieuleczalną chorobę, bo jedna śmierć ją leczy – trąd. Na te słowa Amra, która siedziała opodal stołu, podniosła się na wpół, aby i słowa nie uronić. Cóż byście rzekli? Mówił z wzrastającym przejęciem Ben-Hur. Cóż byście rzekli, widząc zdarzenie, które zaraz opowiem? Gdy byłem z Nazarejczykiem w Galilei, wyszedł do niego trędowaty i rzekł: Panie, gdy zechcesz, będę oczyszczony. Usłyszawszy te słowa, mąż ów dotknął ręką trędowatego i rzekł: chcę być oczyszczonym. A człowiek był zdrów jak każdy z nas, była zaś nas wielka rzesza. Potem, mówił dalej Ben-Hur, 10 trędowatych przybyło naraz. Ci, padłszy do nóg jego, wołali: mistrzu, mistrzu, ulituj się nad nami. A on im odpowiedział: idźcie, pokażcie się kapłanom, jak każe prawo. A nim tam zdążycie, będziecie uzdrowieni. Sam to widziałem i słyszałem. I stało się, jak rzekł? Tak. Wśród drogi opuściła ich niemoc i tylko łachmany przypominały nam ich chorobę. Nigdy rzeczy takich nie słyszano w Izraelu, mówił Simonides niskim, wzruszonym głosem. Tymczasem Amra niepostrzeżenie opuściła komnatę. Jakich uczuć, jakiego wzruszenia doznawałem, łatwo pojmiecie, odezwał się znowu Ben-Hur. Ale wierzcie mi, nie tu koniec moich wątpliwości i niepokoju. Jak wiecie, lud galilejski jest namiętny i prędki do czynu. Po latach oczekiwania miecze paliły ich dłonie, serce i dusze rwały się do walki, działania, mówili więc: za wolno czyni, nie daje się poznać, pozwól, abyśmy go zmusili do wystąpienia. Ja sam niecierpliwiłem się, myśląc, że jeżeli ma być królem, czemu nie teraz? Wszak legiony i wszystko w pogotowiu. Uległem ich namowom i raz, gdy nauczał nad jeziorem, chcieliśmy go ukoronować. Wtedy znikł nam z oczu i ujrzeliśmy go, jak w czółnie odpływał na jezioro. Cóż powiesz na to, czcigodny Simonidesie? Wszystko, czego tak pragną inni ludzie, bogactwo, znaczenie, korona królewska, nawet miłość poddanych, niczym jest dla niego, niczym rzeczą bez wartości. Cóż myślisz? Simonides zamyślił się, a po chwili rzekł: żyje Pan, żyją słowa proroków. Już czas w zieloności, jutro nam odpowie. Niech się stanie, jak rzekłeś, rzekł Baltazar z lekkim uśmiechem. Ben-Hur powtórzył słowa starca: niechaj się stanie. Po czym dodał: nie sądźcie, abym już wszystko opowiedział, gdym wspomniał rzeczy, w które choć są wielkie, przecie każdy, choćby ich nie widział, uwierzyć może. Ale nie tu kres dziwów i powiem wam rzeczy nierównie trudniejsze do spełnienia, a dla człowieka naprawdę niemożliwe. Powiedzcie tylko, czy zdołał kto kiedy wydrzeć śmierci to, co już było jej łupem? Czy kto kiedy zdołał w umarłego tchnąć nowe życie? Kto? Jeden tylko Bóg, rzekł pobożnie Baltazar. Ben-Hur skłonił głowę i zawołał: o mądry Egipcjaninie! Nie śmiem zaprzeczyć słowom twoim, bo zaiste, cóż moglibyście rzec, gdybyście widzieli człowieka, który pokonał dzieło śmierci tak spokojnie, jak to czyni matka, gdy budzi ze snu swoje dziecię. Było to w Naim. Właśnie wchodziliśmy w bramę miasta, gdy wtem zatrzymał nas wychodzący z niej orszak pogrzebowy. Nazarejczyk stanął, czekając, by przeszli, gdy postrzegł wśród tłumu kobietę żałośnie zawodzącą. Była to wdowa, której jedynaka niesiono do grobu. Stałem w pobliżu i widziałem cudownego męża. Ulitował się nad kobietą, poszedł, dotknął mar i rzekł do leżącego na nich w śmiertelnych szatach zmarłego: młodzieńcze, mówię tobie, wstań. Jeszcze nie przebrzmiały słowa, a umarły usiadł i zaczął mówić. Takie rzeczy Bóg tylko działać może, rzekł Baltazar do Simonidesa. Zważcie, dodał Ben-Hur, że mówię tylko to, czego sam byłem świadkiem wraz z mnóstwem ludu. Gdy teraz jechałem tu do Jerozolimy, widziałem czyn podobny, ale jeszcze wspanialszy i potężniejszy. W Betanii żył niejaki Łazarz. Człowiek ten umarł i pochowano go. Już 4 dni leżał w zamkniętym grobie, gdy przyprowadzono Nazarejczyka na to miejsce. Kazał odwalić kamień zamykający wejście do grobu i ujrzeliśmy wszyscy zwłoki, które już psuć się zaczęły. Wielu ludzi stało wokoło i wszyscy słyszeliśmy, jak Nazarejczyk wielkim głosem zawołał: Łazarzu, wyjdź! Próżno bym się silił opisać uczucia, jakich doznawałem, gdy ów człowiek wstał i wyszedł w śmiertelnych szatach. Rozwiązać go i puścić, aby szedł, rzekł Nazarejczyk. A gdy rozwiązano całun i chusty, krew płynęła w ciele wskrzeszonego i wierzcie mi, przyjaciele moi, był takim jak za życia przed chorobą, która go zabrała z tej ziemi. Odtąd żyje, można z nim rozmawiać, a jutro sami będziecie mogli go oglądać. Teraz, kiedy wam wszystko opowiedziałem, zadaję jeszcze raz to samo pytanie i żądam odpowiedzi, po którą przyszedłem. Pytanie to jest raczej powtórzeniem twojego własnego pytania, Simonidesie, bo pytam, czym więcej niż człowiekiem jest ten, którego nazywają Nazarejczykiem. Długo w noc roztrząsali trzej mężowie to pytanie. Simonides trwał przy swoim rozumieniu proroków. Ben-Hur przyznawał, że obaj starcy mają słuszność, bo Nazarejczyk jest odkupicielem, jak go pojmował Baltazar, ale zarazem i królem, którego oczekiwał Simonides. Jutro się dowiemy. Pokój wam wszystkim. Po tych słowach odszedł Ben-Hur z powrotem do Betanii.
3: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Lektura w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych, inni, że zjawił się Eliasz, jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków z martwych wstał. A Herod mówił: Jana kazałem ściąć, któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę? I starał się go zobaczyć.
2: Ewangelista mówi, że Herod jest wzburzony, wstrząśnięty, zmącony. Oryginalny tekst grecki używa słowa, które opisuje wzburzoną wodę. Herod zatem nie jest tylko lekko zdziwiony. Jest głęboko poruszony. Kazał zabić Jana Chrzciciela, a teraz słyszy, że ktoś powraca. Sumienie nie zapomina. Można je zagłuszyć i przykryć kolejnymi decyzjami. Wystarczy jednak jedno zdanie, jedno spotkanie, chwila ciszy i wraca to, co miało pozostać zapomniane. Herod pyta, któż to jest i chce go zobaczyć. Nie wiemy, czy z ciekawości, czy z lęku. Pomyśl, co we mnie od jakiegoś czasu szuka odpowiedzi. Przed czym lub przed kim ciągle uciekam wzrokiem.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus,